0: każdą dom.
1: Autopromocja.
2: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 3 sierpnia.

Uspokój swoje myśli, otwórz serce i pozwól, by Słowo Boże dotknęło Cię tak, jak dziś najbardziej tego potrzebujesz.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Kiedy Piotr wychodzi z łodzi, dostrzega burzę i wiatr znacznie wyraźniej. Przeraża go to i zaczyna tonąć. Czasem życiowe fale, wiatr i burze uderzają mocniej niż zwykle i budzą w nas jeszcze większy niepokój. Jezus jednak jest ponad wszelkimi falami, ponad każdym wiatrem i ponad każdą burzą. Jest obecny tak samo jak wtedy, gdy morze jest spokojne, a wiatr cichy. Spróbuj powierzyć Mu swoje serce, niezależnie od tego, jaka pogoda w nim teraz panuje.

Ewangelia nie mówi, jak głęboko Piotr zatonął. Dla Boga nie ma to znaczenia. Nieważne, jak bardzo się topisz, ramię Boga nie zna granic i może cię wyciągnąć nawet z samego dna. Do ciebie też Jezus wyciąga dziś swoją rękę błogosławieństwa, pomocy, wsparcia. Jeśli chcesz, możesz ją chwycić.

Słuchając ponownie Ewangelii, zwróć uwagę na Jezusa, który się modli, który przychodzi do swoich uczniów, który troszczy się o Piotra, który dla mieszkańców Genezaret jest wybawieniem z chorób i słabości. Spróbuj z Nim pobyć przez chwilę, tak po prostu. –

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Na koniec opowiedz Jezusowi własnymi słowami, co najbardziej urzekło Cię w tym spotkaniu z Jego Słowem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

Wybiła godzina szósta, a więc przenosimy się wyjątkowo dzisiaj do Katedry Wrocławskiej, gdzie rozpoczyna się msza święta. Msza święta, po której pielgrzymi wyruszą na trasę 46. pieszej pielgrzymki wrocławskiej.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami.
1: Cichy poranek Wrocławia, potężnego miasta, w samym centrum tego miasta gromadzimy się w Matce Kościoła, w Archikatedrze Wrocławskiej, czując się jako uczniowie Chrystusa, posłani w świat jako misjonarze pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, otoczeni modlitwą naszych biskupów, ojca biskupa Jacka i biskupa Macieja, prezbiterium tak licznie zgromadzonym, sióstr zakonnych, braci, sióstr pielgrzymów tak licznie zgromadzonych tutaj w katedrze i na zewnątrz, ciągle jeszcze przychodzących, bo przecież pora wczesna, jesteśmy, aby rozpocząć przepiękny czas rekolekcji w drodze, takich, które przyniosą nam chwałę Bożą, umocnienie naszej wiary i owoce rozpoczętego dzieła przez księdza arcybiskupa, jakim jest synod naszej archidiecezji. Jego Ekscelencjo, nasz pasterzu, prosimy o modlitwę w naszej intencji, o piękne owoce tej pielgrzymiej drogi, o bezpieczeństwo dla nas wszystkich. My obiecujemy modlitwę w czasie trasy i na Jasnej Górze.

0: Polecam świętej pamięci Józefa, wypraszając dar nieba.
1: O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Lucyny.
2: W intencji wszystkich pielgrzymów wyruszających na Jasną Górę.
3: W intencji pielgrzymów grupy 20, kapłanów i naszych dobrodziejów.
4: Modlę się w intencji chorych onkologicznie, wyleczonych, uzdrowionych, za pracowników służby zdrowia w szpitalach. Taka pielgrzymka trochę ekumeniczna.
5: O życie wieczne dla Orzecha.
6: Za pielgrzymów grupy 16, czyli wszystkich duchowych pielgrzymów.
7: W intencji pielgrzymów grupy 12.
8: Intencja Jarosława o potrzebne łaski, dar zdrowia, o szczęśliwy przebieg operacji.
9: W intencji przewodnika grupy 12, księdza Łukasza.
10: W intencji pielgrzymów grupy 13.
11: W intencji grupy numer 9.
12: W intencji grupy 2.
13: W intencji młodzieży zgromadzonej na pielgrzymce.
14: W intencji grupy 20 i pielgrzymu ze Smolca.
15: W intencji wszystkich pielgrzymów wyruszających dzisiaj w drogę pątniczą.
16: O błogosławione owoce pielgrzymki wrocławskiej.
17: Z okazji 50. rocznicy urodzin Piotra, z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar życia, siły, radości oraz potrzebne łaski na kolejne lata życia.
18: W intencji organizatorów i wszystkich służb pielgrzymkowych.
19: W intencji wszystkich pielgrzymów grupy duchowej, szczególnie najbardziej chorych i cierpiących.
20: W intencji nowych, wiernych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
21: Moi kochani, ja odprawiam tę Eucharystię waszej intencji. Za was wszystkich pielgrzymujących, odbywających te rekolekcje w drodze. Polecam wasze intencje, polecam intencje naszej archidiecezji, Kościoła w Polsce. Byśmy godnie uczestniczyli w tej najświętszej ofierze, przeprośmy najpierw Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu, w domu pańskim, wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca wywożąc do Babilonu. Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce, mówi Pan. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pańskim. Prorok Jeremiasz powiedział: Niech się stanie, niech tak Pan uczyni. Niech Pan słowa, które prorokowałeś, wypełni, sprowadzając naczynia z domu pańskiego oraz wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które wygłaszam do Twoich uszu i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą, od najdawniejszych czasów prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu: Tak mówi Pan, tak samo skruszą jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, na karku wszystkich narodów w ciągu 2 lat. I odszedł prorok Jeremiasz swoją drogą. Po połamaniu jarzma zdjętego z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: Idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na kark wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i by były mu poddane. Także dzikie zwierzęta mu poddają. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: Słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś temu narodowi żywić zwodniczą nadzieją. Dlatego tak mówi Pan: Oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł prorok Hananiasz w tym roku, w 7 miesiącu. Oto słowo Boże.

Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Drogi księże arcybiskupie, drodzy siostry i bracia, pielgrzymi, obecni tu w katedrze, ale też nasi przyjaciele pielgrzymki oraz pielgrzymi z grupy duchowej. Dzisiaj rozpoczynamy naszą wspólną drogę na Jasną Górę do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, aby zawierzyć jej swoje życie, życie naszych bliskich, naszych parafii, w ogóle naszej diecezji i może szerzej. Zabieramy wiele intencji, wśród nich te bardzo trudne, gdzie przekonaliśmy się, że ratunkiem jest tylko Bóg. Zabieramy nasze dziękczynienia, bo przecież doświadczamy tak wiele dobra i światła. Bo w ostateczności życie jest dobre dzięki miłości Boga objawionej w Synu Maryi. Zabieramy też nasze przepraszam, bo jesteśmy grzeszni, a wtedy każda niewygoda na trasie i każda służba, zwłaszcza jakaś uciążliwa, staje się pokutą, która porządkuje nasze serca i która leczy nas ku pojednaniu. I w tej drodze chcemy też Boga chwalić, uwielbiać, iść bezinteresownie dla Jego chwały, która się objawia i przez przyrodę, i przez człowieka, a szczególnie przez Jego Słowo i przez sakramenty. Idziemy pod hasłem uczniowie misjonarze, zgodnie z rokiem duszpasterskim przeżywanym przez Kościół na całym świecie. Dzisiaj na trasie w wielu konferencjach usłyszymy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich o wniebowstąpieniu Pana Jezusa ze słowami aniołów. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Dlaczego stoicie? Idźcie. To wezwanie słyszymy też dzisiaj w Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi do Piotra: przyjdź po wodzie. A gdy Piotr zaczyna tonąć, Pan Jezus natychmiast wyciąga rękę i go chwyta, aby nie utonął, i zachęca go do wiary, do porzucenia zwątpienia, do ufności. Drodzy, zapraszam do tego, aby w centrum naszych rozważań postawić psalmy. To jest nie zawsze doceniana część liturgii, ale to jest piękna modlitwa Kościoła, także modlitwa Pana Jezusa. Umierając na krzyżu, modlił się dwoma psalmami, 22 i 31. Dzisiejszy psalm 119, jego fragment,

jest bardzo pielgrzymi, ponieważ mówi o drodze, ale o drodze naszego ducha, albo w ogóle o drodze naszego życia. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa. Psalmista prosi Boga o pomoc, o łaskę, bo wie, że droga kłamstwa jest często wygodniejsza i ma dużą siłę przyciągania. Psalmista prosi o drogę prawdy, czyli drogę Bożego prawa. I podkreśla, że ważnym miejscem prawdy są nasze usta, czyli nasze słowa. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy. Nasze słowa to jest szczególne miejsce prawdy i kłamstwa, ponieważ nasze serce często nabiera kształtu właśnie wtedy, gdy mówimy. To, co powiedziane, ma o wiele większą moc niż pomyślane i zachowane w naszym sercu. Więc przez nasze słowa prawda lub kłamstwo zaczynają swoje życie społeczne. Psalmista widzi, że prawda gromadzi, jednoczy i dlatego woła: niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy. Człowiek prawdy pociąga, gromadzi, zbiera rozproszonych i zbiera poszukujących. Najbardziej widzimy to, kontemplując życie Pana Jezusa, prawdy wcielonej, ale widzimy to też w wielu uczniach, misjonarzach przez 2000 lat Kościoła. Na tym właśnie polega misja, o której tak przepięknie pisał papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, że chrześcijaństwo rozwija się przez przyciąganie. Jest tak piękne, że każdy chce tą drogą iść. I to też pasuje do naszej pielgrzymki, do jej tematu. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego prawa. Tak prosi psalmista, bo wie, że kłamstwo dzieli, rozprasza, rozbija nas wewnętrznie i zewnętrznie. Może psalmista tego doświadczył, bo mówi o wstydzie. Niech moje serce doskonali się w Twoich ustawach, abym nie doznał wstydu. Wstyd to rozpad naszej osoby, jakieś wewnętrzne rozbicie, czasem, bardzo często, poczucie społecznej śmierci, oddalenia od siebie, od innych. I dlatego psalmista prosi: serce ma się doskonalić w Twoich ustawach, czyli ma być ciągle sercem ucznia. Konfrontację między drogą kłamstwa i drogą prawdy widzimy w pierwszym czytaniu. Fałszywy prorok Hananiasz i prawdziwy prorok Jeremiasz. Hananiasz twierdzi, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, dobrze się go słucha, daje umęczonemu ludowi nadzieję, ale to wszystko jest kłamstwem. Rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś temu narodowi żywić zwodniczą nadzieję. I faktycznie to, co obiecał Hananiasz, było iluzją, bo już wkrótce świątynia została złupiona przez Babilończyków, a rozpoczęła się niewola babilońska. Zwodnicza nadzieja to jest specjalność złego ducha, ojca kłamstwa i podziału. Od samego początku, jak obiecał Adamowi i Ewie, na pewno nie umrzecie. Ten duch nie dotrzymuje swoich słodkich obietnic. I rację miał Jeremiasz. Jarzmo drewniane zostało zamienione na jarzmo żelazne. I zanim Izrael stanie się wolny, musi przejść długą drogę wielu upokorzeń. I już kończąc, to jest też jasne zaproszenie dla nas na naszej drodze. Gotowość na trudy, na niewygody, na kolejki, na ścierniska, na trudne służby, na ludzi, którzy są może dla nas trudem, bez narzekania, bez oczekiwania na cokolwiek, bez dawania sobie prawa do jakichś przywilejów. Wszyscy w drodze i to do nadziei, która nie jest zwodnicza, ale jest
prawdziwa. Prośmy więc jak psalmista. Powstrzymaj mnie od kłamstwa zwodniczej nadziei i prowadź nas drogą nadziei trudnej, ale prawdziwej.

zgromadzeni jako żywy Kościół. Ogarnijmy serdeczną modlitwą sprawy Kościoła, świata i naszej Ojczyzny.

0: za Kościół Święty, aby umacniała się jego wiara i miłość oraz gorliwość w misji głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy. Za papieża Leona, naszego księdza arcybiskupa Józefa, biskupa Jacka oraz biskupa Macieja, prezbiterów i diakonów, aby przez apostolską gorliwość i osobistą bliskość z Panem Bogiem prowadzili wiernych do zdroju łaski. Ciebie prosimy. O liczne, święte, mądre i wierne powołania do służby w Kościele. Ciebie prosimy.
1: Za naszą Ojczyznę, aby ustały podziały między nami oraz wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za ludzi młodych, by nie tracąc entuzjazmu i zapału, dojrzewali w miłości do Boga, drugiego człowieka i samych siebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za wszystkich pielgrzymów 46. pieszej pielgrzymki wrocławskiej na Jasną Górę, za pielgrzymów duchowych, aby Matka Boża wyprosiła wszystkim potrzebne łaski, a trud drogi formował nas na uczniów misjonarzy. Ciebie prosimy.
3: Boże Ojcze, okaż nam swoje miłosierdzie, wysłuchaj modlitwy, które do Ciebie zanosimy i umocnij naszą nadzieję. Przez Chrystusa Pana naszego.
4: Pozostajemy w postawie stojącej. Za chwilę delegat wspólnoty zaniesie na ołtarz kielich przekazany przez ofiarodawcę dla pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Kielich ten odtąd będzie służył sprawowaniu najświętszej ofiary podczas liturgii pielgrzymkowych. Ksiądz arcybiskup odmówi nad kielichem modlitwę błogosławieństwa, na którą odpowiemy wszyscy słowami: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Następnie rozpocznie się przygotowanie darów.

0: Módlmy się. Panie Boże, z radością składamy na Twoim ołtarzu nowy kielich do sprawowania ofiary nowego przymierza. W tym naczyniu ofiarujemy i z niego przyjmujemy krew Twojego Syna. Niech ona uświęci ten kielich. Prosimy Cię, Panie, abyśmy składając najświętszą ofiarę na ziemi czerpali moc z Twoich sakramentów i zostali przepojeni Twoim Duchem, aż w Królestwie Niebieskim razem ze świętymi będziemy mogli zasiąść do wieczystej uczty z Tobą. Tobie chwała i cześć na wieki.
1: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
2: Usiądźmy. Rozpoczyna się procesja z darami.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Proszę, usiądźmy. Co prawda dzisiaj nie jest niedziela, ale będą ogłoszenia. Tak sobie myślę, że nasza archikatedra wrocławska o 6 rano, to chyba tylko raz w roku, proszę księdza arcybiskupa, ma 3 biskupów na mszy świętej. Kochani pielgrzymi, bardzo dziękujemy naszym pasterzom za wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję za życzliwość proboszczowi naszej katedry, księdzu Pawłowi Cembrowiczowi, siostrom, panu organiście i temu, że tutaj tak dobrze czujemy się jak w domu. Kochani, przed nami dzisiaj pierwszy dzień pielgrzymkowy. Bardzo serdecznie witam tych, którzy idą na całą pielgrzymkę 8 dni, ale też takich, którzy dzisiaj są na odprowadzenie 1 dzień. Proszę, żebyście się też zapisali. 46. jest trochę taka lekko historyczna, bowiem w sierpniu, taka jest decyzja, po raz ostatni idziemy do Trzebnicy, także dobrze zapamiętajcie tę trasę i odpoczynki Krzyżanowice, Malin i Wysoki Kościół. Bardzo serdecznie pozdrawiam i może na końcu wtedy oklaski pielgrzymów grupy pierwszej na czele z przewodnikiem księdzem profesorem Włodzimierzem Wołyńcem. Bardzo serdecznie witam grupy diecezjalne, grupę 4., 7., grupę 21. katedralną wraz ze swoimi przewodnikami. Bardzo serdecznie witam grupę 8. salwatoriańską, grupę 9. salezjańską, grupę 12. akademicką orzechową, grupę 13. ojców franciszkanów z ulicy Kruczej, grupę 15. ojców franciszkanów z Karłowic, największą, to już widzimy według zapisów, grupę 20. młodzieżową i grupę 22. lekcją Divina. Bardzo Was serdecznie witam. Duchowo pielgrzymować będzie z nami cała archidiecezja, duchowi uczestnicy z grupy 16 pod przewodnictwem ojca Tomasza Paulina i codzienne spotkania grup duchowych oczywiście w różnych parafiach naszej diecezji, ale przede wszystkim w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła przy ulicy Świętego Antoniego. Codziennie o godzinie 20 zapraszamy do wspólnej modlitwy. Mówiłem o zapisach. Można zapisać się online, to wszystko mamy na naszej stronie i aplikacji pielgrzymkowej, łatwo zapamiętać, www.pielgrzymka.pl, tam zajrzyjcie, wszystkie informacje są. Po lewej stronie jest nasza informacja, gdyby się ktoś nie zdążył zapisać, będą nasi bracia i siostry na drugim odpoczynku i oczywiście na noclegu w Trzebnicy. Właśnie, jak dzisiaj dojdziemy do Trzebnicy, mamy apele w grupach. Miejsca mamy dużo przy ołtarzu polowym. Mamy tam moment dobry na poznanie się w grupie, ale też to będzie dobry moment na poznanie się z Panem Jezusem, bowiem od godzin popołudniowych do 21.30 będzie w Bazylice Trzebnickiej cały czas adoracja Pana Jezusa. Także bardzo Was też proszę, żebyście zobaczyli się z Panem Jezusem właśnie wieczorem po całym dniu pielgrzymkowym. Wszystko co do zapisów, logistyki, gdy chodzi o zapisy, odbiór pakietów przy wyjściu katedry z lewej strony. Wspomniałem o aplikacji, ona nam bardzo też pomoże w takich organizacyjnych sprawach, ale także duchowych, bo nasza schola pielgrzymkowa pod przewodnictwem brata Kamila, nuty, teksty, wszystko mamy w aplikacji i można zawsze z nimi śpiewać, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Pewnie mamy jakieś tam swoje kanapki, ale gdyby ktoś zapomniał, od Malina będzie nasze zaopatrzenie pielgrzymkowe, przede wszystkim napoje i woda. Wiemy, jest gorąco, dlatego bardzo proszę się nawadniać, żeby nikt nie zasłabł i te wszystkie dobroci będą od Malina, będzie można nabyć. Z ważnych spraw jeszcze bardzo proszę, żebyśmy pamiętali, że pielgrzymom się nic nie należy, a należy się na pewno porządek, dlatego osoby, które są odpowiedzialne za porządek, za sprzątanie, nasza służba sanepidu, proszę, żeby mieli jak najmniej pracy. To znaczy pilnujmy swoich rzeczy, posprzątajmy po sobie. Oczywiście taki Boży porządek niech każdy z nas najpierw zrobi w sercu. To znaczy zachęcam do spowiedzi świętej. Mamy wielu księży, na końcu grup zawsze są księża spowiednicy. Warto rozpocząć pielgrzymkę od tego niezwykłego wydarzenia, zrobienia porządku w sercu. Ale o tym jeszcze na pewno księża będą mówić i niewątpliwie będziemy szli przemienieni. Z ważnych jeszcze spraw, gdy chodzi o nasze służby porządkowe, służby medyczne, informacje o spotkaniach zostaną podane na trasie, także proszę się nie martwić. Tak samo spotkanie księży przewodników. Nie ukrywam wam, że bardzo się cieszę, że ruszamy na pielgrzymkę. Wiem i tak patrzę tu po twarzach, niektóre się uśmiechają. Przecież my na ten czas czekamy cały rok. Prawda, pielgrzymi? I o to błogosławieństwo na drogę prosimy księdza arcybiskupa.

Dwa słowa już tylko, naprawdę. Ale chcę wam przede wszystkim podziękować, że podejmujecie ten trud pielgrzymowania, trud rekolekcji w drodze. Jest to darem dla nas wszystkich, dla całej arcydiecezji, dla wszystkich wiernych. I owoce tej pielgrzymki będą ubogacały nasz Kościół wrocławski. Za to chcę wam bardzo serdecznie podziękować. I prosić tak, żebyście się modlili w tych waszych oczywiście intencjach osobistych, ale także w tych intencjach naszej archidiecezji, w tych intencjach, z którymi idą nasi bracia, nasze siostry. Pamiętajmy, że Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz, nie Ojcze mój, tylko Ojcze nasz. To jest ten wymiar właśnie tej naszej modlitwy, ten wymiar braterski, że my wspólnie wszyscy mówimy Ojcze nasz. I my się w tych wszystkich naszych wspólnych intencjach modlimy. Jeśli ktoś modli się tylko w swoich prywatnych intencjach, to sam się modli. Ale jeśli modli się słowami Ojcze nasz, jeśli modli się w tych wszystkich intencjach swoich sióstr i braci, to wzajemnie wszyscy modlimy się. Jest to olbrzymi strumień modlitwy. I dlatego zachęcam was, byście wspólnie się modlili, jeden za drugiego. Byście wspólnie modlili się za nasz Kościół wrocławski, za Kościół w naszej ojczyźnie, Europie i świecie. Niech Bóg wam w tym wszystkim błogosławi. Noście pokój w swoim sercu, bo w czasie Eucharystii mówiłem wam, pokój z wami. Jest to ten pokój Chrystusowy, pokój, który nosimy w sercu. Ale ktoś, kto jest człowiekiem pokoju, kto ma ten Chrystusowy pokój w sercu, on ten pokój także przenosi na swoje relacje z bliźnimi. A wszyscy, którzy nie mają tego, bo zamykają się na działanie Ducha Świętego, zamykają się na działanie Boże, nie mają pokoju w sercu. To oni wywołują wojny. To oni wywołują. Oni nie mają pokoju Chrystusowego w sercu. Dlatego bądźmy także tymi apostołami, misjonarzami, także pokoju. Wnośmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy, pokój. Pokój Chrystusowy. Niech teraz Bóg wam błogosławi. Pan z wami. Niech imię Pańskie.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z katedry wrocławskiej, która oficjalnie rozpoczęła 46. pieszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę.

0: Cała Europa przeciwko piratom drogowym rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów, tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęska.
1: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
2: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
1: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
1: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
0: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. W życie weszły pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
3: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
0: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła zasada do 15 milionów euro.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pielgrzymka nie może być jedynie odwiedzinami u Matki Bożej, ale początkiem prawdziwej przemiany życia, podkreślał arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, podczas spotkania z pielgrzymami archidiecezji katowickiej na Jasnej Górze. Nawiązując do ewangelicznej sceny nawiedzenia świętej Elżbiety, zachęcał, by czas wędrówki stał się dla każdego doświadczeniem nowego zwiastowania, prowadzącego do nawrócenia i odważnego powrotu do codzienności z Ewangelią. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że pielgrzymi nie przychodzą na Jasną Górę jedynie w gości, ale do Matki Królowej i gospodyni tego miejsca. Nie chciałbym, żebyśmy potraktowali Matkę Bożą tylko jak kuzynkę, a nasze

0: Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili wczoraj tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornar został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów.
1: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 19 stopni na termometrach we Wrocławiu. Ta temperatura będzie wzrastała dość szybko, bo około godziny 14 na termometrach we Wrocławiu zrobi się nam 30 stopni, a na Dolnym Śląsku dziś do 34 stopni. 34 stopnie padną dziś w Oławie. Jeżeli chodzi o cały Dolny Śląsk, to dziś bardzo słonecznie i powyżej 30 stopni.
2: Reklama.
3: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
0: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
1: Witam Was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witamy się 3 sierpnia 2026 roku i dziś właśnie wyrusza 46. pierwsza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę. Msza Święta, jak słyszeliśmy, już się zakończyła i niebawem pielgrzymi wyruszą przez Wrocław. Dziś po raz ostatni w ramach pielgrzymki na Jasną Górę udadzą się do Trzebnicy, a my będziemy Was informować o tym, co dzieje się na trasie, także bądźcie z nami o godzinie 13.10. Zapraszamy na studio pielgrzymkowe. A już teraz muzycznie rozpoczynamy ten dzień. Elektryczne gitary na dobry początek.
10: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta,

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Chwilę temu zakończyła się msza święta w katedrze wrocławskiej, która rozpoczęła oficjalnie 46. pieszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę. Ja tutaj słyszę, jak przez Ostrów Tumski przechodzą cały czas pielgrzymi, którzy radośnie już śpiewają i wielbią Pana, a tegoroczna pielgrzymka podąża na Jasną Górę pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik pieszej pielgrzymki wrocławskiej, podkreśla, że to wydarzenie ma przede wszystkim charakter rekolekcji.
1: Przede wszystkim piesza pielgrzymka na Jasną Górę to czas rekolekcji w drodze. Bo zazwyczaj my pielgrzymkę spychamy do takiego przedziału idą. Ale oprócz tego, że idą, to jeszcze się modlą, słuchają Słowa Bożego, spotykają się z Panem Bogiem, uczestniczą w Eucharystii i tworzą jedną wielką wspólnotę, byśmy powiedzieli taki kościół wrocławski w drodze, po to, aby właśnie odbyć rekolekcję i zanieść intencje przed obraz Matki Bożej.
0: Jednocześnie też ksiądz Łukasz Romańczuk zwraca się z prośbą do słuchaczy o modlitwę za tych, którzy dziś rozpoczęli swoją drogę na Jasną Górę. Jak możemy rozumieć przesłanie hasła Uczniowie Misjonarze?
1: Przede wszystkim musimy popatrzeć na siebie jako ludzi, którzy są posłani przez Chrystusa. Na mocy Chrztu Świętego każdy z nas stał się dzieckiem Bożym i otrzymaliśmy to ziarno wiary, aby ono wzrastało w nas. Przyjęliśmy sakrament bierzmowania po to, aby odważnie też iść i głosić. Stąd też i na pielgrzymce będziemy się uczyć, jak z odwagą głosić, jak stawać się uczniem, misjonarzem, jak mówić o Chrystusie, może nie bezpośrednio, nie będzie na zasadzie takiej, że patrzcie, taka technika, jak mówić, tylko będziemy poprzez formację słowem uczyć się, jak możemy żyć, aby świadczyć o Chrystusie, jak możemy mówić, aby to słowo było przyjęte przez innych.
0: Choć pielgrzymi już wyruszyli na Jasną Górę, to jeszcze cały czas możemy dołączyć. Czy to na dzień, czy to na dwa dni, czy to po prostu na dłuższą chwilę. Wystarczy po prostu dołączyć do pielgrzymów na trasie. Tam też na trasie można się zapisać w punktach takich informacyjnych. A jeżeli więc chcecie, to zapraszamy jak najbardziej. Jeżeli nie, również zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania duchowego codziennie przez cały czas trwania pielgrzymki. My zapraszamy Was na studio pielgrzymkowe, które codziennie o godzinie 13.10. Dodatkowo codziennie o 7.30 będziemy mieli taki pielgrzymkowy update, gdzie będziemy się dowiadywali, co czeka danego dnia na pielgrzymów. Także bardzo serdecznie zapraszamy bądź do pielgrzymowania takiego osobiście, fizycznie z pielgrzymką, bądź duchowego wraz z Radiem Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.

0: To był zespół Golec u Orkiestra, a do godziny 8, tak zerkam na zegar, pozostało nam 14 minut, 7.46 na zegarach. Tak więc zapraszam Was na kalendarium historyczne. Dowiemy się, co wydarzyło się 3 sierpnia na przełomie lat, a kalendarium przedstawi nam Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 3 sierpnia. Do końca roku pozostaje 150 dni. W 1914 roku armia niemiecka wkroczyła do Częstochowy. Tego samego dnia Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kampanię kadrową z połączenia członków Strzelca i polskich drużyn strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego. W 1924 roku otwarto stadion Polonii Bydgoszcz. Na obiekcie znajduje się również wybudowany w 2011 roku minitor żużlowy imienia Mieczysława Połukadra, na którym odbywają się treningi i zawody mini żużlowe. W 2012 roku podczas 30. letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie złote medale dla Polski zdobyli sztangista Adrian Zieliński i kulomiot Tomasz Majewski. W 2013 roku papież Franciszek mianował polskiego arcybiskupa Konrada Krajewskiego jałmużnikiem papieskim.

0: Zamiast wielkiego ataku na Iran dziś kolejne negocjacje zapowiedział Donald Trump. Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Bądźcie orędownikami pokoju, mówił Leon XIV do młodych z Ekwadoru. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump.
1: Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji, rozpoczynają się w poniedziałek.
0: Trump szczegółów nie podał, po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu. Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku.
2: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
0: Mówi Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z okazji Festiwalu Młodych w Medjugorju papież w przesłaniu zachęca uczestników, by powrócili do źródeł, czyli do Chrystusa, źródła nowego życia i prawdziwej radości. Wydarzenie odbywa się od 37 lat.
4: Leon XIV zachęca młodych ludzi, którzy przybyli z 73 krajów, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i sakramenty ponownie odkryli piękno osobistego spotkania z Panem. Przestrzega, by nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia, ale szukali wyzwalającej prawdy. Wskazuje, że idąc za Jezusem, każdy może przyjąć nawet najtrudniejsze pytania i niepokoje serca jako okazję do rozeznania i wzrostu w wierze.
0: Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
5: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
0: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, a problemem jest medialna narracja, a nie realne zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury nam rosną do 20 stopni. W tym momencie wskazują temperatury we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, dziś gorąco, nawet do 34 stopni. Popatrzymy się teraz, w którym kierunku zmierzają pielgrzymi. Oni będą szli najpierw w kierunku Trzebnicy, a potem już kolejnego dnia na Oleśnicę. I tam dziś w tym rejonie do 32 stopni i pełnia słońca.
7: Reklama.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 8:05. Dokładniej rzecz biorąc jest już teraz na zegarach przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Witam Was ponownie. Dzisiejszy dzień oczywiście stoi pod znakiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, która chwilę po godzinie 7 wyruszyła na trasę do Trzebnicy. Tam będzie przystanek, który w tym roku po raz pierwszy będzie tym przystankiem na drodze na Jasną Górę, ale o tym już na antenie Radia Rodzina słyszeliśmy co nieco. Jednak w najbliższym czasie będziemy skupiali się na tym, co dzieje się na trasie pieszej pielgrzymki wrocławskiej, a studia pielgrzymkowe już o godzinie 13:10 dziś, ale między innymi troszkę też będziemy o tym mówić. Nasze dziennikarki są w terenie, są właśnie na trasie pieszej pielgrzymki wrocławskiej, no i dowiemy się, co tam słychać u pielgrzymów. My tymczasem rozpoczynamy tą godzinę razem z Sylwią Grzeszczak, potem zespół Roxette i dużo dobrej muzyki. Także już teraz Sylwia Grzeszczak i kawałek Karuzela na naszej antenie.

0: Tak jak dziś mówiłam na naszej antenie wielokrotnie, 46. Pierwsza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę wystartowała chwilę po godzinie 7, a nasze dziennikarki są również na trasie i rozmawiają z pielgrzymami, którzy do Matki Bożej się udają. Na linii jest ze mną Daria Detlaff. Halo, halo, Daria, słyszymy się?
1: Witam Ciebie, witam słuchaczy, szczęść Boże wszystkim.
0: Powiedz nam na początku, gdzie już jesteście?
1: Na ten moment jesteśmy na ulicy Żmigrodzkiej, minęliśmy Mosty Trzebnickie, czoło pielgrzymki jest troszeczkę dalej, będziemy skręcać w ulicę Kamieńskiego, to jest taka stała trasa dzisiejszej pielgrzymki, która przemierza przez Wrocław. Kierujemy się na Polanowice, stamtąd już w kierunku Trzebnicy opuścimy miasto. Pielgrzymka jest dosyć duża, jeżeli chodzi o frekwencję. Na początku mieliśmy przecież mszę świętą w katedrze o godzinie 6:00. Po godzinnej Eucharystii grupy uformowały się według kolejności, bo ten pierwszy dzień jest taki, że idziemy w kolejności od pierwszej, czyli pokutnej, która niesie krzyż, niesie hasło tegorocznej pielgrzymki, uczniowie, misjonarze, jest też ikona Matki Bożej, a później po kolei są grupy odpowiednio paulińska, są też łączone grupy, na przykład czwórka idzie z grupą numer 6, ale też z grupą 21, czyli są parafianie z katedry wrocławskiej i tak dalej, aż do grupy 21. No myślę, że śmiało można powiedzieć, że mamy około 1000 uczestników, a może nawet i więcej. O tym będziemy wiedzieć później. Dojście do Trzebnicy jest planowane na godzinę 16:00, po drodze 3 przystanki. No na pewno będzie to piękny dzień.
0: A powiedz nam, w jakiej grupie ty jesteś obecnie w tym momencie?
1: Na ten moment, bo właśnie przywilejem reportera, zwłaszcza Radia Katolickiego, jest to, że możemy być trochę w każdej grupie, rozmawiać z pielgrzymami, rozmawiać

0: Oczywiście na pielgrzymkę i to przeżyć, ale powiedz nam, bo powiedziałaś, że rozmawiacie z pielgrzymami. Z czym oni zmierzają do Matki Boskiej Częstochowskiej?
1: Intencje są różne. Czasami, i oczywiście też to szanujemy, są takie intencje wniesione w sercu. Pewnie coś wydarzyło się w życiu osobistym, rodzinnym. Nie zawsze brat czy siostra chce powiedzieć na głos, ale widać, że jest ta intencja i to często działa w ten sposób, że niesie to te nogi, które fizycznie mogą nie mieć sił na kolejne kilometry. Rozmawiałam też z jedną siostrą, której urodziła się wnuczka. Jedno młode małżeństwo z synem rocznym. Mówią, że nie dadzą rady całej trasy, ale przynajmniej do wyjścia z Wrocławia. I mają taką intencję, bo chcą być pielgrzymami duchowymi. W podziękowaniu też za uratowanie tej ciąży. Także jest tutaj motyw ochrony życia, podziękowania za życie i myślę, że gdybyśmy tak popytali wszystkich braci, wszystkie siostry, to tych intencji byłoby naprawdę dużo.
0: Jeszcze powiedz nam, jak nastroje na trasie, bo pogoda zupełnie różna niż ta, która była chociażby rok temu przy wyjściu pielgrzymki.
1: No pamiętam, rok temu padało. Rzeczywiście samo wyjście było trudne. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ten tydzień na trasie pierwszej pielgrzymki ma być bardzo gorący, bardzo słoneczny. Od rana towarzyszą nam blaski słońca i rzeczywiście to nie jest już ta godzina, bo jest po ósmej, że ktoś idzie w bluzie czy w długim rękawie. Nie. Mamy t-shirty, mamy... No przede wszystkim widzę, oczywiście księża są w stroju kapłańskim, więc zawsze też podziwiam na czarno ubranych kapłanów, też pasterzy. Siostry mają tutaj też spódnice takie dłuższe albo spodnie, a patrząc na obuwie, to właściwie chyba nie ma aż takiego znaczenia, bo są zarówno fani sportowych, jak i klasycznych sandałów. I do tego skarpetki, żeby nie ocierało stóp.
0: Tak jak powiedziałaś, faktycznie ten tydzień, podczas którego pielgrzymka będzie zdążała na Jasną Górę, zapowiada się dość ciepło. No i my też, tak jak już padało to parę razy na antenie Radia Rodzina, zachęcamy do tego, by również modlić się za pielgrzymów, którzy zdążają na Jasną Górę. Daria Detlaff była z nami na linii. Bardzo ci dziękuję za tą relację z trasy.
1: Dziękuję i do usłyszenia na trasie, bo będziemy jeszcze się na pewno łączyć.
0: Do usłyszenia.

0: W tym momencie na antenie Radio Rodzina zapraszam Was na kalendarium muzyczne, a więc na muzyczną podróż w czasie.
1: Sierpnia 1996 roku hiszpańska formacja Los del Rio rozpoczęła pierwsze z 14 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów utworem Macarena.

1963 roku w Wielkiej Brytanii na świat przyszła Tasmin Archer, wokalistka pop i soul. Jej największym przebojem była piosenka Sleeping Satellite z 1992 roku. Kompozycja dała artystce nagrodę Brit w kategorii debiut roku.

3 sierpnia 1926 roku urodził się Tony Bennett, amerykański wokalista jazzowy pochodzenia włoskiego. W 1950 roku podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Columbia i nagrał utwór Because of You.

Dziś tematem numer jeden jest oczywiście Piesza Pielgrzymka Wrocławska, która dziś wyruszyła z Wrocławia na Jasną Górę, ale myślę, że warto też powiedzieć o innych rzeczach. Mianowicie otworzyłam sobie dzisiejszy kalendarz świąt nietypowych i tak się składa, że 3 sierpnia obchodzimy Dzień Arbuza. I Dzień Arbuza jest po to, by zwrócić uwagę na to, że jedzenie tego owocu ma bardzo pozytywny wpływ na organizm, bo słuchajcie, arbuz jest bogaty w witaminy, a do tego w ogóle prawie nie zawiera kalorii, bo w większości składa się z wody, a schłodzony może być zdrowym zamiennikiem lodów. Więc jeżeli ktoś bardzo lubi lody, na przykład tak jak ja, no to myślę, że można w ten dzień arbuza skusić się na ich zdecydowanie zdrowszą odmianę, czyli po prostu na schłodzonego arbuza. I nie wiem jak wy, ale ja gdy wrócę z pracy, to na pewno sięgnę po takiego arbuza.

0: Pożary paraliżują południe. Najgorzej jest teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już kilkanaście tysięcy osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Szczegóły zna Marcin Starzec.
1: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
0: Pożary pustoszą także Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków i zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. W życie weszły pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemysław Jurgiel-Żyła.
2: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
0: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W olbrzymim upale szli przez 4 dni pielgrzymi podążający na Jasną Górę w 81. pieszej rybnickiej pielgrzymce. Był to dla nich trudny czas. Podkreślali, że warto, bo wejścia na Jasną Górę nie są w stanie wyrazić żadne inne słowa.
4: Witamy wszystkich pielgrzymów! Pokój i dobro zawsze i wszędzie!
5: Naprawdę pokój i dobro drugiego człowieka podczas tej pielgrzymki. Było we mnie dużo energii pozytywnej i ta energia pozostanie, myślę, na długi czas.
6: Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć samemu. Trzeba iść te 4 dni i modlić się, prosić tą matkę o łaski, o uzdrowienie, o nawrócenie.
7: Wzruszenie, niesamowite wzruszenie.
8: Ogólnie szłam z intencją dla nich, a w szczególności dla córki, bo w tym roku bardzo, ten rok bardzo dużo przeżyła i w ogóle, więc dla niej szłam, żeby tak powiem o łaskę i żeby było wszystko okej, jeśli chodzi o zdrowie.
0: Ostatnie kilka kilometrów przeszedł z pielgrzymami metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski, który podziękował pomnikom podczas mszy świętej słowami pokój i dobro, hasłem tegorocznej pielgrzymki. Ogłosił również hasło przyszłorocznej pielgrzymki Rodzina Bogiem Silna. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić tysiące takich maszyn.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień będzie stał pod znakiem wysokich temperatur. Do 34 stopni nawet będą dochodziły słupki na termometrach. Miejscami mogą wystąpić opady i burze. Te w rejonach Jeleniej Góry i Wałbrzycha. W pozostałych częściach Dolnego Śląska praktycznie bardzo słonecznie i bezchmurnie. No i bardzo ciepło, powyżej 30 stopni na całym Dolnym Śląsku dziś.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, piątek, niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem, około godziny 9.15 na naszej antenie, przegląd prasy, a później dużo i tak ciekawostek, a także i faktów z regionu, a także i troszkę informacji o tym, co dzieje się na pieszej pielgrzymce wrocławskiej. Także zapraszam do tego, byście z nami byli. A tą godzinę rozpoczynamy razem z Kasią Kowalską i kawałek Kwiaty we włosach już teraz na naszej antenie.

0: Kwadrans po godzinie 9 na antenie Radia Rodzina. To czas na przegląd prasy. Z nami w studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Witam cię o poranku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A to oznacza, że rozpoczynamy przegląd prasy. Z czym do nas dzisiaj przychodzisz?
1: No i rozpoczęła się także wrocławska pielgrzymka na Jasną Górę. Będziemy w drodze dużo się modlić, wiele śpiewać, słuchać codziennie Słowa Bożego i różnych konferencji, a szczytem i sercem każdego dnia będzie Eucharystia, mówią organizatorzy. Czytamy to na portalu tuwrocław.com. W poniedziałek, skoro świt, przed katedry na Ostrowie Tumskim wyruszyła właśnie 46. już pierwsza wrocławska pielgrzymka, spotkali się na mszy świętej w katedrze, mniej więcej godzinę później ruszyli w trasę. Pierwszego dnia dotrą do Trzebnicy, a z pewnością relacje będą także pojawiać się na naszej stronie internetowej radiorodzina.pl, a także na antenie.
0: Oczywiście zapraszamy na studio pielgrzymkowe, które o godzinie 13.10, a powtórka o 20.30.
1: Pasażerowie lotniska we Wrocławiu będą mogli polecieć do jednego z najciekawszych miast północnej Hiszpanii. Zimą samoloty z Wrocławia będą startować 2, a latem 3 razy w tygodniu. Mowa o Bilbao. Będzie to pierwsze bezpośrednie połączenie z Wrocławia do północnej Hiszpanii. Teraz, jak już wiemy, pasażerowie mogą polecieć na południe i wschód tego kraju, do Malagi, Alicante oraz do Katalonii, Barcelony i Girony. Bilety na nowe połączenia są już dostępne na stronie Wizera, na premierowy wylot z Wrocławia 19 grudnia. Przede wszystkim, co można zobaczyć w Bilbao: Muzeum Guggenheima, historyczne centrum miasta Casco Viejo, Katedrę Świętego Jakuba, Kościół San Anton oraz Most Biskajski. Czy to będzie hit? No, przekonamy się, zobaczymy. To zostańmy jeszcze w tematyce podróży, a może emigracji. Gdzie żyje się najlepiej? Oto raj dla emigrantów. Planujesz przeprowadzkę za granicę i zastanawiasz się, który kierunek zapewni ci najlepsze warunki. Co myślisz?
0: No myślę, że to tak można dalej stereotypowo myśleć, że to Irlandia, a może Anglia, ale podejrzewam, że to nie są te kraje.
1: Z najnowszego raportu Expat Insider, przygotowanego przez organizację Internations, wynika, że absolutnym liderem zestawienia jest, uwaga, Panama. W badaniu wzięło udział niemal 7 tysięcy emigrantów ze 162 państw. Oceniając codzienne życie w swoich nowych domach, Polska również poradziła sobie dobrze, plasując się w drugiej dziesiątce zestawienia, a mianowicie na 17 pozycji. A Panama obroniła pierwszą pozycję przede wszystkim dzięki wysokiemu komfortowi życia zawodowego oraz doskonałym warunkom finansowym. Aż, uwaga, 90% ankietowanych deklaruje, że ich zarobki w pełni wystarczają na wyrażenie wyraźne, komfortowe życie, a mieszkańcy są powszechnie postrzegani jako niezwykle otwarci i przyjaźni. Tuż za Panamą na podium uplansowały się Meksyk oraz Tajlandia. A ja przyznaję, że byłam swego czasu w Panamie. Dla Państwa na antenie Radia Rodzina relacjonowałam ze Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku to spotkanie i faktycznie muszę powiedzieć, że cudowni, sympatyczni i bardzo, bardzo gościnni ludzie.
0: No na pewno są to ciekawe kierunki na emigrację, ale to już zostawiamy Państwa
1: do wyboru. Pozostajemy w Polsce. Ta 17 lokalizacja jednak mnie jakoś nie zadawala.
0: Tak, dokładnie tak myślę, że i tak Polska jest bardzo takim dość ładnym na pewno i przyjemnym krajem, no ale cóż.
1: I bezpiecznym wydaje się.
0: Dokładnie,
1: wciąż.
0: Tak. No i kończymy tym samym przegląd prasy. Patrycja Jęczmionka była z nami. Bardzo ci dziękuję.
1: Dobrego dnia życzymy.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina rozpoczynamy nasz dzisiejszy konkurs, naszą zabawę, która będzie polegała na tym, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, a do zdobycia jest podwójne zaproszenie na festiwal Wrocław Summer Classics i tak się składa, że jutrzejszy koncert, który odbędzie się o godzinie 19 w Oratorium Marianum, będzie swojego rodzaju muzyczną podróżą. Podróżą, słuchajcie, z Neapolu do Paryża. Myślę, że będzie naprawdę bardzo klimatycznie i bardzo ciekawie. Jeżeli chcielibyście więc wziąć udział w zabawie i zdobyć bilety na koncert z Paryża do Neapolu, gala piosenki francuskiej i włoskiej, no to nic prostszego, wystarczy wziąć udział w naszej zabawie i odpowiedzieć na pytanie, które z tych miast chcielibyście odwiedzić? Paryż czy Neapol i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do zabawy.
1: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Jedną z większych grup podczas pierwszej pielgrzymki wrocławskiej bez wątpienia jest grupa 20, która jest grupą młodzieżowo-rodzinną i w niej pielgrzymują młodzi wraz ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Zapytaliśmy jedną z pątniczek, która od wielu lat pielgrzymuje właśnie w tej grupie, jaki jest jej charyzmat. No i posłuchajmy właśnie, jaki jest charyzmat grupy 20.
1: To jest grupa młodzieżowo-rodzinna i właściwie powstała w momencie, w którym ksiądz biskup Jacek Kiciński tak powiedział, że brakuje mu jeszcze wśród tych naszych pięknych grup o cudownych przecież charyzmatach grupy, która zapraszałaby młodzież ze swoimi rodzicami, a nie na odwrót. I chyba coś takiego udało się u nas stworzyć, że grupa 20 jest przestrzenią, gdzie to młodzi zapraszają rodziców i dziadków do pielgrzymowania razem z nimi, a nie to ci drudzy muszą, że tak powiem, błagać młodzież, żeby szła. Więc jest to grupa pełna energii, grupa bardzo rozśpiewana, chyba najliczniejsza pod względem muzycznych na trasie. Grupa, gdzie właśnie ta młodzież ze swoją energią, siłą pomaga rodzinom, rodzicom małych dzieci na trasie z tymi najmłodszymi pątnikami, więc ta rodzinna energia nam towarzyszy i ta młodzież, która jest trzonem grupy, wprowadza w ten czas pielgrzymowania coś bardzo niezwykłego.
0: A o charyzmacie grupy 20 opowiadała nam Barbara Palicka, jedna z muzycznych właśnie w tej grupie, która też opowiedziała nam o tym, czym dla niej jest pielgrzymka.
1: Bo to jest taki niezwykły czas, gdzie faktycznie można odciąć się od wszelkich zmartwień, trosk i właściwie dopóki nie bolą nogi, to pielgrzym się niczym nie przejmuje. Na trasie wszystko w jakiś cudowny sposób dostaje, ci dobrodzieje, ale też to dobro, które my dajemy sobie nawzajem w tej wspólnocie pątników, to jest coś chyba nie do odtworzenia nigdzie indziej.
0: Basia mówi też o tym, że pielgrzymka często dodaje się doświadczenia o Panu Bogu w codziennym życiu, takim popielgrzymkowym.
1: To jest takie wezwanie, żeby pamiętać o świadczeniu o Bogu wszędzie, gdzie jesteśmy i w każdych okolicznościach, by to, co nam przyświeca, by ta misja, by to słowo i jego głoszenie było czymś dla nas stałym i codziennym, byśmy potrafili być takimi uczniami, no właśnie, nie tylko podczas mszy świętej, nie tylko podczas okoliczności temu formalnie sprzyjających, ale także wszędzie tam, gdzie pójdziemy. I to chyba jest szczególnie piękne, gdy mówimy o młodych ludziach, którzy w tym współczesnym świecie wielu pewnie wyzwań, zawirowań i zgiełku potrafią stanąć, przyznać się do swojej wiary, opowiedzieć o niej pięknie i też pokazywać, że ta wiara potrafi być radosna, ona potrafi być pełna energii, ona potrafi być otwarta na drugiego, wychodzić do tego drugiego, gdziekolwiek jest i właśnie świadczyć o tym Bogu, gdziekolwiek jesteśmy. To jest chyba takie wezwanie dla nas wszystkich.
0: Jeżeli czujecie się zachęceni, by dołączyć do wrocławskiej pielgrzymki, to oczywiście można to zrobić na trasie, można dołączyć na jeden dzień, na dwa, na kilka, na dłużej, czy praktycznie na całą pielgrzymkę. Wystarczy po prostu dołączyć i zapisać się już na miejscu. Jeżeli jednak chcielibyście pielgrzymować duchowo, to oczywiście to również jest możliwe, oczywiście stacjonarnie w kościele Ojców Paulinów, a także i z Radiem Rodzina, bo codziennie mamy studio pielgrzymkowe o godzinie 13:10 i 20:30 i w nim również między innymi rozważania dla pielgrzymów duchowych, a o godzinie 7:30 do 10 sierpnia będziemy mieli taki pielgrzymkowy update, w którym będziemy się dowiadywali, co czeka danego dnia przed pielgrzymami. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania wraz z nami.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: 22 przywódców państw Unii apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach, odczują to nasze portfele, a przed nami kilka dni upałów, są apele o oszczędzanie wody. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty, wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. A szczegóły zna Tomasz Fęska.
1: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
2: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
1: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
3: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
1: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
0: A do sytuacji w Ceucie nawiązał Leon XIV po niedzielnej modlitwie aniołpańskiej na placu świętego Piotra, wyraził niepokój tą sytuacją i po raz kolejny zaapelował o pokój na świecie. Relacjonuje Piotr Kowalczuk z Vatican News.
4: Papież wskazał, że Chrystus prawdziwie zaspokaja głód prawdy i życia. Po modlitwie odniósł się do aktualnych wydarzeń na świecie.
5: Sigo con preocupación.
4: Z niepokojem śledzę sytuację w Ceucie i proszę Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Afryki o znalezienie rozwiązań pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości.
5: De stabilidad y de justicia.
4: Potem papież zachęcił do dalszych modlitw o to, by ustały wojny i znaleziono dyplomatyczne rozwiązania konfliktów.
0: Ojciec Święty zaapelował też o pamięć o wszystkich ofiarach działań wojennych.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory owoców będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5. Szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, niektóre dosłownie się ugotowały na drzewach.
7: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
0: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomagają w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji.
8: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
9: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
8: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
10: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
8: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
0: Mówiła Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej, godzina 10, a na termometrach już 24 stopnie. Temperatury jeszcze wzrosną nam co najmniej do 30 stopni, bo dziś na Dolnym Śląsku praktycznie wszędzie powyżej 30 stopni. Najcieplejszym miejscem będzie Oława, tam 34 stopnie, a dziś też pielgrzymi zmierzają na Jasną Górę, a właściwie do Trzebnicy, no i tam powyżej 30 stopni również ich czeka.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
11: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym możecie zdobyć podwójne zaproszenie na galę piosenki francuskiej i włoskiej, która odbędzie się już jutro w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics, już jutro o godzinie 19 w przepięknej barokowej sali. Więcej szczegółów o tym koncercie opowiem już za chwileczkę na naszej antenie. Tymczasem rozpoczynamy z zespołem Kombi. A więc już teraz słodkiego, miłego życia na naszej antenie.

Chwilę temu powiedziałam o tym, że przybliżę wam szczegóły tego koncertu, który już jutro odbędzie się w Oratorium Marianum i na który was jutro zapraszamy. Będzie to koncert, w którym znajdą się, słuchajcie, ponadczasowe melodie, nastrojowe ballady, a także i pełne temperamentu włoskie canzone. Od paryskich bulwarów i klimatycznych kawiarni po rozśpiewane neapolitańskie uliczki. To właśnie tam będziemy podróżować i się przenosić. Będziemy się przenosić do miejsc, gdzie muzyka jest częścią codziennego życia, a na scenie wystąpią wokaliści Grażyna Komnicz, Elżbieta Cabała i Rafał Żurawski, którym towarzyszyć będzie również Tomasz Kaczmarek przy fortepianie, a wieczór poprowadzi Bartosz Żurakowski, który opowie o historii wykonywanych utworów. Będzie to bez wątpienia koncert pełen elegancji, emocji, a także i niezapomnianych melodii. Idealny dla miłośników francuskiego szyku, włoskiej pasji i muzyki, która od pokoleń łączy ludzi ponad granicami. Jeżeli chcielibyście się wybrać na ten koncert, no to bardzo serdecznie zapraszam. Mamy dla was podwójne zaproszenia, a żeby je zdobyć, wystarczy po prostu odpowiedzieć na to, które z tych miast wolelibyście odwiedzić, Paryż czy Neapol i dlaczego właśnie to miasto. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em na numer 7148, a odpowiedź poprzedźcie słowem rodzina. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam was do udziału w tej zabawie.

0: tak sobie siedzę i myślę, że poniedziałek w sumie jest dobrym momentem do tego, by zaplanować, co będzie się robiło w weekend. No bo jeszcze troszkę czasu jest, ale też i te plany mogą nas tak cieszyć przez ten cały tydzień i możemy na nie czekać, a przez to tydzień może szybciej zlecieć. No ale ja nie o tym. Chciałam wam opowiedzieć, a właściwie zaprosić was na wydarzenie, które będzie miało miejsce już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. Otóż właśnie wtedy o godzinie 12 podwórko przy kamienicy, przy ulicy Komun Paryskiej 3 we Wrocławiu zamieni się w miejsce wspólnego śpiewania i pamięci. Odbędzie się tam koncert Wrocław śpiewa z Warszawą, który połączy miasto, włączy właściwie Wrocław w obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a tam z wrocławianami będzie śpiewał zespół Ferajna z Huwera, który przypomni powstańcze pieśni, a dzięki przygotowanym śpiewnikom każdy będzie mógł dołączyć do tego wspólnego śpiewania. Wydarzenie odbędzie się przy muralu Warszawiacy Powstańcy Wrocławianie, który upamiętnia uczestników Powstania Warszawskiego, którzy po wojnie związali swoje życie z Wrocławiem. Na koncert, dodam tylko, zostali także zaproszeni bohaterowie sierpniowych walk wraz z rodzinami. Jest to, myślę, bardzo dobry sposób na takie jeszcze większe włączenie się w obchody tej 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, która tak właściwie miała miejsce niedawno, 1 sierpnia. Świętowaliśmy właśnie ten dzień wybuchu powstania. No i to spotkanie, myślę, międzypokoleniowe spotkanie połączy tą muzykę, historię, a także i wspólną pamięć i te pokolenia, które pamiętają, a być może i te, które dopiero dowiedzą się o tym, co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku. No i przypomnę, koncert już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 12, kamienica przy Komuny Paryskiej 3 we Wrocławiu.
1: Każda godzina z Radiem Rodzina.

To był Bryan Adams w Radiu Rodzina, a ja już teraz przypominam o naszym konkursie, który trwa, o naszej zabawie. Mamy dla Was zaproszenie, podwójne zaproszenie na galę piosenki włoskiej i francuskiej z Neapolu do Paryża, która odbędzie się już jutro o godzinie 19 w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Jeżeli chcielibyście odbyć taką podróż, nie wyjeżdżając z Wrocławia, od Paryża, romantycznego Paryża, po pełen słońca Neapol, to zapraszam bardzo serdecznie, możecie wziąć udział w naszej zabawie. A co trzeba zrobić? Jedynie odpowiedzieć na pytanie, które z tych miast chcielibyście odwiedzić, Paryż czy Neapol i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em na numer 7148, a odpowiedź poprzedźcie słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej zabawie.

0: Bądźmy razem, świeccy i duchowni. Razem weźmijmy odpowiedzialność za ten Kościół, za jego troski i mówmy sobie wzajemnie pokój i dobro.
1: Jednym z głównych tematów homilii było również franciszkańskie pozdrowienie pokój i dobro. 81. Rybnicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła w sobotę.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: W Gdyni zaczyna się dziś wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty.
3: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to słonecznie, bardzo powyżej 30 stopni. Takich temperatur możemy się spodziewać. Takie maksimum temperaturowe będzie przypadało na godzinę tak między 15 a 17. Koło godziny 17 możemy się spodziewać 32 stopni we Wrocławiu. Na przykład w Oławie, gdzie będzie dzisiaj najcieplej, 34 stopnie będą w okolicy również godziny 17.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata.

0: To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Kwadrans po godzinie 11. Ja przypominam, że cały czas trwa jeszcze nasz konkurs, w którym możecie zdobyć bilety na podwójne bilety na koncerty z Neapolu do Paryża, gala piosenki włoskiej i francuskiej, który już jutro o godzinie 19. Jeżeli chcielibyście powalczyć o te bilety, bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszej zabawie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które z tych miast chcielibyście odwiedzić, Paryż czy Neapol i dlaczego. A odpowiedzi wysyłajcie SMS-ami na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić wiadomość słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w zabawie, a już teraz na naszej antenie zespół Jam.

0: To był bardzo wakacyjny kawałek na antenie Radia Rodzina, Walking on Sunshine, i mam nadzieję, że każdemu tak samo jak i mi uśmiechnęła się twarz. My już teraz rozwiązujemy nasz konkurs. Z nami na antenie jest nasza słuchaczka, pani Renata. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mnie też się mocno uśmiecha twarz. I na wygraną w związku z nimi.
0: Tak, już tutaj przekazałam właśnie pani Renacie, że bilety trafiają do niej, ale zanim one trafią właśnie do pani Renaty, to chciałabym, żeby pani Renata odpowiedziała nam na pytanie konkursowe, które brzmiało następująco. Które z tych miast chcielibyście odwiedzić? Paryż czy Neapol i dlaczego? Pani Renato, pani przysłała bardzo taką sympatyczną odpowiedź. Proszę nam zdradzić, dlaczego to właśnie jedno z tych dwóch miast wolałaby pani odwiedzić?
1: No, odpowiedź jest taka osobista, ponieważ z Neapolu pochodzi mężczyzna, który kiedyś był uwzględniany na ukochanego. No, relacja nie wyszła, widocznie mieliśmy inne oczekiwania. Natomiast Neapol mi się kojarzy jednoznacznie.
0: Halo, halo, coś nam tutaj przerywa? Halo, halo?
1: Czyli Neapol mi się kojarzy jednoznacznie z fajną dziewczyną, która, że się tak wyrażę, nie dobrnęła końca. Jednak może zaprosi mnie na koncert, będzie rekompensa.
0: Myślę, że na pewno te włoskie rytmy, które będą na tym koncercie, to mogą stanowić rekompensatę, ale chciałam tak jeszcze zapytać, czy odwiedza pani czasem Neapol?
1: Nie, nigdy nie byłam we Włoszech, byłam tylko w Rzymie, także wszystko przede mną.
0: To prawda, i to jeszcze przed panią również i taka muzyczna podróż z Paryża po Neapol. Pani Renato, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy oczywiście wygranej. Skoro jesteśmy na antenie Radia Rodzina, to czy kogoś pozdrawiamy?
1: No, pozdrawiamy wszystkich moich znajomych, którzy poznają mnie po głosie, mam nadzieję. Pozdrawiamy też owego kandydata, który przyniósł tyle wrażeń dawno temu, również na literę R.
0: To my do pozdrowień się dołączamy. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71-48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam bardzo serdecznie do udziału w intencjach, a także i do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomo Pan Bóg. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy już pierwsze intencje, które nadeszły do nas drogą SMS-ową i pomódlmy się w nich. Proszę o modlitwę w mojej intencji oraz w intencji Anny, Bartka i Eryka. Prosi o to Jadwiga. Prośba o błogosławieństwo Boże dla mojej siostry i całej jej rodziny. Pomódlmy się również za dusze czyśćcowe przez miłosierdzie Jezusa, również z rodziny bliższej i dalszej. W tym momencie mamy już kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech Święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. My również bardzo pozdrawiamy, a także i intencje polecamy w modlitwie.

0: Już teraz mamy kolejną radiosłuchaczkę z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o modlitwę w intencji mojej mamy w 25. rocznicę śmierci. I dla wszystkich zmarłych, którzy tego potrzebują. No i żeby te pożary lasów się wreszcie skończyły. Dziękuję.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję oczywiście. Polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o potrzebne łaski, dziękczynienie za szczęśliwą podróż, szczęśliwy powrót dla Marty, o dalsze błogosławieństwo, o znalezienie dobrej pracy, dęci Kuby, o bezpieczeństwo, o dobre loty, o to, żeby szczęśliwie wracał do domu, w intencji Zosi o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla niej, w intencji mojej żony o zdrowie, potrzebne łaski, a także chcemy się modlić za wszystkich podróżujących, kierowców, o szczęśliwe dotarcie do celu, a także za pielgrzymów, o dobre pielgrzymowanie i potrzebne łaski dla nich. Modlitwie też polecamy zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich, a także chcemy modlić się w naszych sprawach, które nosimy głęboko w sercu. Modlitwie też polecamy wszystkich, którzy wypoczywają na wakacjach, aby pełni sił powrócili do pracy, do szkoły, o bezpieczeństwo właśnie w czasie wakacji. Chcemy też modlić się w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon, Bóg zapłać za te wszystkie intencje, które oczywiście polecamy w modlitwie.

0: Mamy już teraz kolejnego radiosłuchacza na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stawicę Mateńki Bożyszka Pleżnej z Góry Karmy dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzenie Boże dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, aby znalazła pracę, o której marzy, i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życząc wiele łas Bożych za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkoty, pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina, a szczególnie panią teraz, która przyjmuje w tej chwili intencje. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za intencje. Do usłyszenia i z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.

Pomódlmy się w kolejnych intencjach, które nadeszły do nas drogą SMS-ową. Proszę o wyleczenie z raka płuca, żeby guz całkiem znikł i pomyślny przebieg immunoterapii oraz o uzdrowienie storbieli w jamie brzusznej i wyleczenie z ropnia gruczołu Bartolina. Bóg zapłać za modlitwę, prosi Ewa. W intencji pierwszej pielgrzymki wrocławskiej i duchowych pielgrzymów za wszystkich poszkodowanych w nieszczęściach, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, w tej intencji modli się Halina. Za wszystkich, którzy mają zszarganą opinię o siły i miłosierdzie Boże.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie pracowników Radia Rodzina i słuchaczy Radia Rodzina. I proszę o modlitwę wspólną. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za łaskę utrzymywania mnie przy życiu, przy nierozprzestrzenianiu się moich chorób rachowych. Dziękuję za wszystkie łaski, jakie ja i moja rodzina otrzymujemy. I proszę Pana Boga o łaskę wytrzymania w tych ciężkich dla mnie czasach, o błogosławieństwo dla mnie, dla mojej żony, o światło Ducha Świętego, o wiele łask dla całej mojej rodziny. No i oczywiście powtarzam zawsze wszystkiego dobrego, łaski, błogosławieństwa dla całej redakcji Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon, za te wszystkie intencje. Oczywiście polecamy je w naszej modlitwie. Wszystkiego dobrego.

Mamy jeszcze jedną intencję SMS-ową o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci taty i dziadka Jana z okazji urodzin. W tej intencji prosi syn Tomasz z dziećmi Joanną i Sebastianem. Nadchodzą kolejne intencje. Proszą o łaskę uzdrowienia i zatrzymania rozwoju choroby babci Heleny. Proszą o życie wieczne dla dziadków Jana i Mariana, a także wszystkich zmarłych z rodziny. W naszej modlitwie polećmy również pielgrzymów, którzy wyruszyli dziś na Jasną Górę. Módlmy się o wszelkie łaski dla nich, a także o bezpieczne dotarcie do Pani Jasnogórskiej. Naszą modlitwą otoczmy również pielgrzymów duchowych.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Studenci pomagają w ramach akcji Caritas. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na europejskich trasach pojawi się więcej radiowozów, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenie policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
1: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
2: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
1: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
1: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
4: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. W szoku, także słabo rozmawiał.
0: Kierowcy obu samochodów byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
5: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
0: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu też będą bronić złota. W Rudzie Śląskiej dobiega końca Work Camp. To inicjatywa studentów zrzeszonych w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W ramach wolontariatu studenci charytatywnie remontują placówki pożytku publicznego. W Rudzie Śląskiej był to kapitalny remont placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2.
6: Po obładziach szlifujemy ściany. W różne dni jest różna liczba osób, więc dzielimy się na różne zadania.
7: Strasznie brudno tutaj było, także myślę, że się ucieszą, że coś nowego, tak, odświeżenie.
8: Dwa tygodnie przeżyć z kimś tak na tych 130 metrach kwadratowych przy pracy to jest, zapada w pamięć.
0: Na co dzień w placówce przebywa 12 dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Studencka inicjatywa została objęta honorowym patronatem Caritas Archidiecezji Katowickiej.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś bardzo słonecznie, pełnia słońca dosłownie. Tylko w kilku miejscach na Dolnym Śląsku mogą wystąpić chmury, a do tego opady, a nawet i burze. I jest to m.in. Jelenia Góra, Wałbrzych, Szklarska Poręba czy rejon Kłodzka. Tam oczywiście powyżej 30 stopni temperatury, ale też i możliwe są spodziewane opady deszczu, a nawet i burze. W pozostałych częściach słonecznie i bezchmurnie.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

dobry. Dziś jest 3 sierpnia. Do końca roku pozostaje 150 dni. W 1914 roku armia niemiecka wkroczyła do Częstochowy. Tego samego dnia Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kampanię kadrową z połączenia członków Strzelca i polskich drużyn strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego. W 1924 roku otwarto stadion Polonii Bydgoszcz. Na obiekcie znajduje się również wybudowany w 2011 roku minitor żużlowy imienia Mieczysława Połukadra, na którym odbywają się treningi i zawody mini żużlowe. W 2012 roku podczas 30. letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie złote medale dla Polski zdobyli sztangista Adrian Zieliński i kulomiot Tomasz Majewski. W 2013 roku papież Franciszek mianował polskiego arcybiskupa Konrada Krajewskiego jałmużnikiem papieskim.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: tym momencie na antenie Radio Rodzina zapraszam Was na kalendarium muzyczne, a więc na muzyczną podróż w czasie.
1: Sierpnia 1996 roku hiszpańska formacja Los del Rio rozpoczęła pierwszy z 14 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów utworem Macarena.

W 1963 roku w Wielkiej Brytanii na świat przyszła Tasmin Archer, wokalistka pop i soul. Jej największym przebojem była piosenka Sleeping Satellite z 1992 roku. Kompozycja dała artystce nagrodę Brit w kategorii debiut roku.

3 sierpnia 1926 roku urodził się Tony Bennett, amerykański wokalista jazzowy pochodzenia włoskiego. W 1950 roku podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Columbia i nagrał utwór Because of You.

0: Za chwilę sprawdzimy sytuację na rynku paliw. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli. Prawdziwe oblężenie przeżywają prywatne kwatery w Zakopanem i o tym także powiemy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Czy ropa będzie tańsza? Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy.
1: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej, ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli, więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
0: Mówił Donald Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie powództwa koncernu Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem nasz rząd ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Szczegóły tej sprawy zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Według Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, co stało się podstawą do jego zaskarżenia. Resort podkreślił jednak, że ze względu na ochronę interesów procesowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobro postępowania nie będzie ujawniać szczegółowych zarzutów apelacyjnych, przyjętej strategii ani przedstawianych dowodów. Działania procesowe prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Jak przekazał Resort Zdrowia, w apelacji złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na półmetku wakacji prawdziwe oblężenie przeżywają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnik MOD pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
4: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
5: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
4: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
5: I tego się nie kupi? Za długi.
4: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają inną opinią, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
0: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie, a jak przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich, zdarzają się ekstremalne pakunki.
6: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich 2 kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
0: Do pociągu możemy też zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Coraz cieplej nam się robi i będzie się robiło tak mniej więcej do godziny 17, bo o 17 synoptycy przepowiadają takie maksimum temperaturowe. Na przykład w najcieplejszym miejscu dziś to Oława 34 stopnie, ale we Wrocławiu to zaledwie można by rzec 32 stopnie o godzinie 17. Potem będzie się troszeczkę ochładzało, jednak słuchajcie, noc przed nami równie ciepła, temperatury nie spadną poniżej 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Msza święta o 6 rano, a potem pierwsze kilometry w stronę Sanktuarium Świętej Jadwigi w Trzebnicy. Tak rozpoczęła się piesza pielgrzymka z Wrocławia na Jasną Górę. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywa się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, a wśród uczestników są zarówno debiutanci, jak i weterani z niemal 30-letnim stażem. Zapytaliśmy ich, dlaczego poszli na pielgrzymkę.
2: Wiktoria,
3: Tomek.
4: Letycja.
5: Mój to jest drugi raz i idę, wiadomo, dla atmosfery, ale także dla mojej kochanej mamy w niebie, dla Maryi, żeby zanieść moje sprawy do Pana Boga.
6: To był mój pierwszy raz. Idę dla intencji babci, żeby była zdrowa ciągle i żeby przeżyła wiecznie. I też tak ogólnie, żeby się nawrócić trochę. No i tyle.
4: To ja idę drugi raz. No i idę, niosę swoje intencje Maryi, ale też bardzo lubię atmosferę salezjańskiej dziewiątki, dlatego w niej idę.
7: Kasia, idę pierwszy raz. Też dlatego, że mnie namówili w oratorium.
1: Motywacje pielgrzymów są bardzo różne, od intencji rodzinnych przez dziękczynienia po chęć sprawdzenia samego siebie.
8: Cześć, jestem Kuba. Na pielgrzymce jestem Oranem. Musiałbym szybko policzyć, nie pamiętam, ale chyba już czwarty, piąty, może jakoś tak. Dlaczego pielgrzymuję? Bo kocham ten klimat oraz to, że mogę być tu przy bliskich dla mnie osobach. Jedną z nich jest Bóg, ale poza nim oczywiście są moi przyjaciele. Ja myślę, że ta radość, jaką niesie wspólnota i wspólny cel oraz przestrzeń na to, żeby poukładać sobie samego siebie duchowo, jeżeli chodzi o relacje i tak dalej.
1: Na pielgrzymce obecni są także księża biskupi. Wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas, mówi ojciec biskup Jacek Kiciński.
9: Moi kochani, tak naprawdę to chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście. No dzisiaj rozpoczęliśmy o godzinie 6 rano mszą świętą, teraz już jesteśmy na trasie, pierwsze kroki. Jest dzisiaj piękny przed nami dzień, idziemy do sanktuarium świętej Jadwigi. Będziemy się też za was modlić, ale pamiętajcie o nas i chcę wam powiedzieć, że jesteście dla nas kimś bardzo ważnym i bez waszej obecności połowę by się trudniej nam szło. Tak, wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas.
1: Z pielgrzymką łączą się również ci, którzy fizycznie nie mogą wyruszyć na szlak, czyli pielgrzymi duchowi. Co pielgrzymi, którzy idą na Jasną Górę, chcieliby przekazać pielgrzymom duchowym?
5: Dziękujemy za wsparcie, za modlitwę. Mam nadzieję, że za rok czy za dwa pójdą z nami.
6: Żeby się udało za rok pójść.
7: Żeby się za nami modlili i żeby im się udało pójść.
10: Z takim przesłaniem, że my się modlimy za nich, o nich i po prostu wszystkie intencje, które my mamy, jesteśmy jednością po prostu. I tutaj każdy się modli za wszystkich i o wszystkich.
11: No. Wspierać modlitwą, piosenką przede wszystkim i dobrym nastawieniem i humorem.
12: Pielgrzymka jest obrazem i doświadczeniem życia naszego codziennego, wspólnotą i dziękujemy, że jesteście wspólnotą z nami, że niesiemy siebie nawzajem. Ja jestem akurat z jedynki, która niesie znak szesnastki, czyli to są pielgrzymi duchowego uczestnictwa i ta wspólnota tym, którzy słabną, to pomaga iść dalej, bo niosą ich ci, którzy są silniejsi, a jutro może być na odwrót.
8: Przede wszystkim dziękuję, że są duchowymi pielgrzymami, bo to jest zawsze jakieś wsparcie, ale także zachęcam do tego, żeby kiedyś chociaż spróbowali, jeżeli oczywiście mogą uczestniczyć w pielgrzymce.
13: Aby się za nas modlili.
14: Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie i też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.
1: Przed pielgrzymami 8 dni marszu i setki kilometrów. Pierwszym przystankiem jest Trzebnica, a celem Jasna Góra. Jak mówią sami uczestnicy, na trasie liczy się wspólnota. Ci, którzy słabną, idą dalej, bo niosą ich silniejsi. A jutro może być na odwrót.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Dziś o godzinie 6 rano po raz 46 pierwsza pielgrzymka wrocławska wyruszyła na Jasną Górę. Pielgrzymowanie odbywa się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, a my już teraz rozpoczynamy studio pielgrzymkowe Radia Rodzina. Z nami na łączach telefonicznych jest ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej. Halo, halo, szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam. Już właściwie trzeciego etapu dzisiejszego pielgrzymowania po bardzo miłym, spokojnym odpoczynku w miejscowości Malin. Pielgrzymi wszystkich grup idących wyruszyli na odcinek bardzo taki spokojny, ale też nie do końca łatwy, ponieważ trzeba będzie podejść pod wysoki kościół. Tam będziemy odpoczywać około godziny 15. Bardzo jest pielgrzymka taka radosna, oczekiwana. Ludzie tak widać, że bardzo się cieszą na swój widok. Widać, że ktoś gdzieś tam kogoś zobaczył. Od razu jest bardzo serdeczne przywitanie, pozdrowienie, bo to jest też tak w jej dużej wspólnocie trudno od razu wszystkich zauważyć, przywitać. Dużo serdeczności, dużo takiej radości. To cały czas trwa i widać między pielgrzymami.
1: Czyli widać to, że po prostu wszyscy czekali na ten moment, kiedy ponownie znajdą się na trasie pielgrzymkowej.
2: O tak, są pielgrzymi, którzy mówią, ja żyję od pielgrzymki do pielgrzymki. Moje życie, mój urlop jest dostosowany do pielgrzymowania i stąd no, widać to oczekiwanie, tę radość. Oczywiście też na pielgrzymce są tacy, którzy no, z względów różnych idą tylko dzisiejszy dzień. Na zasadzie odprowadzenia pielgrzymów do Trzebnicy i oni mówią, chciałbym pójść, chciałabym pielgrzymować dalej, nie mogę, ale chociaż ten jeden dzień, żeby poczuć ducha pielgrzymki i takich pielgrzymów też jest wielu i cieszymy się, że są.
1: Pielgrzymka trwa już od kilku dobrych godzin. I jak przebiega ten pierwszy dzień? Jaka jest trasa? Czy już tak czujecie zmęczenie, czy może jeszcze nie?
2: Bardzo spokojnie, bezpiecznie wyszliśmy przez miasto. Bardzo nam pomogła służba policji, oczywiście nasi bracia porządkowi. Wyjść z centrum, z archikatedry na wiadomo, peryferię, to troszkę zajmuje czasu, ale myślę, że przyszliśmy nie blokując miasta. Jest ciepło, jest słonecznie, jest dosyć gorąco, ale z drugiej strony jest delikatny wiatr, który chłodzi pielgrzymów i do tej pory nasza służba medyczna nie miała żadnych interwencji, potrzeby komuś pomóc, także wszyscy idą z uśmiechem, radośnie, oczywiście z modlitwą na ustach. Pierwsze konferencje, pierwsza również etap ciszy. Dla wielu pielgrzymów ten etap ciszy, który jest zawsze na drugim odcinku, jest ważne. Powiem też taką ciekawostkę, że ten etap ciszy wraz z upływem dni pielgrzymkowych staje się coraz dłuższy, bo są pielgrzymi, którzy mówią, to jest dla mnie bardzo potrzebny czas. Na przykład grupa pokutna zawsze co roku jeden dzień poświęca na cały dzień ciszy. I co ciekawe, wtedy grupa numer jeden także urasta. Także wszystko jest też nowe, grupy się też oczywiście tak wewnętrznie, między służbami, muzyczni, porządkowi, chorążowie znaków, no wszyscy się też jakby uczą, patrzą, to są początki, ale bardzo dobre, bardzo zgrane, bardzo wspólnotowe i tak naprawdę wyruszyliśmy z takim dobrym duchem.
1: W jakiej grupie ksiądz pielgrzymuje?
2: Ja powiem tak, że przeszedłem pielgrzymkę od końca do czoła. Chciałem też tak popatrzeć na ludzi, przywitać się z księżmi, przewodnikami poszczególnych grup i na dobrą sprawę w tej chwili no, nie mogę powiedzieć, w której grupie idę, bo nie. Natomiast generalnie jako też proboszcz parafii zaprosiłem swoich parafian i my jako grupa parafialna pielgrzymujemy w grupie 15 z franciszkańskiej z Karłowic. To tam mam namiot i w tej grupie będę nocował. Natomiast wędruję po różnych grupach, tak żeby też poczuć ducha każdej grupy, duchowość każdej grupy, żeby rozpoznać.
1: No właśnie, skoro tak ksiądz wędruje po różnych grupach, czy ma ksiądz czas na zamienienie kilku słów z pielgrzymami?
2: Oczywiście, to właśnie trochę na tym moje zadanie polega. To, co jest też takie piękne i też przed chwilą, na wcześniejszym jeszcze odpoczynku w Krzyżanowicach zauważyłem, że jest bardzo dużo rodzin z wózkami. To znaczy, że nie jest jedno, dwoje dzieci, ale często troje, sporo dzieci. W ogóle dzisiaj rano, kiedy była msza święta w katedrze, mam wrażenie, że bardzo dużo było w ogóle rodzin z dziećmi, takimi młodszymi dziećmi. To bardzo wyraźnie widać, jak są obecne dzieci, rodziny wielodzietne na pielgrzymce i to bardzo buduje. I no, lubię taki nawiązać kontakt, poznać. Trudno zapamiętać wszystkie imiona oczywiście, ale

0: I o tym jutro możemy też porozmawiać, ale w dniu jutrzejszym będziemy mieli naszą adorację Najświętszego Sakramentu, czyli niesiona monstrancja z Panem Jezusem na peretronie. Zakończymy ten dzień nabożeństwem w Bazylice i tak naprawdę myślę, że wtedy też pewne te najważniejsze sprawy duchowe wybrzmią wśród pielgrzymów.
1: A ksiądz tak osobiście z czym pielgrzymuje na Jasną Górę?
0: Ja zawsze niosę intencje swojej parafii. Wielu parafian zostawia mi swoje intencje, przyjaciół, z którymi też wędruję. Ja też nie ukrywam, że moją intencją jest taka intencja za wszystkich pielgrzymów. W takiej też intencji sprawowałem dzisiaj rano mszę świętą. Tak po Bożemu czuję się odpowiedzialny za każdego i każdą pątniczkę tutaj na szlaku pielgrzymkowym i każda sprawa, każda intencja tych ludzi, którzy tutaj są, staram się omodlić jako przewodnik pielgrzymki.
1: A czy jest coś, o co my pielgrzymi duchowi możemy się modlić dla was, którzy zmierzacie teraz do Częstochowy?
0: Myślę, że pierwsza niesamowicie ważna sprawa jest taka, żeby w tej niezwykłej wspólnocie rekolekcyjnej, bo tak naprawdę taka jest pielgrzymka, objawiła się chwała Boża. Żebyśmy jako uczniowie dali świadectwo jako misjonarze. To jest bardzo ważne, bo nie ukrywam, mam takie wrażenie, że ludzie z boku, którzy nas pozdrawiają bardzo serdecznie, gospodarze, kierowcy, którzy nas mijają, patrzą, obserwują i ważne jest, tak mi się wydaje, tak to czuję, żeby nasza wspólnota pielgrzymkowa, przez naszą wspólnotę objawiła się chwała Boża, byśmy dali dobre świadectwo. A druga moja prośba, czy druga intencja jest taka, abyśmy bezpiecznie, wszyscy bezpiecznie doszli na Jasną Górę i również intencje przy grupy duchowej przedstawili Matce Bożej. O to się też modlimy i te intencje duchowych uczestników na pielgrzymkę niesiemy.
1: I my również te intencje będziemy polecać w naszych modlitwach. Ja przypomnę, na łączach telefonicznych jest ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za zrelacjonowanie nam tego, co dzieje się na trasie do Trzebnicy w dniu dzisiejszym. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zabieramy was, kochani, duchowo na nasze pielgrzymowanie i prosimy o modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Już teraz ponownie zaglądamy na trasę pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Z nami na łączach jest przewodnik grupy 20, ksiądz Jakub Deperas. Halo, halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Pierwszy dzień pielgrzymki w tym roku zupełnie nie przypomina tego, co było rok temu, czyli ulewnego deszczu na samym początku. Proszę księdza, jak przebiega ten pierwszy dzień w księdza grupie?
2: Jest wspaniale, to znaczy ta pogoda też bardzo nam sprzyja. Zdecydowanie bardziej wolimy iść w słońcu, nawet w upale, niż w deszczu. Choć akurat w mojej grupie pogoda nie odgrywa aż tak wielkiej roli i radośnie i wesoło jest nieustannie.
1: Jakie warunki macie na drodze?
2: Bardzo dobre. Wszystko jest przygotowane, zabezpieczone, sprawdzone. Idziemy trasą, którą dobrze znamy. No i też wspomnienia wracają. Jeśli ktoś idzie któryś raz, to bardzo miło wrócić do tych miejsc i momentów.
1: No właśnie, zmierzacie dziś do Trzebnicy. To w sumie ostatni raz, gdy piesza pielgrzymka, idąc na Jasną Górę, przechodzi przez Trzebnicę. Jakie odczucia ma ksiądz a propos tego momentu, tego dnia?
2: No właśnie, próbuję jak najwięcej z tej trasy jeszcze czerpać, zapamiętywać i korzystać.
1: A z czym pielgrzymuje księdza grupa do Matki Bożej Częstochowskiej?
2: Pielgrzymujemy z intencjami, głęboko w to wierzę, że każdy z nas nie idzie tutaj po jakąś przygodę albo na spacer, albo żeby siebie sprawdzić, ale żeby rzeczywiście przeżyć coś głębokiego w sercu, doświadczyć Pana Boga, też poczuć wspólnotę Kościoła, bo na pielgrzymce można tego doświadczyć w sposób bardzo namacalny i chyba nigdzie więcej, ja nie potrafię wskazać takiego miejsca i przestrzeni, gdzie można tak bardzo czerpać ze wspólnoty Kościoła jak na pielgrzymce. Kiedy wszyscy jesteśmy tutaj razem, ojciec biskup siedzi z nami teraz na postoju, rozmawia, razem pijemy kawę, jemy kanapki na tym samym kocu, jest przestrzeń do rozmowy, do wymiany myśli, no jest wspaniale.
1: Co prawda piesza pielgrzymka już wyruszyła, ale można dołączyć, cały czas zapraszacie.
2: Oczywiście zapraszamy, wiemy, że praca, obowiązki powodują, że może nie każdy może iść na całą pielgrzymkę, więc zapraszamy, można w każdym momencie do nas dołączyć. Jest całkiem spora grupa takich pielgrzymów, którzy dołączają do nas na trasie. Może także dzięki waszym transmisjom, dzięki temu, że oglądają relacje, zdjęcia, to przypominają sobie i też chcą doświadczyć tego piękna, którego my doświadczamy.
1: To gdyby ktoś chciał dołączyć jeszcze, być może na przykład na trasę do Trzebnicy, w tym momencie gdzie się znajdujecie?
2: Aktualnie jesteśmy już na trzecim etapie, także za połową, no i zmierzamy do Trzebnicy. Więc jeśli nie teraz, to jeszcze został trzeci postój w Wysokim Kościele i Trzebnica. Nawet dziś jeszcze można do nas dołączyć.
1: A jak zakończy się ten dzień?
2: Msza Święta była w katedrze o poranku, ona rozpoczęła nasze pielgrzymowanie, więc wieczorem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, żeby jeszcze ten dzień przy Panu Jezusie jakoś podsumować. No i w grupach będą apele, to też takie piękne doświadczenie, bo pierwszy pełny dzień pielgrzymki będzie za nami i będziemy mogli już umyci, nieco wypoczęci, spojrzeć na siebie już tak w spokoju i zakończyć ten dzień w takiej pięknej wspólnocie, jaką udaje nam się budować.
1: To nie jest pierwszy raz, kiedy pielgrzymuje ksiądz na Jasną Górę i też nie jest pierwszy raz w roli przewodnika. Czym jest dla księdza właśnie piesza pielgrzymka na Jasną Górę?
2: Ach.
1: Trudne pytanie.
2: To się zmienia, bo to się zmienia. Jak szedłem jako cywil, jako kleryk, ksiądz, a teraz jako przewodnik. Aktualnie to dla mnie jest służba. Zdecydowanie bardziej. Tak staram się odczytywać moją obecność na pielgrzymce jako służbę tym, którzy idą ze mną i takie towarzyszenie im. Oczywiście też modlę się, mam swoje intencje, ale tutaj zdecydowanie staram się usłużyć i skupić na tych, którzy idą obok, żeby im umożliwić jak najpełniejsze i piękne przeżycie tej drogi, tych rekolekcji w drodze.
1: W tym roku hasłem pielgrzymki jest uczniowie misjonarze. Jak my możemy dzisiaj być właśnie tymi uczniami misjonarzami?
2: No, myślę, że przez naszą taką żywą relację z Panem Jezusem i stawanie się coraz bardziej podobnym do Niego. Nie da się być misjonarzem, jeśli nie jestem uczniem, a przestrzenie misyjne są nie na krańcach świata, tylko tu blisko, w naszych rodzinach, w naszych domach, w pracy, w szkole, na studiach. To są dzisiaj przestrzenie, w których możemy dawać świadectwo o tym, jaki jest Pan Bóg. Gdy inni patrzą na nas, byłoby pięknie, gdyby widzieli samego Pana Jezusa.
1: Wspominaliśmy już kilka razy o intencjach. Czy macie jakieś szczególne intencje, w których my, pielgrzymi duchowi, możemy się modlić?
2: No, ja myślę, że trzeba ogarniać modlitwą cały Kościół z Ojcem Świętym i naszym księdzem arcybiskupem. My się mocno modlimy o nowe powołania do służby w Kościele, o mądre, wierne powołania. I no, ja jestem duszpasterzem młodzieży, więc mnie ci młodzi leżą mocno na sercu i proszę o modlitwę za nich, żeby mieli dobre wzorce, żeby trwali przy Panu Jezusie i żeby dobrze rozeznawali swoje życiowe powołanie, także tu na pielgrzymce.
1: I tą modlitwę już teraz tutaj obiecujemy, a ja przypomnę, z nami na łączach telefonicznych był przewodnik Grupy 20, ksiądz Jakub Deperas i obecnie pielgrzymka znajduje się na drugim postoju w Malinie. Bardzo serdecznie dziękuję, no i też życzmy powodzenia na dalszą trasę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do mojej grupy. Do usłyszenia, z Bogiem.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień pierwszy. 3 sierpnia. Wrocław do Trzebnicy. Wyjść w drogę. Logika ziarna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich, którzy dziś duchowo towarzyszycie pielgrzymom idącym z Wrocławia do Trzebnicy. Wy, którzy nie stawiacie dziś kroku po asfalcie czy leśnej ścieżce, a mimo to jesteście prawdziwymi pielgrzymami, bo pielgrzymka, zanim stanie się drogą nóg, jest drogą ducha. Zanim wejdziemy w treść tego dnia, spróbujmy odkryć jedną rzecz. To, co przeżywamy teraz, siedząc być może w swoim domu, w szpitalnym łóżku, przy pracy czy w ciszy kaplicy, jest prawdziwymi rekolekcjami w drodze. Rekolekcjami, które, jeśli tylko otworzymy na nie serce, doprowadzą nas do czegoś nowego. Ale żeby tak się stało, potrzebujemy otwartości na zmianę, odwagi zderzenia się z własną przeszłością i zgody na to, by coś w nas umarło, a coś nowego się narodziło. Dziś zobaczymy, jak to się dokonuje w człowieku. Słowo Boże. Posłuchajmy fragmentu dnia, który towarzyszy dzisiaj idącym pielgrzymom, z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Kiedy to powiedział, uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Ten fragment to prolog Dziejów Apostolskich. Łukasz od razu pokazuje nam ścisłą łączność tej księgi z Ewangelią. To, co dzieje się teraz z apostołami, jest bezpośrednią kontynuacją tego, co uczynił i czego nauczał Jezus. Innymi słowy, los uczniów, misjonarzy, spadkobierców Królestwa Niebieskiego jest zakorzeniony w fundamencie, którym jest sama Ewangelia. Nie ma misji bez wcześniejszego zanurzenia w Słowie i życiu Chrystusa. Zanim jednak apostołowie zostaną posłani, musi dokonać się w nich przemiana. Łukasz przypomina bardzo skrótowo losy ziemskie Jezusa, Jego mękę i Jego obietnicę. I to jest coś, co dotyczy każdego z nas. Nasze życie także składa się z jakiejś męki i z jakichś obietnic. Z trudów, cierpień, zawodów i z nadziei, obietnic, które Bóg nam dał. A potem przychodzi ten dramatyczny moment, w niebo wstąpienie. Apostołowie stoją, wpatrują się w niebo, jakby chcieli zatrzymać tę chwilę na zawsze. I słyszą słowa aniołów: dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? To pytanie jest zaproszeniem do dynamizmu życia, do ruszenia w drogę. Jest też w jakiejś mierze wezwaniem do odrzucenia albo pogodzenia się z różną przeszłością, bo nie można iść naprzód, wpatrując się bez końca w to, co było. Teksty paralelne. Możemy teraz odnieść się do kilku tekstów, które pogłębiają tę narrację. Po pierwsze, historia Izraela. Uczy nas ona, że z Bogiem możliwe jest wyjście z naszych Egiptów, z trudów, bolączek, trudnej przeszłości, aby wejść do nowej rzeczywistości, do ziemi obiecanej. Każdy z nas nosi w sobie jakiś swój Egipt, niewolę grzechu, uzależnienia, zranienia, lęku. Bóg wzywa nas dziś, byśmy wyszli. Po drugie, Ewangelia świętego Jana mówi nam o ziarnie pszenicy, które jeśli nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi obfity plon. To obraz konieczności zgody na obumarcie jakiejś części naszego życia, aby w jej miejsce mogła wejść inna, nowa rzeczywistość. Po trzecie, list do Efezjan poucza nas, że ta odnowa nie dokonuje się bez oczyszczenia, bez odrzucenia zła, które czynimy. Święty Paweł pisze, byśmy odrzucili dawnego człowieka i przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga. Logika ziarna. Rozwińmy teraz myśl o logice ziarna. Nie jest to wyłącznie metafora biblijna. Tak działa natura. Każdy rolnik wie, że ziarno wrzucone w ziemię musi najpierw obumrzeć, rozpaść się, zanim wypuści kiełek. I podobnie jest z każdym z nas. Niezależnie od tego, w jakim momencie życia się znajdujemy, tkwi w nas jeszcze jakieś ziarno do rozwinięcia. Może jest ono niewidoczne, bo przecież znajduje się w glebie, we wnętrzu człowieka, w miejscu, którego nikt inny nie widzi. Trzeba je rozpoznać, zaakceptować, zatroszczyć się o nie, a wcześniej pozwolić, by to, co stare, obumarło. Wspomnienie, sentymentalizm, wypominanie. Zwróćmy uwagę na coś istotnego. Czasem mamy tendencję do życia przeszłością w sposób negatywny. Bo o ile wspomnienia są czymś dobrym i budującym, o tyle sentymentalizm i wypominanie sobie oraz innym dawnych win to już coś, co nas zatrzymuje, a nawet cofa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, pewne rzeczy nie wrócą, a tęsknota za nimi zatrzymuje postęp naszej duchowej drogi. Z drugiej strony, żeby dokonała się odnowa, potrzebne jest wybaczenie sobie i innym starych przewinień. I tu z pomocą przychodzi sakrament pojednania. Spowiedź nie jest tylko wyliczeniem grzechów. Jest miejscem, w którym Bóg realnie oczyszcza nasze wnętrze i pozwala nam iść dalej bez balastu przeszłości. Zrodzenie nowej rzeczywistości. Chcemy zrozumieć, że cały czas podlegamy jakimś procesom przemiany. Nie ma czegoś takiego jak duchowe stanie w miejscu. Brak postępu jest w pewnym sensie regresem. Każdy kolejny krok pielgrzyma sprawia coś w nim. Każda rozmowa na szlaku, każdy gest miłosierdzia, każda modlitwa, chcąc, nie chcąc, coś się w człowieku wydarza. Od postawy otwartości zależy owocność całej pielgrzymki. Od gotowości na obumarcie tego, co stare, zależy to, czy zrodzi się w nas coś nowego. I to samo dotyczy nas, duchowych uczestników pielgrzymki. Nasza modlitwa, nasze ofiarowanie cierpienia, nasza wierność temu duchowemu towarzyszeniu przez kolejne dni, to również jest wasza droga przemiany. Nie jesteśmy na marginesie tego wydarzenia, jesteśmy jego duchowym sercem. Człowiek wschodu. Na zakończenie przywołajmy piękny obraz. Idąc do Częstochowy, pielgrzymka kieruje się na wschód. A wschód ma istotną rolę w symbolice biblijnej. To kierunek, z którego przychodzi światłość, świętość, sam Bóg. Słońce wschodzi na wschodzie i rozprasza ciemność nocy. Poprzez tę metaforę warto uwydatnić, że wyruszyliśmy w kierunku Bożym, w kierunku nawrócenia i przemiany. Zakończmy tę konferencję prostym wezwaniem. Bądźmy dziś ulegli procesowi przemiany, jaki Bóg chce w nas dokonać. Nie opierajmy się, nie trzymajmy się kurczowo starego. Pozwólmy, aby ziarno naszego życia, wrzucone w ziemię tych dni, obumarło i wydało plon. Niech Maryja, która wyruszyła z pośpiechem do swojej krewnej Elżbiety, wyprasza nam łaskę odwagi na drodze. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Będzie unijna narada w związku z kryzysem w Ceucie. Niebezpieczna moda na train surfing. Elektryczne busy do Morskiego Oka hitem wakacji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dzisiaj wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Po tym, jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Europoseł PiS-u Tobiasz Boheński postuluje.
1: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
0: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi z kolei Katarzyna Lubnauerska o.
2: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
0: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ryzykują życie dla kilku sekund nagrania. Niebezpieczny trend train surfing szerzy się w Polsce. Nastolatkowie dla polubień w mediach społecznościowych spijają się na dachy pociągów albo jadą na doczepkę. Skąd potrzeba takiej adrenaliny ocierania się o śmierć? O tym psycholog Katarzyna Guczyńska.
4: Moda na wiralowe filmiki, a co za tym idzie na lajki, na popularność, bycie zauważonym w social mediach, sprawia, że zrobienie efektownego filmiku wrzuconego do sieci niestety wygrywa z rozsądkiem. Ponadto potrzeba adrenaliny i wyrażanie buntu tego młodzieńczego właśnie w postaci przekraczania określonych granic, a jeżeli przy okazji można zaimponować rówieśnikom, oczywiście niewłaściwie pojętą odwagą, no to właśnie obserwujemy kolejny bardzo niebezpieczny trend, który już niestety zbiera swoje żniwo.
0: W ostatnim czasie taki przypadek odnotowano w Gliwicach. Strażnicy ochrony kolei zatrzymali dwóch nastolatków w wieku 15 i 17 lat podczas próby wspięcia się na pociąg towarowy. Jak ustalono wcześniej, tego samego dnia jechali już na zewnętrznych stopniach innego składu. Elektryczne busy do Morskiego Oka hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Do tego stopnia, że trzeba je kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są na środę.
5: Konikiem byłoby drożej.
6: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
5: Super pomysł, aby częściej i więcej.
0: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u.
7: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
0: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś bardzo słonecznie, pełnia słońca dosłownie. Tylko w kilku miejscach na Dolnym Śląsku mogą wystąpić chmury, a do tego opady, a nawet i burze. I jest to m.in. Jelenia Góra, Wałbrzych, Szklarska Poręba czy rejon Kłodzka. Tam oczywiście powyżej 30 stopni temperatury, ale też i możliwe są spodziewane opady deszczu, a nawet i burze w pozostałych częściach słonecznie i bezchmurnie.
9: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydła.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Witamy po wakacjach w odsłonie Radiowego Klubu Seniora. Pierwszą audycję w sierpniu przeznaczymy na inicjatywy senioralne, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem we Wrocławiu, a pomysłodawcami, pomysłodawczyniami tych różnych przedsięwzięć są nasi goście, pani Ewa Rapacz i pani Halina Nogaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Grupa Ocaleni, która działa aktywnie przy Wrocławskim Centrum Seniora. Od ilu już lat?
2: No już 16 rok.
1: Będzie jakiś jubileusz?
2: Już był, 15-lecie było. W styczniu mieliśmy 15-lecie.
1: Jednym z pomysłów, które dzisiaj chcemy przybliżyć słuchaczom i zaprosić na kolejne, to jest inicjatywa zdobywania wrocławskich górek i korony gór. Wrocław przecież po wojnie zyskał bardzo dużo wzgórz. Proszę nam opowiedzieć o tej inicjatywie, jak w ogóle wpadła pani na pomysł, żeby takie spacery realizować.
2: Wyczytałam to w gazecie wrocław.pl, że są oznakowane takie górki, że należy wykupić mapę za złotówkę w baszcie przy mostach pomorskich i na tej mapie należy stawiać pieczątki z każdego wzgórka, na który się wdrapiemy. Te pieczątki są na takim słupku, tak jakby domek, zamykane. I tyle, bo może się zdarzyć, że pieczątki nie ma. To wystarczy wtedy zrobić zdjęcie na tle tego domku, tak to nazwę, bo nie wiem, jak to fachowo jest nazwane. I to też zostanie zaliczone. No, ale okazało się, że program był jednorazowy. Ale my żeśmy pomyśleli sobie, że my to zrobimy, bo ciekawiej jest pospacerować w ciągu lata, tak cyklicznie, jakąś grupką. No i wpadłyśmy na pomysł, żeby zrobić to z okazji Dnia Seniora i ostatni spacer odbędzie się już po uroczystym otwarciu Dni Seniora w rynku i będzie też podsumowaniem tego 2,5-miesięcznego cyklu. No, chcemy zrobić to dość uroczyście. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo na początku myśleliśmy, że to będzie chodziło ze 20-25 osób, a okazuje się, że ostatnio było 73 osoby.
1: No to i tak, piękny wynik.
2: Przy każdym tak spacerze tych osób przybywa.
1: Trzy spacery, trzy piesze wycieczki szlakiem korony górek wrocławskich już za nami. Proszę nam powiedzieć, jakie spacery już się odbyły.
2: Pierwszy odbył się Bastion Sakwowy, wzgórze żołnierzy polskich na Oporowie i Mała Sobótka, czyli Górka Skarbowców, zwana przez tam okolicznych mieszkańców.
1: To ta górka przeciągnęła ostatnio, tak? Ponad tak, 70
2: tak,
1: osób.
2: Tak, no ale tutaj też było 62, 68, no sporo osób i to przychodzą z dziećmi, babcie, z wnukami i to jest bardzo, bardzo takie sympatyczne, że te dzieci też chcą chodzić na takie spacery.
1: A odbywają się one w środy o godzinie 11. 11 takich spacerów przygotowano. Co jeszcze przed nami?
2: Jeszcze przed nami, no jest jeszcze troszeczkę tego. Teraz najbliższy spacer to będzie wzgórze Bendera. Następny to będzie Kapliczne wzgórze na Osobowicach. Wzgórze Słowiańskie to przy zajezdni na Słowiańskiej. Wzgórze Kilimandżaro, tu się zatrzymam trochę, bo to wzgórze jest takie trochę trudne do zdobycia, bo tam rowerzyści i jacyś rolkarze rozjeździli to i no dobrze by było, żeby wziąć ze sobą jakieś kijki czy laski czy coś. No i jak ktoś nie będzie miał odwagi tam wchodzić, to lepiej niech nie wchodzi, bo ja zresztą nie wiem, bo nie byłam w tej chwili na tym wzgórzu, tylko ta osoba, która będzie prowadziła to, mówi, że, że to trochę trudne.
1: A tu mnie pani zaskoczyła, bo nie wiedziałam, że mamy Kilimandżaro we Wrocławiu.
2: Tak, Kilimandżaro to jest
1: jaka lokalizacja?
2: Przedwojenna górka utworzona przez ziemię wydobytą do budowy kanału przeciwpowodziowego. No i to taka była górka, tam później po wojnie to tam...
1: Ulica Kochanowskiego.
2: Tak. Motokrosy się odbywały. No i tak, to jest taka ciekawostka.
1: A jeszcze we wrześniu będą dwa spacery.
2: Tak, we wrześniu właściwie to nawet i trzy bym powiedziała, bo dwa te, które są podane wszystkim, a jeden to bym chciała połączyć z Górza Ardersa i żołnierz, Górkę Żołnierzy Polskich, ponieważ one się nie odbyły, bo to były w telefonach mieliśmy alerty, że mają być jakieś nawałnice albo nie wiadomo jakie upały i żeśmy to odwołali, a mimo to ludzie przyszli, więc przyszli też organizatorzy, bo my zawsze idziemy mimo wszystko. No i za każdym razem było około 10 osób, ale jeszcze dla tych, którzy by chcieli nie iść samodzielnie, tylko w grupie, to musimy to powtórzyć, tak to będzie takie, no trochę już nie będzie to takie fajne jak każde z tych, ale z tych spacerów, no bo to będzie połączone, trzeba będzie no dość dużą odległość przemieścić się środkami MPK, żeby jednak to zaliczyć.
1: Tutaj też jest informacja, no bo jednak wchodząc na wzgórza, na górki, dobrze jest wiedzieć, w jakiej kondycji zdrowotnej jesteśmy. Jeżeli ktoś ma poważne choroby, bądź nie jest dyspozycyjny, no to musi sam ocenić.
2: Tak.
1: Czy jest w stanie na taką górę wejść?
2: Tak, tak. No właśnie tak regulamin podają zawsze, że ubezpieczenie we własnym zakresie, że człowiek bierze sam na siebie odpowiedzialność.
1: A co się działo do tej pory?
2: Nie.
1: No właśnie.
2: Ale że organizator nie będzie, bo my jesteśmy wolontariuszami i to w ramach
1: oddolny
2: wolontariatu
1: pomysł.
2: To robimy. Także każdy musi zadbać o siebie.
1: Patrzę na panią Halinę w tym momencie. Czy miała pani możliwość uczestniczenia w tych spacerach dotychczasowych?
3: No oczywiście, jako uczestnik grupy no, czuję się zobowiązana, ale wielką przyjemność mi to sprawia, ponieważ tyle lat człowiek mieszka we Wrocławiu, a na przykład na takich górkach jestem pierwszy raz. Wczoraj byłam tam na tych górce po raz pierwszy, zaskoczona nawet byłam, a tam, gdzie Andrzej prowadził, na tej wzgórce Pafawagu, tak przepiękne widoki Wrocławia, że aż zapierało. Jeszcze pogoda sprzyjała. No naprawdę coś wspaniałego. Ludzie byli zachwyceni, a potem sobie jeszcze po takim spacerku idziemy na jakąś kawkę. Zawsze taką, no jeszcze w podgrupach, że tak powiem. Także spacer połączony z przyjemnością, no coś wspaniałego.
1: Plus można się dowiedzieć historię danego miejsca, dlatego że
3: tak.
1: Członkowie grupy ocaleni, sami seniorzy, dostają pewną odpowiedzialność. Przeznaczone są miejsca, trzeba się przygotować, poznać tą historię tak. I w pewien sposób przekazać ją zwiedzającym.
2: Jest nas w grupie 14 osób i dla 11 od razu, 11 od razu zgłosiło się, że każdy chce prowadzić. Więc każdy dostał przydział. Nie pamiętam, czy to wybieraliśmy te górki, czy tak jak leci, chyba dyktowałam, nie wiem, bo to już było parę miesięcy temu. No i za zadanie miał tylko przygotować się z informacji o górce, ewentualnie o jakiejś okolicy, w której się ta górka znajduje. Tam gdzieś były uwagi, bo jak tak dużo ludzi, że nie słychać. Więc jeden z naszych członków naszej grupy, Andrzej Gaszewski, kupił taki zestaw głośno mówiący, chociaż już Centrum Seniora było gotowe nam też zapewnić to. Ale jak już Andrzej kupił, to żeśmy zrezygnowali. No, on cały czas to nosi ze sobą. I
1: być może przyda tak. się też na innych
2: na
1: wydarzeniach.
2: Inne. Tak, tak.
1: Gdyby ktoś chciał dołączyć, jak może to zrobić?
2: Może po prostu przyjść. Ja wczoraj stwierdziłam, że na te 73 osoby to było 6 osób nowych. Skąd wiem? Ponieważ zamiast tych mapek, których już w Baszcie wtedy nie było, jak my żeśmy po nie poszli, to pomyślałam sobie, że zrobimy taką kartę uczestnictwa. I są wypisane te górki i miejsce na pieczątkę. Jak nie ma pieczątki, to prowadzący składa swój podpis. No bo jakoś to trzeba było rozwiązać. Stąd właśnie 6 osób podeszło do mnie po nowe te takie karty informacyjne. Tak, no.
3: Jeszcze chcę dopowiedzieć, że Ewa ułożyła zwrotkę jednej piosenki, którą śpiewajmy wszyscy na zakończenie. Oczywiście wydrukowane są słowa i z chęcią wszyscy, cała grupa śpiewa na zakończenie tego, właśnie ten hymn, tak zwany hymn pagórkowy, znasz.
2: No, proszę.
3: Także naprawdę jest...
2: Nieraz już krzyczą, żeby powtórzyć, bo to jest tylko jedna zwrotka.
3: Tak, ale naprawdę to jest zakończenie świetne. No, spotkania są na przystankach na ogół i jest podane przy wiadomościach, na jakim przystanku, jaki tramwaj, czy ewentualnie jakiś autobus i tam czekamy. Nie idziemy na górkę, tylko wszyscy czekają na osobę prowadzącą, czy osoba prowadząca czeka na wszystkich i wtedy dopiero grupa rusza.
1: Zapisów nie ma. Kto przyjdzie, ten jest.
2: Kto przyjdzie, tak. Ja zawsze zaczynam, bo muszę ludziom powiedzieć, że nie prowadzą to przewodnicy, tylko osoby, które nie są wykształcone pod kierunkiem przewodnictwa, krajoznawstwa i znajomości tam terenu specjalnie, że są to zwykli seniorzy, którzy robią to w ramach wolontariatu. Robimy to bezkosztowo, ani my nic za to nie bierzemy, ani nikt nam nic nie daje. Tu chciałam powiedzieć, że tak, może każdy indywidualnie iść na tą górkę, ale seniorzy to się boją, bo nieraz tam są to miejsca w ciągu dnia jakieś odludne.
1: Wieczorami z kolei?
2: No, nie bardzo. Więc raczej każdy by wolał, żeby ktoś ich tam zaprowadził. A jeszcze nawiązują się jakieś nowe przyjaźnie, a te takie znajomości się utwierdzają w taką, bo nawet nas już tak witają, że rzucają się nam na szyję, a my im. Tak żeśmy się znali z widzenia, a teraz już się znamy lepiej. To jest też bardzo fajne.
1: Zapraszamy więc, jeżeli mają państwo ochotę poznać tą historię, to harmonogram spacerów jest na stronie seniorzywrocław.pl. Ja tylko przypomnę, że najbliższa środa, 5 sierpnia, to będzie Wzgórze Bendera. Godzina 11. Spotkanie na przystanku tramwajowym Krzyki. Czyli tam, gdzie się dwójka, szóstka, siódemka, siedemnastka zatrzymuje, a poprowadzi ten spacer małżeństwo.
2: Tak, Barbara i Ryszard Kryczmerowie.

0: Drugą inicjatywą, o której dzisiaj chcemy opowiedzieć naszym słuchaczom, to jest konkurs poetycko-literacki. Co roku, od wielu, wielu lat, w ramach Wrocławskich Dni Seniora, jednym z konkursów jest właśnie taki, gdzie można podzielić się swoim talentem z zakresu poezji, literatury. Pani Ewo, jaki jest temat przewodni?
1: No, w tym roku temat przewodni jest wzięty z Wiesławy Szymborskiej, bo zwykle brałam z wrocławskich poetów. I to jest przyjaciel, to ktoś, kto widzi łzy, których nikt inny nie widzi. I słyszy ciche słowa, których nikt inny nie słyszy.
0: Czyli motyw przyjaciela, motyw przyjaźni.
1: Motyw przyjaźni, tak.
0: Skąd taki wybór? Skąd inspiracja?
1: No właśnie pomyślałam, ostatnio właśnie mi weszła, widocznie mi weszła książka Szymborskiej, tam ją trochę przeglądałam, ale sobie pomyślałam, że ostatnie 2 lata to chyba było coś na temat miłości. I myślę, no troszkę trzeba to zmienić, tak. Ale to tak się złożyło, że brałam z poetek, które w danym roku umarły. To była Ania Paciorek, której imieniem zresztą ten konkurs żeśmy ogłosili. I Maria Ewa Syska. To były zawsze ich motywy. No a tutaj sobie pomyślałam, że muszę to coś zmienić troszeczkę.
0: Jakie są zasady naboru do konkursu? Kto może startować?
1: Każdy może startować. Kto ma ochotę, konkurs jest ogólnopolski. Regulamin jest, konkurs jest na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora.
0: Trzeba mieć ukończony 60 rok życia. To
1: tak,
0: jest jedno z kryteriów. W jaki sposób te prace można nadsyłać do państwa?
1: No,
0: i kto je będzie
1: mailowy,
0: oceniał?
1: Można przynieść, no ale muszą być wszystkie pisane na komputerze lub na maszynie, nieodręcznie.
0: Ile prac może zgłosić uczestnik?
1: Jedną pracę.
0: A proszę nam przypomnieć zeszłoroczne edycje. Jakim zainteresowaniem się cieszyły? Ile prac napływało?
1: No nie wiem, gdzieś tak koło 15 prac zwykle napływa. Czasem trochę więcej. Ja pamiętam, raz to przysłali aż 100 prac, ale to było tak, że właśnie po kilka prac jedna osoba też wysyłała.
0: Ach.
1: Ale to było bardzo dawno, tak na początku. I to nie jest takie... takie dobre, bo też to muszą oceniać osoby, które trochę się znają na poezji, na literaturze. I to są panie bibliotekarki z 17 liceum imienia Agnieszki Osieckiej. No i one to oceniają. My w to się nie wtrącamy. Nic nie sugerujemy, oddajemy im pracę i to jest ich decyzja i nie dyskutujemy. Zwykle jak same, bo my same też się spotykamy i czytamy to wszystko, to zwykle się pokrywają nasze opinie.
0: Mm-hmm.
1: Nie zawsze, ale tak jest. Ale my i tak przyjmujemy to, co one zdecydowały.
0: O czym może być ten wiersz, czy historia pisana prozą, związana z motywem przyjaciela?
1: Nieraz jest tak, że ktoś zna drugą osobę i widzisz, że jest smutna, chociaż ta udaje, że nie, że wszystko w porządku. No i to też można pociągnąć taki wniosek, jak się człowiek, prawda, jak stara się

0: pomóc temu przyjacielowi.
1: Historie też oparte na faktach.
0: Tak, tak, można, bo to przede wszystkim często się zdarza, bo to życie tak pisze piękne scenariusze, że wystarczy tylko się zastanowić, kiedy ja byłam przyjacielem, a kiedy przyjaciel coś zauważył.
1: To też na przykład historie o przyjaźniach utraconych.
0: No też, tak, tak. A to jest, zależy jak utraconych, jeżeli to los, to tak, ale nieraz człowiek potrafi się zawieść na tym przyjacielu. Nieraz rzeczywiście ma rację, a nieraz sobie coś ubzdura i to jest właśnie bardzo niefajne i czasem się zdarza, że potrafią sobie wyjaśnić i znów ta przyjaźń trwa.
1: Na pewno bez wątpienia jest tak, że nad przyjaźnią należy pracować.
0: Tak, należy pracować, to słuszne. Ja tak spojrzałam na Halinkę, bo ona mnie tak wyczuwa.
1: Wy się przyjaźnicie też.
0: Tak.
2: Ale też ważna jest szczerość. Najgorsze to jest to, jak jest coś ukryte i niewyjaśnione. Jak się ktoś czegoś domyśla, a nawet ten domysł nie jest prawidłowy. To jest najgorsze. A szczerość, uważam, to jest numer jeden.
1: Tak. Podstawa.
2: No ale też może być przyjaźń ze zwierzętami. Bo też pan kiedyś napisał chyba o przyjaźni z psem. No naprawdę było tak piękne, to było o miłości nawet wtedy z psem. Ale i to też są właśnie takie przyjaźnie do opisania,
0: tak, do
2: prawda?
0: Do opisania, tak. Mi się wydaje, że to wdzięczny temat.
1: Tak. Do kiedy można się zgłaszać z pracą konkursową?
0: Do 10 września. Pracę można wysłać na mailem na adres Wrocławskiego Centrum Seniora. Można też wysłać listem, no najlepiej poleconym, żeby nie zginął albo i żeby nie było później nieprzyjemnej sytuacji, albo przynieść osobiście.
1: Do Wrocławskiego Centrum Seniora.
0: Do Wrocławskiego Centrum Seniora.
2: No i
0: tak.
2: O zakończeniu jeszcze, Ewa, powiedz, bo to jest też ważne. W różnych pięknych miejscach mamy zakończenie.
0: Tak, tak. Ponieważ pierwszy taki konkurs odbył się w Klubie Muzyki i Literatury, to poszłam do pana dyrektora Sławczyńskiego i zapytałam, czy możemy zrobić 15. Oczywiście, że się zgodził. Bardzo my żeśmy się z tego ucieszyli, bo tak to żeśmy robili to w Centrum Seniora.
2: Muzeum Poczty
0: też było. Ale tam najlepiej, gdzie mieszka sztuka i literatura, zrobić ten konkurs. No i w tym roku też pan Ryszard się zgodził i myślę, że będziemy już tam na stałe. Chyba już jak zrobiliśmy dwa razy pod rząd, to już tam zostaniemy, już się zakotwiczymy.
2: Tak, zaakceptował i podobało mu się też.
1: I to też jest przyjaźń.
0: Tak, to jest też przyjaźń. No, zresztą my bardzo szanujemy pana Ryszarda Sławczyńskiego, żeśmy nawet wnioskowały, jak to były te pierwsze statuetki Przyjaciel Seniora, to trzeba było podpisy zbierać, to żeśmy jego wystawili wtedy. Bo on jest naprawdę bardzo przyjaźnie do seniorów nastawiony. I wiele rzeczyśmy u niego robili tam.

pierwszego dnia dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Ostatni temat, który dzisiaj przybliżymy w audycji, związany jest z wrocławskimi dniami seniora w tym roku. Przepiękna inauguracja zaplanowana jest na 18 września, czyli tradycyjnie będzie to piątkowe popołudnie na wrocławskim rynku, Plac Solny, Plac Gołębi. O samej imprezie na pewno jeszcze porozmawiamy z organizatorami, ale w ramach Dni Seniora we Wrocławiu jest bardzo dużo imprez towarzyszących i propozycji dla seniorów na aktywne spędzenie czasu, kto co lubi. Jedną z takich inicjatyw jest Rajd Seniora. I tutaj panią Halinę poproszę, tak, żeby nam opowiedziała, jak to w tym roku będzie wyglądać.
1: W tym roku już będzie 14 rajd terenowy 25 września o godzinie 12. Ponieważ co roku robimy w innym parku, w tym roku będzie w Parku Krzyckim. To jest malutki park, to tak niedawno powstały. I tak jak zwykle z czterech stron Wrocławia będą jechały grupy. Jest grupa rowerowa, Nordic Walking, grupa piesze, dwie grupy piesze. I w tym parku się spotykamy. I tam robimy właśnie zakończenie. Bardzo jest nam pomocne Centrum Seniora, ponieważ przygotowują dla nas catering, przywożą też ławki, przywożą stoliki, namioty, no i przede wszystkim całą masę nagród. No a sam rajd się odbywa właśnie na terenach, tak, i tam odbywają się konkurencje. Konkurencje to są takie pod nasze dzieciństwo. Więc tak, pierwsza stara dajka to jest takie koło, no takie metalowe, rowerowe, które się prowadzi na takiej długim pałąku, dróżką, i trudne to jest, ale chętnych masę. Drugie to są rzutki, no do tarczy. Trzecia konkurencja to jest rzut beretem, kto dalej rzuci. Raz pamiętam, chyba pan Skoczylas wygrał, tak, ten rzut,
2: tak,
1: beretem.
2: Tak, się chwalił.
0: To chyba coś włożył do tego beretu.
2: Nie, dobry zamach wziął.
1: Tak. Potem jest strzelanie z procy, to jest taka proca, no taka duża, drewniana, ale strzela się do puszki. Także też ma takie wzięcie. Potem jest też konkurs plastyczny. Polega on na tym, że ludzie w czasie tego spaceru, jak dochodzą, zbierają różne liście, zbierają różne roślinki, i tam jak przychodzą, to już mają klej, mają kartki, i tam różne kompozycje powstają. Później też oczywiście nagrody dla tych najlepszych. No i jest też, ponieważ jak idziemy tymi grupami, to nie tylko idziemy, ale opowiadamy o danej dzielnicy, o danym miejscu, na ogół najwięcej o tym miejscu, w którym jesteśmy, o tym parku. I właśnie ten konkurs turystyczny polega na tym, że to jest jak gdyby taki egzamin z wiedzy, jak ludzie uważnie słuchają. Są pytania, na ogół 3 czy 5 pytań. No i też oczywiście oceniane jest według tego, jak to odpowiedział poprawnie, czy też nie. Także też to ma bardzo, bardzo duże wzięcie, że tak powiem, bo no też jest przesympatyczny, no każde spotkanie, a tutaj no zakończone jeszcze takim poczęstunkiem, i też oczywiście Ewa wymyśla jakieś zabawy w kółku, także i tańczymy, i śpiewamy, także jest naprawdę świetnie.
2: Tak,
1: polecam.
2: Trochę śpiewamy piosenki turystyczne, mamy takie wydrukowane też przez Centrum Seniora, a przez nas jeszcze tak napisane. No tak, nie jest to jakieś eleganckie, ale jest tam, żeby jak najwięcej na kartce się zmieściło piosenek i kilka tych.
0: Ktoś piosenek przygrywa na gitarze?
2: Nie mamy żadnego, to ubolewamy na tym, bo nie mamy żadnego człowieka, który by na czymkolwiek grał.
0: To zachęcamy tutaj, być może wśród słuchaczy znajdzie się osoba, która
2: pani
0: pomyśli,
2: redaktor,
0: a czemu nie?
2: Tak, proszę po
0: 25 września,
2: żeby się do nas przyłączył. Tak,
1: najlepiej akordeonista.
0: O, też jest taka opcja. W jakich godzinach będzie się odbywał rajd?
1: Rajd się odbywa o 12, jest tam spotkanie.
2: Zakończenie,
1: tak.
0: A o której wyruszają grupy?
1: O 11 na przykład jest spotkanie grupy na pętli 7-17 na Klecinie, i stamtąd idziemy grupą pieszą. Druga grupa to nawet Nordic Walking.
2: Na pętli jedna, twoja jest na Skarbowców, a rowerowa jest Armii Krajowej, róg przy McDonaldzie Barska Armii Krajowej, koło McDonalda, tam taki plac jest i stamtąd odjeżdżają.
0: Czy tutaj obowiązują zapisy?
1: Nie. Wstęp wolny i zapraszamy wszystkich, kto tylko ma czas i ochotę. Naprawdę jest świetnie.
0: Jakie korzyści jeszcze są dla samych seniorów z udziału w takim rajdzie terenowym?
1: No chyba to jest tak, po pierwsze to integracja, po drugie no, muszą się spotkać tak, wyjść z tego domu, prawda? Po drugie no naprawdę jest wesoło, sympatycznie, poprawa humoru, także polecamy, rozrywka świetna, zostaje w pamięci na długo.
2: No jeszcze to współzawodnictwo w tych
1: grupach. Konkurencja.
2: W tych konkurencjach nieraz to naprawdę miło popatrzeć. Tak,
1: kiedyś przychodziła taka młodzież grupką. Tak, i oczywiście no. Nas złączyli w tych konkurencjach. Raz niepełnosprawna grupka szła, też młodzieży też się dołączyli. Oczywiście zapraszam do tych gier.
2: My nawet jak ktoś przychodzi, a chce dojść, zapyta się co jeszcze, to my zapraszamy, proszę wziąć udział. Już jest nasz.
0: Już jest nas więcej wtedy.
2: Tak.
0: Więcej informacji i cały harmonogram tegorocznej edycji Wrocławskich Dni Seniora znajdą państwo na stronie WCS-u.
1: Zapraszamy. Naprawdę nikt nie pożałuje, kto przyjdzie z humorem, z radością, z nowymi znajomościami. Także zapraszamy
2: bardzo. Można przyjść z dziećmi, można z psem przyjść.
0: Najważniejsze zrobić ten pierwszy krok i wyjść z domu. A potem niech się dzieje.
1: A te osoby, które piszą, to niech z tych szuflad powyciągają te swoje zapiski i wysyłają.
0: Nie ma się co wstydzić.
1: Oczywiście.
0: To bardzo dziękujemy za spotkanie. A dzisiaj w studiu Radia Rodzina były panie Ewa Rapacz i Halina Nogaj z grupy Ocalenie przy Wrocławskim Centrum Seniora. Dziękujemy.
1: Dziękujemy i do widzenia.
0: Do zapraszamy. Zobaczenia.
2: Gorąco zresztą.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

widziałem, jak pan pochylił się nad moim ciałem, z czułością sam całował moje rany, powiedział tylko miło.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Będzie unijna narada w związku z kryzysem w Ceucie. Niebezpieczna moda na train surfing. Elektryczne busy do morskiego oka hitem wakacji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dzisiaj wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Po tym, jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Europoseł PiS-u Tobiasz Boheński postuluje.
1: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach. I tego się domagamy.
0: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi z kolei Katarzyna Lubnauerska o.
2: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanii powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
0: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ryzykują życie dla kilku sekund nagrania. Niebezpieczny trend train surfing szerzy się w Polsce. Nastolatkowie dla polubień w mediach społecznościowych wspinają się na dachy pociągów albo jadą na doczepkę. Skąd potrzeba takiej adrenaliny ocierania się o śmierć? O tym psycholog Katarzyna Górczyńska.
4: Moda na wiralowe filmiki, a co za tym idzie na lajki, na popularność, bycie zauważonym w social mediach, sprawia, że zrobienie efektownego filmiku wrzuconego do sieci niestety wygrywa z rozsądkiem. Ponadto potrzeba adrenaliny i wyrażanie buntu tego młodzieńczego właśnie w postaci przekraczania określonych granic, a jeżeli przy okazji można zaimponować rówieśnikom, oczywiście niewłaściwie pojętą odwagą, no to właśnie obserwujemy kolejny bardzo niebezpieczny trend, który już niestety zbiera swoje żniwo.
0: W ostatnim czasie taki przypadek odnotowano w Gliwicach. Strażnicy ochrony kolei zatrzymali dwóch nastolatków w wieku 15 i 17 lat podczas próby wspięcia się na pociąg towarowy. Jak ustalono wcześniej, tego samego dnia jechali już na zewnętrznych stopniach innego składu. Elektryczne busy do morskiego oka hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Do tego stopnia, że trzeba je kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są na środę.
5: Konikiem byłoby drożej.
6: Co Państwo myślicie o tej formie transportu?
5: Super pomysł, oby częściej i więcej.
0: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u.
7: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
0: Na razie nad morskie oko jeżdżą 4 elektryczne busy.
8: Coraz cieplej nam się robi i będzie się robiło tak mniej więcej do godziny 17, bo o 17 synoptycy przepowiadają takie maksimum temperaturowe. Na przykład w najcieplejszym miejscu dziś to Oława 34 stopnie, ale we Wrocławiu to zaledwie można by rzec 32 stopnie o godzinie 17. Potem będzie się troszeczkę ochładzało, jednak słuchajcie, noc przed nami równie ciepła, temperatury nie spadną poniżej 19 stopni.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia.

Tak sobie siedzę i myślę, że poniedziałek w sumie jest dobrym momentem do tego, by zaplanować, co będzie się robiło w weekend. No bo jeszcze troszkę czasu jest, ale też i te plany mogą nas tak cieszyć przez ten cały tydzień i możemy na nie czekać, a przez to tydzień może szybciej zlecieć. No ale ja nie o tym. Chciałam wam opowiedzieć, a właściwie zaprosić was na wydarzenie, które będzie miało miejsce już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. Otóż właśnie wtedy o godzinie 12 podwórko przy kamienicy przy ulicy Komuny Paryskiej 3 we Wrocławiu zamieni się w miejsce wspólnego śpiewania i pamięci. Odbędzie się tam koncert Wrocław Śpiewa z Warszawą, który połączy miasto, włączy właściwie Wrocław w obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a tam z wrocławianami będzie śpiewał zespół Ferajna z Hoovera, który przypomni powstańcze pieśni, a dzięki przygotowanym śpiewnikom każdy będzie mógł dołączyć do tego wspólnego śpiewania. Wydarzenie odbędzie się przy muralu Warszawiacy Powstańcy Wrocławianie, który upamiętnia uczestników Powstania Warszawskiego, którzy po wojnie związali swoje życie z Wrocławiem. Na koncert, dodam tylko, zostali także zaproszeni bohaterowie sierpniowych walk wraz z rodzinami. Jest to, myślę, bardzo dobry sposób na takie jeszcze większe włączenie się w obchody tej 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, która tak właściwie miała miejsce niedawno, 1 sierpnia. Świętowaliśmy właśnie ten dzień wybuchu powstania. No i to spotkanie, myślę, międzypokoleniowe spotkanie połączy tą muzykę, historię, a także i wspólną pamięć i te pokolenia, które pamiętają, a być może i te, które dopiero dowiedzą się o tym, co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku. No i przypomnę, koncert już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 12, kamienica przy Komuny Paryskiej 3 we Wrocławiu.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiejszy dzień nie stoi pod znakiem pielgrzymki. No i w związku z tym nasze dziennikarki również są na trasie, są na pielgrzymce wrocławskiej. No i spotykają, rozmawiają z pątnikami, co też sprawiło, że wybrali się oni w tym roku. Na jednym z postojów Daria Deczaw i Ilona Baran spotkały jedną z pątniczek, z którą porozmawiały. No i my już teraz wysłuchamy tej krótkiej rozmowy.
2: Jestem Róża. Będę w trakcie pielgrzymki na zaopatrzeniu na chłodni, ale póki co pomagam w informacji przy wydawaniu pakietów dla pielgrzymów.
3: Co tu, tutaj jest w tym kartonie?
2: Mamy torbę materiałową i w środku jest znaczek dla pielgrzymów i ich karta.
3: A ty, Róża, od dawna jesteś związana z pielgrzymką?
2: Nie, jestem pierwszy raz. Na pielgrzymce nigdy wcześniej nie byłam, tylko do Trzebnicy czasami chodziłam.
3: Skąd ta decyzja?
2: Dziadek powiedział, że dziadek i rodzice właściwie mówili, że jeżeli tym razem nie pojedziemy, to już nigdy nam się nie uda, więc... A ponieważ nie byłyśmy pewne, czy damy radę przejść całe, to stwierdziłyśmy, że zapiszemy się do służb.
3: A powiedz mi jeszcze, ten dyżur w chłodni, na czym polega?
2: Jeszcze nie wiem, ale będziemy sprzedawać pewnie chleb, wodę i jakieś jedzenie. Oczywiście to jest trochę wyższa, będzie pewnie cena niż w hurtowni, ale jednak trzeba zapłacić jakoś za wynajęcie chłodni i innych pojazdów, więc... Ale niewiele większa cena, więc niektóre rzeczy może mamy taniej niż w Biedronce.
3: A wspomniałaś, że idziecie rodziną, tak? Jest taka większa grupa?
2: Jest tu ze mną siostra moja, ale nie idziemy rodziną, tylko rodzina mi polecała pójście na pielgrzymkę, ale z siostrą idziemy.
3: Super, to bardzo ci, siostro, dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: A więcej relacji z pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, tak jak mówiłam chwilę temu, o godzinie 13.10 nasze studio pielgrzymkowe, powtórka studia pielgrzymkowego o godzinie 20.30. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania wraz z Radiem Rodzina.

0: Jest alert przed upałami, dotyczy także południa Polski. Przybywa zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Upały znowu w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem. Ale są też regiony, gdzie ogłoszono alert trzeciego stopnia. Dotyczy to części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie i z pożarami oraz suszą zmaga się Europa, Węgrzy z obawami patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla elektrowni jądrowej. Szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
1: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu, w czasie gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Czterokrotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków tej choroby. W tym samym czasie rok temu było tego nieco ponad 360. Sanepid przypomina, że wirusowe zapalenie wątroby typu A to tak zwana choroba brudnych rąk. Jak dochodzi do zakażenia, to wyjaśnia dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
3: Zdarza się, że wyjeżdżamy często do ciepłych krajów, nie jesteśmy zaszczepieni na tą chorobę. Nie pamiętamy o myciu rąk, o higienie po wyjściu z toalety. No i niestety jest to choroba, która właśnie nazywana jest chorobą brudnych rąk. Wiąże się z tym, że bierzemy brudnymi rękami do jedzenia posiłki czy tam owoce, które nie zostały odpowiednio przygotowane albo były dotykane przez osobę, która akurat jest w okresie zakażenia.
0: Najłatwiejszą profilaktyką jest staranne mycie rąk przed posiłkiem.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Rusza 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kociesz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
0: Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
5: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to słonecznie, bardzo powyżej 30 stopni. Takich temperatur możemy się spodziewać. Takie maksimum temperaturowe będzie przypadało na godzinę tak między 15 a 17. Koło godziny 17 możemy się spodziewać 32 stopni we Wrocławiu. Na przykład w Oławie, gdzie będzie dziś najcieplej, 34 stopnie będą w okolicy również godziny 17.
6: Reklama.
7: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl. Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: We Wrocławiu rusza druga tura naboru mieszkańców w ramach społecznego najmu długoterminowego. Do dyspozycji jest kilkaset nowych mieszkań na osiedlu Wojszyce-Jagodno. A jakie są kryteria i korzyści z takiego najmu? O tym opowie prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, pan Paweł Inglot. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy można powiedzieć, że budownictwo społeczne w Polsce i we Wrocławiu ma się dobrze? Na czym polegają główne zasady, główne założenia takich inwestycji?
1: Na pewno można powiedzieć, że ma się dobrze i na pewno można powiedzieć, że jest bardzo potrzebne. To jest moim zdaniem dużo ważniejsze, dlatego że rynek nieruchomości w Polsce bardzo mocno wywindował ceny tych nieruchomości. W związku z tym sytuacja jest taka, że jeśli ktoś nie chce wiązać się wieloletnim kredytem, nie potrzebuje kupować mieszkania na własność, bo nie ma na przykład takich zasobów, tudzież właśnie nie chce brać wieloletnich kredytów, to coraz więcej ludzi w Polsce szuka mieszkań na wynajem. I o tym jest budownictwo społeczne, o tym są Towarzystwa Budownictwa Społecznego, o tym są Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, jako spółki realizujące właśnie to zadanie polegające na podawaniu na rynek mieszkań na wynajem. Na wynajem stabilny, wynajem długoterminowy, wynajem, który mieści się i opisany jest przede wszystkim ustawowymi ramami. To nie jest tak jak na rynku komercyjnym, że umowa jest najczęściej na rok, po roku może być negocjowana, właściciel mieszkania może zmienić swoje plany, może chcieć mieszkanie sprzedać itd., itd. Najem w ramach TBS-u i SIM-u jest najmem długoterminowym, stabilnym, bezpiecznym, regulowanym ustawowo. Nie tylko w tym okresie, jakby nie tylko w tej kwestii czasu okresu, na jaki te mieszkania są dostępne, ale też, co być może najważniejsze, w kwestii po prostu czynszu, w kwestii opłat. To znaczy maksymalny czynsz, jakie może spółka, czy to SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czy TBS, maksymalne ceny najmu, są po prostu określone w ustawie. One nigdy wyższe nie będą i to daje największą gwarancję bezpieczeństwa i stabilności dla tych, którzy do tego systemu chcą wejść. Jeśli macie państwo w planie wynająć mieszkanie we Wrocławiu, to ja gorąco polecam ten segment budownictwa społecznego, dlatego że dla tych, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innej nieruchomości na terenie miasta Wrocławia i dla tych, którzy spełniają określone w ustawie i szczegółowo dostępne na naszej stronie czy na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia kryteria dochodowe, czyli w uproszczeniu nie zarabiają za mało, ale też nie zarabiają za dużo, właśnie dla tych osób jest budownictwo społeczne i dla tych osób są mieszkania, które w sposób stabilny, długoterminowy i bezpieczny mogą wynajmować od SIM-ów czy TBS-ów.
0: Pojawiła się już ważna kwestia podobieństwa do funkcjonowania. Właściwie bardzo dużo tutaj jest wspólnych mianowników, ponieważ SIM działa na takich samych zasadach jak TBS-y, ale między innymi różnicą jest to, że tutaj partycypuje Skarb Państwa. Opowiedzmy o tym.
1: Tak, to jest dokładnie ta różnica, że w przypadku TBS-ów nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całej Polski najczęściej stuprocentowym właścicielem Towarzystw Budownictwa Społecznego w danej miejscowości jest dana gmina. Tak jak we wrocławskim TBS-ie swego czasu największym w naszym kraju, stuprocentowym udziałowcem jest gmina Wrocław. Tak w innych miastach też wygląda to bardzo podobnie. Jeśli chodzi o Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, to jest to twór, gdzie wspólnicy są dwaj. Jest to Skarb Państwa reprezentowany właśnie przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz dana gmina, tudzież związek kilku gmin, bo też takie przecież spółki, jeśli chodzi o Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe są. To dla mieszkańca tak naprawdę niewiele znaczy, bo ten ład ustrojowy, ład prawny dotyczący zasad funkcjonowania tych mieszkań, stabilności ich wynajmowania, uregulowania maksymalnego czynszu, o którym mówiłem przed chwilą, to te ustrojowe zasady są takie same. Różnica taka praktyczna jest taka, że SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, po prostu nieruchomość, grunt, na którym budują, pozyskują z zasobów Skarbu Państwa, a nie z zasobów danej gminy czy danych gmin, na terenie których działają. W naszym przypadku to są piękne nieruchomości położone na wrocławskich Wojszycach przy ulicy Lutosławskiego, Drabika, Buforowej, Asfaltowej, w tym mniej więcej rejonie. Docelowo mamy w planie właśnie na dwóch takich nieruchomościach wybudować ponad 600 mieszkań. Dzisiaj prawdopodobnie porozmawiamy o pierwszych 8 budynkach, o pierwszych 405 mieszkaniach, na których nabór pierwszy za nami, a drugi przed nami.
0: I do tego chciałabym nawiązać. Pierwszy nabór na najem długoterminowy w ramach SIM już za nami. Jak wyglądał przebieg tego pierwszego naboru? Czy są państwo zadowoleni? Czy było wielu chętnych? I zaraz myślę przejdziemy też do kryteriów naboru, czyli to co kluczowe w tym temacie.
1: Tak, my jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że na pierwszym naborze do gminy Wrocław, bo to ona, co warto też podkreślić, przeprowadza ten nabór, wpłynęło 177 wniosków, czyli takie jest zainteresowanie. No i też w takim sezonie wakacyjnym nie ma co ukrywać, być może nie wszyscy są w tym mieście, którzy normalnie tu żyją, pracują, chcą z tym miastem wiązać swoją przyszłość. Więc 170 ponad wniosków, z których 130 zostało zakwalifikowanych, spełniwszy właśnie te formalne kryteria do tego, żebyśmy to już my jako spółka kontaktowali się z osobami zgłaszającymi się i przystępowali do zawierania z nimi umów partycypacyjnych. Ja oceniam, że to jest dobry wynik. Potrzebujemy w sensie takim formalnym przynajmniej połowy teraz chętnych, czyli z 405 mieszkań, powiedzmy sobie 200 umów partycypacyjnych powinniśmy zawrzeć w ciągu najbliższych miesięcy, żeby wykonać właśnie ten kolejny krok w kierunku ogłoszenia później przetargu, rozpoczęcia budowy i pójścia do przodu z tym projektem.

0: Jakie są kryteria najmu długoterminowego?
1: Zasadniczo najważniejsze są ustawowe warunki. I to warto rozdzielić, czym innym są warunki ustawowe, o kryteriach za chwilę. Te warunki ustawowe to jest brak tytułu prawnego do innej nieruchomości na terenie gminy Wrocław oraz to kryterium dochodowe, o którym mówiłem, nie można zarabiać za mało, nie można zarabiać za dużo. Szczegóły dla gospodarstwa jedno, dwu, trzy, czteroosobowego są dostępne na naszej stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej, więc tam odsyłam. I to jest taka totalna baza, to znaczy ktoś, kto ma swoją nieruchomość we Wrocławiu, jest wykluczony ze startowania w ogóle w tej rekrutacji i nie może z pewnością wynajmować potem mieszkania w systemie budownictwa społecznego. I to dotyczy zarówno SIM-u, jak i TBS-u, zarówno nowo budowanych mieszkań, jak i mieszkań, które przecież w ramach funkcjonowania TBS-u wrocławskiego zwalniają się w ciągu roku co chwila. I to jest ta baza ustawowa regulowana przez przepisy prawa. Później mamy tak zwane kryteria dodatkowe. To znaczy, jeśli na nasze planowane do budowy 400 mieszkań zgłosi się więcej osób niż 400, to zaczniemy jakoś te wnioski rangować. I żeby tutaj panował ład i porządek, to wprowadzone są uchwałą Rady Gminy kryteria dodatkowe. I tam między innymi bardzo ważną rzeczą jest to, że premiujemy osoby z grupy senioralnej, premiujemy osoby też niepełnosprawne, premiujemy rodziny wielodzietne. Przede wszystkim punkty dodatkowe mają też ci, którzy oczywiście płacą podatki we Wrocławiu. My od lat uważamy, że to, co powstaje na terenie miasta, to, co powstaje z udziałem środków gminy Wrocław, powinno być w taki sposób sprawiedliwy i symetryczny dystrybuowane do tych mieszkańców, którzy z kolei w drugą stronę dokładają się do funkcjonowania tego miasta. Najprościej dołożyć się do funkcjonowania miasta, w którym się żyje, płacąc w nim po prostu podatki.
0: Inicjatywa zakłada partycypację ze strony najemcy. Opowiedzmy o tym wkładzie własnym, bo być może to jest coś, czego słuchacze najbardziej potrzebują, żeby zrozumieć ideę najmu długoterminowego w ramach SIM we Wrocławiu. Czyli dlaczego musi być ten wkład i jaka jest jego kwota?
1: Czy system finansowania inwestycji realizowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe jest określony od lat przepisami właśnie ustawowymi. Jednym z elementów składowych jest właśnie partycypacja wnoszona przez partycypanta, który potem staje się najemcą. Pozostałe źródła finansowania to jest preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz granty też dystrybuowane z Banku Gospodarstwa Krajowego, które beneficjentem jest gmina, a potem gmina wpłaca je do spółki. To są źródła, z których my jako spółka możemy budować i tym jednym z ważniejszych dla finalnych odbiorców źródeł jest oczywiście ta rzeczona partycypacja. Partycypacja to jest niczym innym jak wkładem mieszkańca w to, żeby to osiedle powstało. Ona ustawowo może wynosić maksymalnie do 30% wartości kosztu wytworzenia danego mieszkania, danego lokalu mieszkalnego. U nas, patrząc już konkretnie na tę inwestycję, o której rozmawiamy, czyli 8 budynków, 405 mieszkań przy ulicy Drabika, ta partycypacja będzie oscylowała w kwotach 1900 do 2400 zł za metr kwadratowy. Więc tak na konkrecie, jeśli planujemy 50-metrowe mieszkanie, załóżmy partycypację w kwocie 2000 za metr, czyli żeby wejść do systemu budownictwa społecznego i naszej inwestycji SIM-owskiej, trzeba by było na 50-metrowe mieszkanie wpłacić kwotę w okolicach 100 tysięcy zł. Tylko bardzo ważna jest jedna rzecz, o której musimy powiedzieć, to znaczy kiedy za rok, dwa, trzy, więcej, ktoś będzie chciał z tego systemu wyjść, dane mieszkanie zwolnić, rozwiązać ze spółką umowę najmu, to my tę partycypację i to zwaloryzowaną oddamy. Te pieniądze nie przepadają nikomu, te pieniądze nie giną w jakiejś nie wiadomo jakiej czeluści. One są po prostu użyte przez spółkę do tego, żeby tę nieruchomość wybudować, żeby ona powstała, wyszła z ziemi i mogła przez lata funkcjonować i być wynajmowana. Ale jak dana osoba chce rozwiązać umowę, bo zmieniła plany, chce wyjechać, cokolwiek, no to my te pieniądze i to zwaloryzowane oddajemy, bo system działa tak, że później pozyskujemy je od następnego najemcy w tej samej kwocie, w jakiej oddaliśmy poprzedniemu. Tak to jest ustrojowo od lat wymyślone, tak to działa. Najlepszym przykładem są tego osoby i partycypanci, którzy przez lata na przykład mieszkali w TBS-ie wrocławskim, po 10-15 wyprowadzili się, dostali pieniądze z powrotem i nie ma z tym nigdy żadnego problemu.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest depozyt.
1: Depozyt kojarzy się z taką stricte bankowym jakimś produktem oprocentowanym, gdzieś jakoś omarżowanym i tak dalej, i tak dalej. Ja bym nie użył takich bankowych sformułowań. Po prostu to jest wkład własny mieszkańca w to, żeby ta inwestycja powstała. Ten wkład po prostu powoduje, że on ma ten prawo do długoterminowego, stabilnego najmu, że my traktujemy się wzajemnie w sposób partnerski. To znaczy, to nie jest relacja między wynajmującym a najemcą, taka jak na rynku rynku komercyjnym, że to jest po prostu czysty biznes. Ktoś ma potrzebę gdzieś mieszkać, drugi ktoś ma puste mieszkanie i chce na tym pustym mieszkaniu zrobić biznes. My budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi najemcami. Chcemy, żeby oni czuli się komfortowo, żeby oni się czuli bezpiecznie w tych inwestycjach. Dajemy im tę pewność, że dopóki płacą stawkę czynszu określoną w miesięczną, no to nikt ich z tego mieszkania nie ruszy, bo nam się coś odwidzi, bo my jako spółka, nie wiem, zmienimy pomysł. My nie mamy szans zmienić planu i pomysłu na działanie takiej spółki, ponieważ ona jest uregulowana przepisami prawa i będziemy te nieruchomości wynajmować przez 20, 30, 40, 50 lat.
0: Jakie są koszty czynszu? Bo one są stabilne i to jest bezpieczna opcja dla tych, którzy na przykład nie mają zdolności kredytowej i myślą o takim długoterminowym najmie w budownictwie społecznym.
1: Tak, to co jest najlepsze, moim zdaniem najlepsze w stawce czynszu, bo oczywiście dyskusja, czy on jest wysoki, czy niski, to ta dyskusja się przez nasz kraj przelała i dalej się toczy, ale to, co jest w mojej perspektywie najważniejsze, to ten czynsz jest pewny, to znaczy ustawa reguluje, że nie będzie większy niż. I na dzień dzisiejszy, patrząc po wskaźnikach i po tak zwanej wartości odtworzeniowej, no to my planujemy czynsz w okolicach 33 do 35 zł za metr kwadratowy. Czyli znowu idąc w konkrety, jeśli mamy 50-metrowe mieszkanie za 30 zł metr kwadratowy około, no to jest 1500 zł miesięcznie, 1600 załóżmy, za 50-metrowe mieszkanie we Wrocławiu. Mieszkanie w nowym budynku, mieszkanie w budynku bardzo dobrze zaprojektowanym, mieszkanie w budynku energooszczędnym,

0: w tym miejscu mieszkać i wiązać swoją przyszłość z Wrocławiem, to zapraszam do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Jak potrzebujesz czegoś na chwilę i stać cię na dużo, dużo, dużo wyższy czynsz miesięczny, to okej, rynek komercyjny też jest przecież dostępny, też jest przecież dla ludzi.
1: Czy są pewne widełki, które określają minimalny termin, na jaki zawierana jest umowa najmu?
0: Nie, my umowy najmu zawieramy właśnie z tą perspektywą, żeby to trwało jak najdłużej. My tego chcemy jako spółka, bo patrząc tak po prostu z perspektywy zarządczej, to też daje stabilność i pewność, ale też o tym jest właśnie ten charakter społeczny tego budownictwa. To ma być relacja, którą zawrzemy na jak najdłuższy czas. My będziemy dokładać później, utrzymując tę nieruchomość, prowadząc remonty, konserwacje i tak dalej, wszelkich starań, żeby te budynki były w jak najlepszej kondycji. Zresztą tego też będzie wymagał jednak Bank Gospodarstwa Krajowego, więc to nie jest tylko nasza rola. Ale i właśnie w tym ujęciu chcemy budować tę więź na jak najdłuższy okres. I tak jak mówię, są przypadki partycypantów, najemców w istniejącej już spółce wrocławskiej od 20 paru lat. To są od początku w tej spółce, od początku w tym systemie, od początku w swoich mieszkaniach i jest im tam po prostu dobrze.
1: Ale być może ktoś chciałby sprawdzić, czy to jest coś, w czym się odnajdzie. On, jego rodzina albo młodzi małżonkowie, powiedzmy, rok czasu można po tym terminie wypowiedzieć umowę?
0: Wydaje mi się, że tak. To oczywiście jest do sprawdzenia wszystko, jak już przyjdziemy do spółki i będziemy zawierać konkretne umowy. Najpierw będzie to umowa partycypacyjna. Dopiero później, jak my już ruszymy z budową, to będziemy przechodzić i będziemy już ją w zasadzie finalizować. Będziemy przechodzić do zawierania umów najmu i wtedy będzie czas na dyskusję już o takich naprawdę niuansach i szczegółach, jakie są okresy wypowiedzenia, jakie są dokładnie zapisy literalne i czego dotyczą. My jesteśmy otwarci w ramach przepisów, które nas po prostu obligują do pewnych zachowań jako spółkę Skarbu Państwa z udziałem gminy, no to w ramach tych przepisów możemy naprawdę elastycznie się poruszać, no ale nie możemy też wyjść poza nie. To są ramy, które definiują jakby obszar naszego działania.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Szanowni Państwo, na stronie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, czyli sim.wrocław.pl, od 3 sierpnia znajdą Państwo możliwość zgłoszenia się zapisów. Jest też link do potrzebnych dokumentów związanych z takim długoterminowym najmem. Ja natomiast chciałabym się przenieść trochę na plac budowy, na Wojszyce Jagodno, dlatego że to w czwartym kwartale 2028 roku, czyli jeszcze trochę czasu mamy, mają zostać oddane do użytku ta pierwsza część lokali, 405 mieszkań. Powierzchnia jest różna, od kawalerek do takich mieszkań, no na przykład dla rodziny, nawet czteroosobowej. Wykończone są w standardzie pod klucz. Proszę nam coś więcej o tym opowiedzieć.
1: Tak jak pani redaktor mówi, mamy pełen wachlarz dostępnych mieszkań w ramach tego projektu. Tak jak już jesteśmy na takim etapie, że jakby cała dokumentacja projektowa jest wykonana, mamy uzyskane pozwolenie na budowę, więc my już dobrze wiemy, jakie to są budynki, jakie to będą mieszkania. Mniej więcej od 30 do 60 metrów kwadratowych, oczywiście z małymi wychyleniami. Wszystko w budynkach nowoczesnych, bardzo, bardzo energooszczędnych, bo my jakby realizując też te inwestycje ze środków publicznych, mamy naprawdę narzucone bardzo rygorystyczne normy, jeśli chodzi o współczynniki, ile energii te budynki mają zużywać, ile mają potrzebować energii. Mamy wręcz z dużymi górkami przeprojektowane kwestie retencji wód opadowych. To jest temat bardzo istotny w ostatnich czasach. Widzimy czasami, co się potrafi dziać w pogodzie, jak nawalne mogą być rozmaite zjawiska i ulewy. Więc my mamy normy i do tych norm jeszcze drugie tyle dorzucone i zobaczymy, mamy nadzieję, że to w sposób bardzo prawidłowy zadziała. Mieszkania wykończone będą w ten sposób, który znowu określają przepisy prawa dla budownictwa społecznego, to znaczy w kuchni piekarnik i płyta oraz szafka ze zlewozmywakiem. Cała reszta tej kuchni do urządzenia sobie przez najemcę według jego uznania. Łazienka z wanną tudzież kabiną prysznicową, też pralka i inne takie sprzęty do wstawienia przez najemcę. W pokojach oczywiście podłogi, ściany, wszystko wymalowane, gotowe, okna, tarasy, balkony, ogródeczki, plac zabaw i tak dalej, i tak dalej. Ogrody deszczowe nawet mamy zaplanowane jako właśnie jeden z tych pierwszych takich systemów zbierania wód opadowych.
0: Jak wysokie będą te budynki?
1: Osiedle zaprojektowane jest zgodnie z przepisami miejscowego prawa dotyczącego właśnie planowania przestrzennego. Mamy 5 kondygnacji naziemnych i wszędzie pod budynkami garaże podziemne, więc takie są wielkości i kubatury. Oczywiście w związku z tym będą też windy w każdym z tych budynków. Parkingi oprócz podziemnych będą też zlokalizowane na terenie, czyli na poziomie jakby gruntu, poziomie ziemi. I tak to na dzisiaj wygląda. Taki projekt uzyskał zgodę na pozwolenie na budowę i tak będziemy to realizować.
0: I mówimy o osiedlu Wojszyce 1, natomiast w planach jest też druga strona ulicy, czyli Wojszyce 2. Nabór na te mieszkania będą za jakiś czas?
1: Tak, tam jesteśmy, jeśli chodzi o Wojszyce 2, w planie jest 6 budynków i 256 mieszkań. Jeśli chodzi o wielkość, gabaryty, to wszystko będzie bardzo, bardzo podobne. Jesteśmy jeszcze na etapie zbierania jakby tych właśnie źródeł finansowania, o których wcześniej mówiłem, to znaczy mamy już jeden mały grant pozyskany. Jesteśmy w procedurze, do końca lipca powinniśmy wiedzieć z Banku Gospodarstwa Krajowego, jakie są wyniki majowego naboru na pozyskanie przez spółki właśnie kredytów tych preferencyjnych. Jak to się wyjaśni, ruszamy dalej po duży grant i później z kolei siłą rzeczy ruszamy dalej w rynek, ogłaszając nabór na partycypantów, żeby dopiąć właśnie wszystkie te instrumenty finansowe. Osiedle to Wojszyce 2 będzie tak naprawdę bardzo podobne. Po drugiej stronie ulicy Drabika też od południa asfaltowa, od północy Lutosławskiego, troszkę to jest bliżej w stronę ulicy Asfaltowej i szkoły przyasfaltowej i tak dalej. Więc naprawdę fajna lokalizacja dla obu tych inwestycji. Dobrze, myślę, będzie się tam żyło. Widać zresztą, że rozwój tej strony miasta postępuje. Także naprawdę zapraszam wszystkich, którzy chcieliby swoją przyszłość z Wrocławiem związać do tego, żeby się tą ofertą zainteresować.
0: To powiedzmy jeszcze o hipotetycznej sytuacji, kiedy na przykład tracimy pracę, tracimy źródło dochodu. Co się dzieje w takim przypadku, kiedy najemca straciłby czasowo możliwość opłacania czynszu?
1: No to jest bardzo ważny wątek. Ja się cieszę, że pani dyrektor ten wątek porusza, bo to jest naprawdę kluczowe i myśmy to już na własnej skórze we Wrocławiu też przerobili. Przecież może nie wszyscy pamiętają, ale, ale różne zjawiska w ostatnich kilku latach, od kiedy ja się tym systemem budownictwa społecznego zajmuję, miały miejsca. Mieliśmy do czynienia przecież z pandemią, mieliśmy do czynienia później i dalej mamy do czynienia z sytuacją wojenną na Ukrainie. Takie zjawiska generowały bardzo duże turbulencje w sytuacjach ekonomicznych różnych ludzi, przedsiębiorstw, a co za tym idzie później na końcu naprawdę poszczególnych osób. I wielokrotnie mieliśmy na tak zwanym tapecie prośby mieszkańców, prośby lokatorów o to, żeby dany czynsz przez jakiś czas rozłożyć im na raty, żeby jakoś ich wesprzeć, bo na przykład w związku, nie wiem, z gigantyczną swego czasu inflacją i wzrostem cen wszystkich po prostu rzeczy po kolei, jakie odnotowywaliśmy, żeby im dać jakąś ulgę, żeby im jakoś pomóc. I to zarówno najemcy lokali mieszkalnych, jak i przecież w tych budynkach też będą lokale usługowe. I zarówno jednych, jak i drugich w ramach znowu przepisów, które nas obligują do pewnych zachowań, możemy wspierać i będziemy wspierać. O tym jest właśnie budownictwo społeczne, że te spółki, jeśli uzyskają już pewną stabilność, mają jakąś swoją już historię, mają jakiś swój kapitał zgromadzony, no to mogą sobie pozwolić na to, żeby spojrzeć na swojego najemcę trochę inaczej niż zwykły komercyjny właściciel mieszkania, gdzie liczy się tylko kasa, mówiąc krótko. U nas oprócz pieniędzy ważna jest ta relacja długoterminowa. Nieraz wspieraliśmy, nieraz rozkładaliśmy na raty, mówię o swoich doświadczeniach z TBS-u. I tutaj, jeśli sytuacja ekonomiczna SIM-u na to mi pozwoli, to na pewno też tak samo będziemy robić.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Mówimy o nowych mieszkaniach, które powstają we Wrocławiu, czyli rynek pierwotny, Wojszyce, Jagodno. Czy są szanse na inne lokalizacje, gdzie przy współpracy gminy Wrocław, Krajowego Zasobu Nieruchomości planuje się kolejne mieszkania w ramach budownictwa społecznego?
1: Tak, oczywiście, że te szanse są, dlatego że właśnie to jest zasadnicza jakby funkcja i rola Krajowego Zasobu Nieruchomości, żeby być niejako dysponentem gruntów Skarbu Państwa, dysponentem zorientowanym przede wszystkim na to, żeby te grunty Skarbu Państwa tam, gdzie dopuszcza to oczywiście, czy miejscowy plan, czy za chwilę plany ogólne, żeby tam powstawała osiedla mieszkaniowe wielorodzinne. I takich nieruchomości potencjalnych do dyskusji między spółką, KZN-em, a gminą Wrocław, we Wrocławiu jest jeszcze, naprawdę jest jeszcze. Jesteśmy wręcz w procedurze pozyskiwania w trybie aportu właśnie z Krajowego Zasobu Nieruchomości następnych takich gruntów.
0: Ale raczej są to peryferia niż centrum.
1: Z pewnością nie znajdziemy na Placu Solnym już ani kawałka, ani gdzieś przy Świdnickiej. To raczej będą jakieś, powiedzmy sobie, takie dalsze od ścisłego centrum miejsca. Rozmawiamy, mówiąc już wprost, o okolicach ulicy Opolskiej, rozmawiamy o okolicach ulicy Bierutowskiej, więc taki mamy rozstrzał. Za jakiś czas te rozmowy dojdą do takiego etapu, że spółka pozyska kolejne grunty, aczkolwiek to jest dla mnie, powiem sobie tak, drugo-trzecioplanowy temat. Oczywiście drugo-trzecioplanowy dlatego, że my mamy i tak mało czasu, żeby zrobić to, co jest przed nami. My i tak w dosyć rekordowych terminach uzyskaliśmy projekty i pozwolenia na budowę na to osiedle pierwsze Wojszyce 1. Nas gonią różne terminy dzięki pozyskanym wcześniej jeszcze przez moich poprzedników instrumentów finansowym i my chcemy tym terminom podołać, to nie będzie łatwe. Więc jakby cały fokus wszystkich nas pracujących teraz w spółce jest zorientowany na to, żeby te dwie inwestycje, które są pierwsze, kluczowe, od lat zaplanowane, żeby je kolokwialnie mówiąc dowieść i żeby to się stało. I tym się zajmujemy przede wszystkim. Oczywiście w przyszłość patrzymy, oczywiście te wnioski aportowe odpowiednio są poskładane. Oczywiście rozmowy między Krajowym Zasobem Nieruchomości a prezydentem czy wiceprezydentem Wrocławia się toczą i toczyć się będą. I ja będę za nie trzymał kciuki, żebyśmy dostali kolejne nieruchomości, ale mówię, cały fokus teraz idzie na Wojszyce 1 i za chwilę Wojszyce 2.
0: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, w skrócie SIM. Zachęcamy, żeby zapoznać się z wizualizacjami tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy z prezesem spółki. Nowoczesne osiedla, wielorodzinne, dużo zieleni, parkingi, przyjazna infrastruktura, ale przede wszystkim też chyba kompetentni pracownicy, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania. Wiem, że jest taki formularz na stronie internetowej, natomiast można też Państwa odwiedzić, spotkać się osobiście.
1: Tak, oczywiście. My jesteśmy po to, żeby nam zadawać te pytania, mimo tego, że w sposób formalny, jakby co wymuszają źródła finansowania, nabór partycypantów i przyszłych najemców prowadzi gmina Wrocław. I tam oczywiście też są ludzie, którzy od lat robią te rzeczy. To nie jest jakaś nowość. My nie wyważyliśmy jakichś nie wiadomo jakich kosmicznych drzwi, których nikt nigdy nie widział. Realizujemy te inwestycje w ramach systemu, który w Polsce z powodzeniem funkcjonuje od ponad 25 lat. Więc zarówno my w SIM-ie, jak i koleżanki i koledzy z TBS-u i koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego mamy naprawdę już sporą wiedzę i doświadczenie. Zapraszamy. My jesteśmy dla Państwa, my jesteśmy po to, żeby rozwiewać wszelkie wątpliwości, żeby na mniej lub bardziej standardowe pytania odpowiadać. Pierwszym źródłem oczywiście informacji powinna być nasza strona internetowa oraz strona Urzędu Miejskiego i zakładka Biuletyn Informacji Publicznej. Tam jest bardzo, bardzo dużo wiedzy o tym systemie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać czy zadzwonić do mnie i ja też jestem po to, żeby Państwu na wszystkie pytania odpowiedzieć, cały czas do dyspozycji.
0: 3 sierpnia, bardzo ważna data, otwarcie naboru, a do kiedy przyjmowane będą wnioski?
1: To jest oczywiście taki poszatkowany trochę czas, to znaczy my znowu w wyniku pewnych przepisów musimy ten nabór prowadzić w takich właśnie turach. Pierwsza już jest za nami, druga zacznie się, tak jak pani redaktor zauważyła, 3 sierpnia i tak w takich skokowych turach będziemy działać aż do skutku, to znaczy aż uzbieramy wszystkich 405 chętnych. Ile jeszcze będzie tych naborów, no to zależy w dużej mierze od państwa, od zainteresowania wrocławianek i wrocławian naszą ofertą. Ja bym pewnie też wolał, żeby to się raz zaczęło, i w trybie ciągłym były zbierane te wnioski i przekazywane do spółki. No przepisy stoją, stanowią inaczej, więc robimy to zgodnie z prawem i tak będziemy te nabory powtarzać. Z moich doświadczeń wcześniejszych wynika, że tych tur pewnie będzie 4, 5 czy nawet 6. Zobaczymy. No chyba, że pójdzie w drugiej turze już tak dobrze, jak poszło w pierwszej i w zasadzie na ten moment będziemy już nasyceni, ale tak jak mówię, pula to jest 405 mieszkań. Na dzisiaj 133 wnioski są skierowane od gminy do spółki do zawarcia umów, więc 405 minus 133 mieszkań jeszcze leży wolnych. Zapraszam.
0: A zapraszał prezes SIM we Wrocławiu, Paweł Inglot. Dziękujemy za spotkanie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się Państwu.

0: czwartek nad ranem syreny zawyły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec z Wrocławia. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał to wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe, a docelowo ma ich być około 500 z możliwością zdalnego włączenia. O godzinie 3:39 napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione, do 10, w których nie było ich słuchać. Wojewoda zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie. A śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie Kolonii, prowadzi prokuratura w Lublinie. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
1: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
0: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część unijnych przepisów AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
2: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
0: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wysokie temperatury powodują, że Czad znowu staje się niebezpieczny. W upalne dni Straż Pożarna odnotowuje wzrost interwencji związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych. I tak w ostatni weekend strażacy tylko w województwie śląskim wyjeżdżali ponad 200 razy do pomiaru tlenku węgla. W zdarzeniach poszkodowanych zostało aż 19 osób, informuje Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem. Przypominamy o okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz regularnej kontroli urządzeń, w których odbywa się proces spalania.
0: Strażacy ciągle apelują o montowanie czujników tlenku węgla w mieszkaniach i domach. To proste urządzenie, które może zapobiec tragedii.
5: My już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś bardzo ciepło na Dolnym Śląsku, nawet do 34 stopni. Jutrzejszy dzień jeszcze cieplejszy, ale też i pogoda znacznie inna niż ta, którą mamy dziś, bo jutro deszcze będą mogły wystąpić na terenie całego Dolnego Śląska. Burze również przesuną się na całą zachodnią część od Polkowic po Wałbrzych i Szklarską Porębę, temperaturowo do 36 stopni.
6: Reklama.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Doktor Marek Mutor, wicedyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, jest gościem Obliczy Wrocławia. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Panie dyrektorze, 3 lata temu prowadził pan zajezdnię, dziś zaangażowany jest pan w rozwój Ossolineum. Co pana najbardziej zaskoczyło po przejściu do takiej instytucji jak ta, w której teraz pan się realizuje i jest pan zaangażowany w jej rozwój?
2: No, Ossolineum to jest o wiele większa skala i też historia instytucji, to było wiadomo. Instytucja z tak długą historią, z tak licznymi zbiorami, z tak wielką skalą działania, to też wymaga odpowiedzi na jakieś współczesne czasy i na rozwój. Ten rozwój następuje i bardzo się z tego cieszymy. Ruszyła budowa naszego oddziału, czyli Muzeum Książąt Lubomirskich. To będzie pierwszy w powojennym Wrocławiu budynek muzealny zbudowany od podstaw. Wszystkie wrocławskie muzea mieszczą się w starych, zaadoptowanych, pięknie często obiektach. Natomiast to będzie pierwszy powojennie zbudowany.
1: Dobrze, ale jakie to daje nam możliwości? To będzie nowoczesny budynek na skalę takiego, no na pewno XXI wieku, ale czy to będzie modernistyczny budynek?
2: Znaczy to będzie budynek współczesny. Myślę, że zawsze jest taki problem, że w tkance Starego Miasta umieszczanie budynków dzisiaj jest zawsze wyzwaniem dla architektów, dla całego otoczenia. Tu trzeba znaleźć kompromis między odtwarzaniem przeszłości, bo tego się właściwie też nie powinno robić. To przeszłość była kiedyś, teraz jest współczesność, a taką współczesną formą, która by nie pasowała do tego otoczenia. I myślę, że akurat budynek Muzeum Książąt Lubomirskich jest dobry pod tym względem, to znaczy ma taki zdrowy kompromis pomiędzy nowoczesną formą a nawiązaniem do tradycji. Ja się do tego bardzo, bardzo przekonałem, ale to będzie też budynek, który dzięki temu, że jest nowy, będzie posiadał nowoczesne zabezpieczenia, nowoczesne warunki klimatyczne, będzie miejscem, w którym także będziemy organizować wystawy czasowe, do których będziemy mogli sprowadzać dzięki właśnie tym nowym technologiom także bardzo dobre, wymagające wystawy.
1: O inwestycje jeszcze zapytam, bo to nie jest jedyna taka duża inwestycja, która się szykuje, ale zanim jeszcze to nastąpi, to też chciałbym Państwu powiedzieć, że tutaj będzie wielki prezent dla Państwa w postaci zaproszenia, ale jeszcze chwilę potrzymajmy w napięciu naszych słuchaczy.
2: Tak, ja bym chciał zapytać o sam rok. Powoli się ubierać. Bo
1: już lada chwila, tak jest. Panie dyrektorze, Sejm ten rok ogłosił, który aktualnie trwa, rokiem Ossolińskiego, miasto rokiem Ossolineum. Dwie uchwały, jedna okazja. Jakie realne takie właśnie plusy ten rok daje instytucji, w której pan pracuje, którą pan też kieruje, współtworzy?
2: No zawsze ogłoszenie takiego roku i tu mamy taki zbieg, nazwijmy to, dwóch okoliczności, bo i Sejm Rzeczypospolitej i Rada Miejska Wrocławia doceniła ten rok, zadedykowała Ossolineum właśnie ten rok i to jest zawsze taki powód, żeby zrobić trochę więcej przedsięwzięć, żeby bardziej pokazać instytucję, ale też żeby intensywniej rozmawiać z otoczeniem społecznym, otoczeniem instytucjonalnym i takim, wydaje mi się, bardzo ciekawym efektem tego roku, oprócz tego, że rozpoczęliśmy budowę muzeum, rozpoczynamy także drugi projekt, czyli wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim zamieniamy się nieruchomościami. W wyniku tej transakcji staniemy się właścicielem dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Szajnochy. No i będziemy tam rozwijać działalność inwestycyjną. Raz, że to jest miejsce bardzo potrzebne dla naszej biblioteki, która musi się rozwijać, dla Biblioteki Ossolińskiej. A dwa, że jest to szansa dla tego obiektu, bo ten obiekt zabytkowy, piękny, z którym wiąże wielu z nas pewnie jakiś sentyment, bo w czasach studenckich, no wszyscy 40+.
1: No, wyjątkowe miejsce, tak, wyjątkowa architektura.
2: Przez ten obiekt, jeśli studiowali we Wrocławiu, jest to wyjątkowa architektura, wyjątkowe też magazyny, które są zabytkowe. Ossolineum w tym miejscu to jest szansa dla tego obiektu i dla całego rozwoju tej części Starego Miasta.
1: I pan dyrektor wyprzedził właśnie to pytanie o tą inwestycję drugą. No to dobrze, to już nie trzymamy w napięciu naszych słuchaczy. Zapraszajmy, bo tak jak pan dyrektor powiedział, już trzeba się ubierać.
2: A proszę państwa, rok Ossolineum to są liczne wydarzenia i dzisiaj prezent dla wszystkich wrocławian. Wspólnie z Centrum Historii Zajezdnia, ze Strefą Kultury, Przestrzenią Trzeciego Wieku, z miastem Wrocław. Co się stanie i ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Zapraszamy Państwa na specjalny pokaz na Rynku Wrocławskim o 21.30 dzisiaj. Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. To jest inicjatywa w ramach Roku Ossolineum. Takim inicjatorem i dobrym duchem tego był radny Jarosław Krause, który swoją drogą zainicjował uchwałę w sprawie Roku Ossolineum we Wrocławiu. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj o 21.30 na Rynku Wrocławskim, na wielkim ekranie, wspólnie z Nowymi Horyzontami, specjalny pokaz pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Mamy też rok Wajdy, mamy też mnóstwo
1: panów. Ale to też zobowiązuje, trzeba się jakoś elegancko ubrać na taką projekcję.
2: Nie trzeba, będzie ciepło, będzie, myślę, bardzo przyjemna atmosfera. To jest projekcja plenerowa, każdy może przyjść jak chce. Wstęp jest wolny i teraz uwaga, jeszcze jeden prezent dla pierwszych 100 osób, które tam przyjdą. Darmowe bilety do Muzeum pana Tadeusza, które jest tuż obok, które można... Ten dzień już nie, ale w każdy kolejny dzień zwiedzać. Dzisiaj 21:30 rynek wrocławski, serdecznie zapraszam.

0: Ten pokaz jest też związany z rocznicą Muzeum Pana Tadeusza?
1: Tak, no i Rocco Solineum i to jest też taka okoliczność, że i mamy 10 lat naszego Muzeum Pana Tadeusza. To jest też wielka historia Pana Tadeusza, czyli rękopisu, który trafił do zbiorów ossolińskich, wokół którego zbudowaliśmy to całe muzeum w Rynku. To jest wreszcie samodzieło Adama Mickiewicza i tak ważne dla kultury polskiej i bardzo dobra ekranizacja Andrzeja Wajdy. Naprawdę polecam. Ja kilka razy oglądałem te ekranizacje i wydaje mi się, że ona jest naprawdę bardzo dobra, bardzo dobrze zrobiona, z plejadą polskich gwiazd. Kto z Państwa jeszcze tego nie widział, to jest świetna okazja, a kto widział, to jest okazja, żeby przeżyć to na wielkim ekranie, na Rynku.
0: Ale to jest coś fantastycznego, jak udało Wam się wszystko dobrze zaplanować. Jak to długo kombinowaliście, żeby te wszystkie jubileusze i okazje połączyć w jedno?
1: Akurat to wydarzenie zaplanowaliśmy w jakieś półtora tygodnia, więc jest to taka dość szybka, spontaniczna akcja, ale tak to się dzieje we Wrocławiu i to jest możliwe dzięki temu, że we Wrocławiu mamy jakby taki bardzo dobry kapitał, można powiedzieć, współpracy między instytucjami, między ludźmi. Takie rzeczy wychodzą dlatego, że jest po prostu bardzo dobra kooperacja właśnie taka międzyinstytucjonalna, między ludźmi, którzy takie rzeczy organizują, ale też jest zapotrzebowanie wrocławian, bo wielu ludzi pytało, kiedy pokażecie film Andrzeja Wajdy. My nie mamy takich warunków, mamy tylko małe kino w Muzeum Pana Tadeusza na paręnaście osób, a tutaj okazja. Nowe horyzonty się kończą i specjalny
0: jestem pełen podziwu, że to się wszystko udaje, jeszcze pogodę udało się zarezerwować taką fantastyczną na dzisiaj, ale wspomniał Pan o tym, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to jest wspaniała okazja. To ja zapytam też o rękopis Mickiewicza. No, myślę, że każdy widział, ale jeżeli nie, jak to zorganizować? Przecież to jest dzieło, które na wyciągnięcie ręki jest.
1: No tak, i w ogóle historia tego rękopisu jest niesamowita. Nie będę jej tutaj opowiadał. Proszę Państwa o przyjście do Muzeum Pana Tadeusza. Najprostszy sposób, żeby się z tym zapoznać i z rękopisem, i z jego historią, i z tym pięknym światem przedstawionym, który Mickiewicz nam maluje, to po prostu proszę przyjść dzisiaj na Rynek Wrocławski o 21:30, dostać darmowy bilet do Muzeum Pana Tadeusza, obejrzeć wspaniały film Wajdy, a potem któregoś dowolnego, wybranego przez siebie dnia przyjść właśnie do tego muzeum w Rynku, które jest czynne każdego dnia oprócz poniedziałku.
0: O ważnych wydarzeniach Pan już wspomniał, o powstającym Muzeum Książąt Lubomirskich, o inwestycji w budynek przy ulicy Szajnochy. Ja chciałbym też zapytać o taką szerszą jeszcze współpracę. Macie Państwo wspólne cyfrowe archiwum z biblioteką we Lwowie. Jak to wygląda dzisiaj w trakcie wojny za granicą? Współpraca jest normalna, czy trzeba uwzględniać tę sytuację, która aktualnie jest?
1: Myśmy weszli w nową fazę naszych prac digitalizacyjnych i właśnie budowę tego repozytorium już w trakcie wojny. Trzeba powiedzieć, że digitalizacja zbiorów lwowskich w różnym tempie, w różnym, że tak powiem, charakterze, ale była prowadzona już od wielu, wielu lat. Natomiast teraz w czasie wojny myśmy wręcz zintensyfikowali tę współpracę. Oczywiście, że to sytuacja, którą mamy, stawia wymagania bardzo duże, ale jakoś skutecznie udaje nam się póki co je pokonywać wspólnie z naszymi lwowskimi partnerami. Mamy w tej chwili otwarte repozytorium Wspólne Dziedzictwo. Już tam jest ponad 5000 obiektów z tej digitalizacji, ale to jest taki początek. Ich jest zdigitalizowanych znacznie więcej i będzie prezentowanych także znacznie więcej. No, robimy wszystko, co możemy, żeby zapewnić bezpieczeństwo choćby w postaci kopii cyfrowych dawnych, czy powiedzmy kolekcji ossolińskich, które tam zostały we Lwowie i żeby polska publiczność i w ogóle międzynarodowa publiczność, żeby każdy miał do nich dostęp właśnie w tej formie. I to się udaje robić i za to też jestem wdzięczny i naszym lwowskim partnerom i wielu ludziom, którzy przy tym pracują i po polskiej, po ukraińskiej stronie, którzy też no, bardzo muszą dużo przykładać takiej uwagi do warunków, w których pracują. I to jest naprawdę świetnie, że to wychodzi.

0: korzystamy z tych wszystkich atrakcji, propozycji, które mamy w trakcie trwającego roku, ale na jesień będziemy go kończyć, tak? Jesienią ten rok się kończy. Czy będzie jakieś oficjalne zamknięcie? Coś państwo planujecie takiego wow na zakończenie?
1: Czy ja powiem tak, ten rok nie ma jakiejś takiej specjalnej kulminacji, ale rzeczywiście jesienią będziemy zapraszać państwa na bardzo ciekawe wydarzenia konferencyjne. Jeszcze też będziemy obchodzić po drodze stulecie Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. O tym wszystkim opowiemy wczesną jesienią. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie ten rok bardzo wiele rzeczy zaczął. Nie chciałbym na niego spoglądać jako na taką zamkniętą całość. Raczej na początek wielu procesów. Świetnie, że właśnie w tym roku tak wiele rzeczy się zaczyna i mam nadzieję, że je dość szybko skończymy. To jest budowa Muzeum Książąt Lubomirskich. Oczywiście ona była zainicjowana wiele lat wcześniej, ale teraz...
0: Jak jest planowany termin?
1: Za 3 lata będzie gotowy budynek. Jeszcze jakiś czas potrwa urządzanie wystawy. Zaczęliśmy projekt przy Szajnochy. Wydaje mi się bardzo ważny dla Wrocławia jako takiego, dla tej części Starego Miasta, dla naszych mieszkańców, bo to nie będzie tylko biblioteka, to będzie też jakieś centrum różnych wydarzeń. Ten projekt myślę, że w fazie pierwszej uruchomimy już do końca lat 20. i później będziemy także przez kilka kolejnych lat prowadzić remonty, żeby ten obiekt odzyskał blask. Zaczęło się wiele takich, nazwijmy to, wydarzeń, działań kulturalnych, które będą miały też kontynuację w kolejnych latach. Wydaje mi się, że Muzeum Pana Tadeusza wchodzi też w taką kolejną fazę zainteresowania przez publiczność i to bardzo dobrze. Więc wiele rzeczy się w tym roku zaczyna i myślę, że będziemy je kontynuować, więc to jest bardzo dobry rok.
0: Panie dyrektorze, gdyby ktoś ze słuchaczy jeszcze nigdy nie był w Ossolineum, niezależnie czy mieszka we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Polsce, od czego zacząć? No dzisiejszy film będzie takim zachętą.
1: Zacząć dzisiaj o 21.30 na rynku, oglądając film Andrzeja Wajdy, natomiast zapraszamy państwa codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, do naszych siedzib, to znaczy przy ulicy Szewskiej. Tam prezentujemy wystawę o Ossolineum, właśnie wystawę, która opowiada o historii naszej instytucji, o tym, dlaczego ona jest ważna dla Polski. To jest Muzeum Pana Tadeusza w Rynku. To jest nasza biblioteka, do której zawsze zapraszamy czytelników. Ona w wakacje jest troszkę inaczej czynna, proszę sprawdzić, ale zapraszamy.
0: Ale jest dostępna.
1: To jest jedna z ważniejszych bibliotek w kraju. To są nasze zbiory. Więc od tego bym proponował zacząć. Szewska 37, tam od jakiegoś czasu też otwieramy dla publiczności nasz dziedziniec. Bardzo ładne, fajne miejsce. Też wieje tam takim chłodkiem miłym, gdy są upały. Wystawę o Ossolineum można zwiedzać za darmo. Właśnie na Szewskiej do Muzeum Pana Tadeusza są bilety, ale to jest też duże, nowoczesne muzeum, które warto oglądać, więc zapraszam państwa do tego serdecznie. Ossolineum to jest właściwie cała Polska w jednym miejscu i wszystkie ważniejsze polskie osiągnięcia kultury i nauki właśnie tam można znaleźć, od Kopernika i Heweliusza, przez

0: wybitną literaturę XIX wieku, rękopisy Sienkiewicza, Mickiewicza, Fredry i wielu, wielu innych, aż po dzisiejsze czasy nowoczesnych wystaw, więc serdecznie zapraszamy.
1: Do zobaczenia na pewno dzisiaj wieczorem na pokazie filmu. No a kto wie, może i również na Szewskiej się spotkamy. Warto przychodzić, odwiedzać, poszerzać horyzonty.
0: Póki co dzisiaj rynek 21:30, wstęp wolny, zapraszam.
1: A zapraszał dr Marek Mutor, wicedyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
4: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę. A ogólnie...

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: Będzie upał, termometry mają pokazać do 38 stopni. Europejskie kraje martwią się o braki prądu. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywały w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwie lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia, ale są też ostrzeżenia przed burzami dla części województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, a także na południu Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach: Francja, Rumunia czy Węgry. Właśnie tego się obawiają, oczywiście wszystko z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
1: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Polscy strażacy są w Hiszpanii, tam walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów wykorzystują głównie narzędzia ręczne.
2: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
0: Mówił brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Cieszyński sąd wydał dwa wyroki po atakach na ratowników medycznych. Informacje na ten temat przekazała rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska.
4: Do zdarzenia z udziałem pierwszego oskarżonego doszło 12 lutego 2026 roku, w trakcie którego znieważył dwóch ratowników medycznych i naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. W tym przypadku sąd wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby jednego roku. Drugie zdarzenie zaistniało w dniu 5 czerwca 2026 roku. Polegało na grożeniu pozbawieniem życia ratownikowi medycznemu podczas pobytu oskarżonego w szpitalnym oddziale ratunkowym w Cieszynie.
0: Drugi ze skazanych decyzją sądu musi zapłacić 4000 zł grzywnych i 1500 zł nawiązki. Prokuratura przypomina, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni pracownicy ochrony zdrowia podczas pełnienia obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
5: Czas na rzut okiem na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień, no to temperatury powolutku będą nam się ochładzały do 19 stopni w nocy. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, na Dolnym Śląsku jutro gorąco, do 36 stopni nawet. No i w większości miejsc będą mogły wystąpić opady lub burze. No i oczywiście te upały, one będą jutro wszędzie. Burze praktycznie od Zgorzelca po Polkowice przez Legnicę i Szklarską Porębę.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
7: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

crown again. Tak sobie siedzę i myślę, że poniedziałek w sumie jest dobrym momentem do tego, by zaplanować, co będzie się robiło w weekend. No bo jeszcze troszkę czasu jest, ale też i te plany mogą nas tak cieszyć przez ten cały tydzień i możemy na nie czekać, a przez to tydzień może szybciej zlecieć. No ale ja nie o tym. Chciałam wam opowiedzieć, a właściwie zaprosić was na wydarzenie, które będzie miało miejsce już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. Otóż właśnie wtedy o godzinie 12 podwórko przy kamienicy przy ulicy Komuny Paryskiej 3 we Wrocławiu zamieni się w miejsce wspólnego śpiewania i pamięci. Odbędzie się tam koncert Wrocław śpiewa z Warszawą, który połączy miasto, włączy właściwie Wrocław w obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a tam z wrocławianami będzie śpiewał zespół Ferajna z Hoovera, który przypomni powstańcze pieśni, a dzięki przygotowanym śpiewnikom każdy będzie mógł dołączyć do tego wspólnego śpiewania. Wydarzenie odbędzie się przy muralu Warszawiacy Powstańcy Wrocławianie, który upamiętnia uczestników Powstania Warszawskiego, którzy po wojnie związali swoje życie z Wrocławiem. Na koncert, dodam tylko, zostali także zaproszeni bohaterowie sierpniowych walk wraz z rodzinami. Jest to, myślę, bardzo dobry sposób na takie jeszcze większe włączenie się w obchody tej 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, która tak właściwie miała miejsce niedawno, 1 sierpnia. Świętowaliśmy właśnie ten dzień wybuchu powstania. No i to spotkanie, myślę, międzypokoleniowe spotkanie połączy tą muzykę, historię, a także i wspólną pamięć i te pokolenia, które pamiętają, a być może i te, które dopiero dowiedzą się o tym, co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku. No i przypomnę, koncert już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 12, kamienica przy Komuny Paryskiej 3 we Wrocławiu. Tylko tu.

Dzień dobry, dziś jest 3 sierpnia. Do końca roku pozostaje 150 dni. W 1914 roku armia niemiecka wkroczyła do Częstochowy. Tego samego dnia Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kampanię kadrową z połączenia członków Strzelca i polskich drużyn strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego. W 1924 roku otwarto Stadion Polonii Bydgoszcz. Na obiekcie znajduje się również wybudowany w 2011 roku minitor żużlowy imienia Mieczysława Połkadra, na którym odbywają się treningi i zawody mini żużlowe. W 2012 roku podczas 30. letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie złote medale dla Polski zdobyli sztangista Adrian Zieliński i kulomiot Tomasz Majewski. W 2013 roku papież Franciszek mianował polskiego arcybiskupa Konrada Krajewskiego jałmużnikiem papieskim.

0: Będą zmiany w systemie kaucyjnym, zwrot ma być na kartę. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia już nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się także na letnich festiwalach muzycznych.
1: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
0: Nowe urządzenia działają też już m.in. na warszawskiej Białołęce czy w Zamościu. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister Domański.
2: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
0: Bank przeznaczy 500 mln zł na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może zakończyć się zatruciem i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
3: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Od 1 lipca w aplikacji mObywatel każdy z nas może zgłosić do sanepidu lokal lub produkt, który powinien być przez inspektora sprawdzony.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., a mowa o Januszu Szymiku. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża i mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
5: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
0: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
6: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza do Watykanu.
0: Kardynał Dziwisz zeznawał przed sądem ponad godzinę.
7: My już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś bardzo ciepło na Dolnym Śląsku, nawet do 34 stopni. Jutrzejszy dzień jeszcze cieplejszy, ale też i pogoda znacznie inna niż ta, którą mamy dziś, bo jutro deszcze będą mogły wystąpić na terenie całego Dolnego Śląska. Burze również przesuną się na całą zachodnią część od Polkowic po Wałbrzych i Szklarską Porębę, temperaturowo do 36 stopni.
8: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę! tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
13: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

3 sierpnia 1996 roku hiszpańska formacja Los del Rio rozpoczęła pierwszy z 14 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów utworem Macarena.

1963 roku w Wielkiej Brytanii na świat przyszła Tasmin Archer, wokalistka pop i soul. Jej największym przebojem była piosenka Sleeping Saddleley z 1992 roku. Kompozycja dała artystce nagrodę Brit w kategorii debiut roku.

3 sierpnia 1926 roku urodził się Tony Bennett, amerykański wokalista jazzowy pochodzenia włoskiego. W 1950 roku podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Columbia i nagrał utwór Because of You.

0: sanktuarium świętej Jadwigi. Będziemy się też za was modlić, ale pamiętajcie o nas i chcę wam powiedzieć, że jesteście dla nas kimś bardzo ważnym i bez waszej obecności połowę by się trudniej nam szło. Tak, wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas.
1: Z pielgrzymką łączą się również ci, którzy fizycznie nie mogą wyruszyć na szlak, czyli pielgrzymi duchowi. Co pielgrzymi, którzy idą na Jasną Górę, chcieliby przekazać pielgrzymom duchowym?
2: Dziękujemy za wsparcie, za modlitwę. Mam nadzieję, że za rok czy za dwa pójdą z nami.
3: Żeby się udało za rok pójść.
4: Żeby się za nami modlili i żeby im się udało pójść.
5: Z takim przesłaniem, że my się modlimy za nich, o nich i po prostu wszystkie intencje, które my mamy, jesteśmy jednością po prostu. I tutaj każdy się modli za wszystkich i o wszystkich.
6: No. Wspierać modlitwą, piosenką przede wszystkim.
7: I dobrym nastawieniem i humorem.
8: Pielgrzymka jest obrazem i doświadczeniem życia naszego codziennego, wspólnotą i dziękujemy, że jesteście wspólnotą z nami, że niesiemy siebie nawzajem. Ja jestem akurat z jedynki, która niesie znak szesnastki, czyli to są pielgrzymi duchowego uczestnictwa i ta wspólnota tym, którzy słabną, pomaga iść dalej, bo niosą ich ci, którzy są silniejsi, a jutro może być na odwrót.
9: Przede wszystkim dziękuję, że są duchowymi pielgrzymami, bo to jest zawsze jakieś wsparcie. Ale także zachęcam do tego, żeby kiedyś chociaż spróbowali, jeżeli oczywiście mogą uczestniczyć w pielgrzymce.
10: Aby się za nas modlili.
11: Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie. I też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.
1: Przed pielgrzymami 8 dni marszu i setki kilometrów. Pierwszym przystankiem jest Trzebnica, a celem Jasna Góra. Jak mówią sami uczestnicy, na trasie liczy się wspólnota. Ci, którzy słabną, idą dalej, bo niosą ich silniejsi. A jutro może być na odwrót.
12: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Dziś o godzinie 6 rano po raz 46 pierwsza pielgrzymka wrocławska wyruszyła na Jasną Górę. Pielgrzymowanie odbywa się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, a my już teraz rozpoczynamy studio pielgrzymkowe Radia Rodzina. Z nami na łączach telefonicznych jest ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej. Halo, halo, szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam. Już właściwie trzeciego etapu dzisiejszego pielgrzymowania po bardzo miłym, spokojnym odpoczynku w miejscowości Malin. Pielgrzymi wszystkich grup idących wyruszyli na odcinek bardzo taki spokojny, ale też nie do końca łatwy, ponieważ trzeba będzie podejść pod wysoki kościół. Tam będziemy odpoczywać około godziny 15. Bardzo jest pielgrzymka taka radosna, oczekiwana. Ludzie tak widać, że bardzo się cieszą na swój widok. Widać, że ktoś gdzieś tam kogoś zobaczył. Od razu jest bardzo serdeczne przywitanie, pozdrowienie, bo to jest też tak w jej dużej wspólnocie trudno od razu wszystkich zauważyć, przywitać. Dużo serdeczności, dużo takiej radości. To cały czas trwa i widać między pielgrzymami.
1: Czyli widać to, że po prostu wszyscy czekali na ten moment, kiedy ponownie znajdą się na trasie pielgrzymkowej.
2: O tak, są pielgrzymi, którzy mówią, ja żyję od pielgrzymki do pielgrzymki. Moje życie, mój urlop jest dostosowany do pielgrzymowania i stąd no, widać to oczekiwanie, tę radość. Oczywiście też na pielgrzymce są tacy, którzy no, z względów różnych idą tylko dzisiejszy dzień. Na zasadzie odprowadzenia pielgrzymów do Trzebnicy i oni mówią, chciałbym pójść, chciałabym pielgrzymować dalej, nie mogę, ale chociaż ten jeden dzień, żeby poczuć ducha pielgrzymki i takich pielgrzymów też jest wielu i cieszymy się, że są.
1: Pielgrzymka trwa już od kilku dobrych godzin. Jak przebiega ten pierwszy dzień? Jaka jest trasa? Czy już tak czujecie zmęczenie, czy może jeszcze nie?
2: Bardzo spokojnie, bezpiecznie wyszliśmy przez miasto. Bardzo nam pomogła służba policji, oczywiście nasi bracia porządkowi. Wyjść z centrum, z archikatedry na wiadomo, peryferię to troszkę zajmuje czasu, ale myślę, że przyszliśmy nie blokując miasta. Jest ciepło, jest słonecznie, jest dosyć gorąco, ale z drugiej strony jest delikatny wiatr, który chłodzi pielgrzymów i do tej pory nasza służba medyczna nie miała żadnych interwencji, potrzeby komuś pomóc, także wszyscy idą z uśmiechem, radośnie, oczywiście z modlitwą na ustach. Pierwsze konferencje, pierwsza również etap ciszy. Dla wielu pielgrzymów ten etap ciszy, który jest zawsze na drugim odcinku, jest ważne. Powiem też taką ciekawostkę, że ten etap ciszy wraz z upływem dni pielgrzymkowych staje się coraz dłuższy, bo są pielgrzymi, którzy mówią, to jest dla mnie bardzo potrzebny czas. Na przykład grupa pokutna zawsze co roku jeden dzień poświęca na cały dzień ciszy. I co ciekawe, wtedy grupa numer jeden także urasta. Także wszystko jest też nowe, grupy się też oczywiście tak wewnętrznie, między służbami, muzyczni, porządkowi, chorążowie znaków, no wszyscy się też jakby uczą, patrzą, to są początki, ale bardzo dobre, bardzo zgrane, bardzo wspólnotowe i tak naprawdę wyruszyliśmy z takim dobrym duchem.
1: W jakiej grupie ksiądz pielgrzymuje?
2: Ja powiem tak, że przeszedłem pielgrzymkę od końca do czoła. Chciałem też tak popatrzeć na ludzi, przywitać się z księżmi, przewodnikami poszczególnych grup. I na dobrą sprawę w tej chwili no, nie mogę powiedzieć, w której grupie idę, bo nie. Natomiast generalnie jako też proboszcz parafii zaprosiłem swoich parafian i my jako grupa parafialna pielgrzymujemy w grupie 15 franciszkańskiej z Karłowic. To tam mam namiot i w tej grupie będę nocował. Natomiast wędruję po różnych grupach, tak żeby też poczuć ducha każdej grupy, duchowość każdej grupy, żeby rozpoznać.
1: No właśnie, skoro tak ksiądz wędruje po różnych grupach, czy ma ksiądz czas na zamienienie kilku słów z pielgrzymami?
2: Oczywiście, to właśnie trochę na tym moje zadanie polega. To, co jest też takie piękne i też przed chwilą, na wcześniejszym jeszcze odpoczynku w Krzyżanowicach, zauważyłem, że jest bardzo dużo rodzin z wózkami. To znaczy, że nie jest jedno, dwoje dzieci, ale często troje, sporo dzieci. W ogóle dzisiaj rano, kiedy była msza święta w katedrze, mam wrażenie, że bardzo dużo było w ogóle rodzin z dziećmi, takimi młodszymi dziećmi. To bardzo wyraźnie widać, jak są obecne dzieci, rodziny wielodzietne na pielgrzymce i to bardzo buduje. I no, lubię taki nawiązać kontakt, poznać. Trudno zapamiętać wszystkie imiona oczywiście, ale staram się tak, żeby się każdy dobrze czuł na pielgrzymce, zauważony, przywitany.
1: Co mówią pielgrzymi? Czy mówią, z czym pielgrzymują?
2: Ja myślę, że takie bardzo ważne intencje, czy osobiste, duchowe sprawy, one wyjdą, myślę, dopiero w kolejnych dniach. To jest taki pierwszy dzień. Każdy też tak troszeczkę patrzy, jak to jest. Są też oczywiście tacy, którzy wyruszyli pierwszy raz na pielgrzymkę. Natomiast wydaje mi się, że te najbardziej duchowe, wewnętrzne przeżycia, to co rekolekcje mają nam przynieść, myślę, że one będą tak naprawdę prowadziły i tego będziemy doświadczali w kolejnych dniach pielgrzymkowych. Troszeczkę mamy zmieniony układ, pewnie o tym jutro możemy też porozmawiać, ale w dniu jutrzejszym będziemy mieli naszą adorację Najświętszego Sakramentu, czyli niesiona monstrancja z Panem Jezusem na peretronie. Zakończymy ten dzień nabożeństwem w Bazylice i tak naprawdę myślę, że wtedy też pewne te najważniejsze sprawy duchowe wybrzmią wśród pielgrzymów.
1: A ksiądz tak osobiście, z czym pielgrzymuje na Jasną Górę?
2: Ja zawsze niosę intencje swojej parafii. Wielu parafian zostawia mi swoje intencje, przyjaciół, z którymi też wędruję. Ja też nie ukrywam, że moją intencją jest taka intencja za wszystkich pielgrzymów. W takiej też intencji sprawowałem dzisiaj rano mszę świętą. Tak po Bożemu czuję się odpowiedzialny za każdego i każdą pątniczkę tutaj na szlaku pielgrzymkowym i każda sprawa, każda intencja tych ludzi, którzy tutaj są, staram się omodlić jako przewodnik pielgrzymki.
1: A czy jest coś, o co my pielgrzymi duchowi możemy się modlić dla was, którzy zmierzacie teraz do Częstochowy?
2: Myślę, że pierwsza niesamowicie ważna sprawa jest taka, żeby w tej niezwykłej wspólnocie rekolekcyjnej, bo tak naprawdę taka jest pielgrzymka, objawiła się chwała Boża. Żebyśmy jako uczniowie dali świadectwo jako misjonarze. To jest bardzo ważne, bo nie ukrywam, mam takie wrażenie, że ludzie z boku, którzy nas pozdrawiają bardzo serdecznie, gospodarze, kierowcy, którzy nas mijają, patrzą, obserwują i ważne jest, tak mi się wydaje, tak to czuję, żeby nasza wspólnota pielgrzymkowa, przez naszą wspólnotę objawiła się chwała Boża, byśmy dali dobre świadectwo. A druga moja prośba, czy druga intencja jest taka, abyśmy bezpiecznie, wszyscy bezpiecznie doszli na Jasną Górę i również intencje przy grupy duchowej przedstawili Matce Bożej. O to się też modlimy i te intencje duchowych uczestników na pielgrzymkę niesiemy.
1: I my również te intencje będziemy polecać w naszych modlitwach. Ja przypomnę, na łączach telefonicznych jest ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za zrelacjonowanie nam tego, co dzieje się na trasie do Trzebnicy w dniu dzisiejszym. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zabieramy was, kochani, duchowo na nasze pielgrzymowanie i prosimy o modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: i jak przebiega ten pierwszy dzień w Księdza Grupie?
1: Jest wspaniale. To znaczy, ta pogoda też bardzo nam sprzyja. Zdecydowanie bardziej wolimy iść w słońcu, nawet w upale, niż w deszczu. Choć akurat w mojej grupie pogoda nie odgrywa aż tak wielkiej roli i radośnie i wesoło jest nieustannie.
0: Jakie warunki macie na drodze?
1: Bardzo dobre. Wszystko jest przygotowane, zabezpieczone, sprawdzone. Idziemy trasą, którą dobrze znamy. No i też wspomnienia wracają. Jeśli ktoś idzie któryś raz, to bardzo miło wrócić do tych miejsc i momentów.
0: No właśnie, zmierzacie dziś do Trzebnicy. To w sumie ostatni raz, gdy piesza pielgrzymka, idąc na Jasną Górę, przechodzi przez Trzebnicę. Jakie odczucia ma ksiądz a propos tego momentu, tego dnia?
1: No właśnie, próbuję jak najwięcej z tej trasy jeszcze czerpać, zapamiętywać i korzystać.
0: A z czym pielgrzymuje księdza grupa do Matki Bożej Częstochowskiej?
1: Pielgrzymujemy z intencjami, głęboko w to wierzę, że każdy z nas nie idzie tutaj po jakąś przygodę albo na spacer, albo żeby siebie sprawdzić, ale żeby rzeczywiście przeżyć coś głębokiego w sercu, doświadczyć Pana Boga, też poczuć wspólnotę Kościoła, bo na pielgrzymce można tego doświadczyć w sposób bardzo namacalny i chyba nigdzie więcej, ja nie potrafię wskazać takiego miejsca i przestrzeni, gdzie można tak bardzo czerpać ze wspólnoty Kościoła jak na pielgrzymce. Kiedy wszyscy jesteśmy tutaj razem, ojciec biskup siedzi z nami teraz na postoju, rozmawia, razem pijemy kawę, jemy kanapki na tym samym kocu, jest przestrzeń do rozmowy, do wymiany myśli, no jest wspaniale.
0: Co prawda piesza pielgrzymka już wyruszyła, ale można dołączyć, cały czas zapraszacie.
1: Oczywiście zapraszamy, wiemy, że praca, obowiązki powodują, że może nie każdy może iść na całą pielgrzymkę, więc zapraszamy, można w każdym momencie do nas dołączyć. Jest całkiem spora grupa takich pielgrzymów, którzy dołączają do nas na trasie. Może także dzięki waszym transmisjom, dzięki temu, że oglądają relacje, zdjęcia, to przypominają sobie i też chcą doświadczyć tego piękna, którego my doświadczamy.
0: To gdyby ktoś się chciał dołączyć jeszcze, być może na przykład na trasę do Trzebnicy, w tym momencie gdzie się znajdujecie?
1: Aktualnie jesteśmy już na trzecim etapie, także za połową, no i zmierzamy do Trzebnicy. Więc jeśli nie teraz, to jeszcze został trzeci postój w Wysokim Kościele i Trzebnica. Nawet dziś jeszcze można do nas dołączyć.
0: A jak zakończy się ten dzień?
1: Msza Święta była w katedrze o poranku, ona rozpoczęła nasze pielgrzymowanie, więc wieczorem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, żeby jeszcze ten dzień przy Panu Jezusie jakoś podsumować. No i w grupach będą apele, to też takie piękne doświadczenie, bo pierwszy pełny dzień pielgrzymki będzie za nami i będziemy mogli już umyci, nieco wypoczęci, spojrzeć na siebie już tak w spokoju i zakończyć ten dzień w takiej pięknej wspólnocie, jaką udaje nam się budować.
0: To nie jest pierwszy raz, kiedy pielgrzymuje ksiądz na Jasną Górę i też nie jest pierwszy raz w roli przewodnika. Czym jest dla księdza właśnie piesza pielgrzymka na Jasną Górę?
1: Ach.
0: Trudne pytanie.
1: To wszystko się zmienia, bo to się zmienia. Jak szedłem jako cywil, jako kleryk, ksiądz, a teraz jako przewodnik. Aktualnie to dla mnie jest służba, zdecydowanie bardziej. Tak staram się odczytywać moją obecność na pielgrzymce jako służbę tym, którzy idą ze mną i takie towarzyszenie im. Oczywiście też modlę się, mam swoje intencje, ale tutaj zdecydowanie staram się usłużyć i skupić na tych, którzy idą obok, żeby im umożliwić jak najpełniejsze i piękne przeżycie tej drogi, tych rekolekcji w drodze.
0: W tym roku hasłem pielgrzymki jest uczniowie misjonarze. Jak my możemy dzisiaj być właśnie tymi uczniami misjonarzami?
1: No, myślę, że przez naszą taką żywą relację z Panem Jezusem i stawanie się coraz bardziej podobnym do Niego. Nie da się być misjonarzem, jeśli nie jestem uczniem, a przestrzenie misyjne są nie na krańcach świata, tylko tu blisko, w naszych rodzinach, w naszych domach, w pracy, w szkole, na studiach. To są dzisiaj przestrzenie, w których możemy dawać świadectwo o tym, jaki jest Pan Bóg. Gdy inni patrzą na nas, byłoby pięknie, gdyby widzieli samego Pana Jezusa.
0: Wspominaliśmy już kilka razy o intencjach. Czy macie jakieś szczególne intencje, w których my, pielgrzymi duchowi, możemy się modlić?
1: No, ja myślę, że trzeba ogarniać modlitwą cały Kościół z Ojcem Świętym i naszym księdzem arcybiskupem. My się mocno modlimy o nowe powołania do służby w Kościele, o mądre, wierne powołania.

0: I no, ja jestem duszpasterzem młodzieży, więc mnie ci młodzi leżą mocno na sercu i proszę o modlitwę za nich, żeby mieli dobre wzorce, żeby trwali przy Panu Jezusie i żeby dobrze rozeznawali swoje życiowe powołanie, także tu na pielgrzymce.
1: I tą modlitwę już teraz tutaj obiecujemy, a ja przypomnę, z nami na łączach telefonicznych był przewodnik Grupy 20, ksiądz Jakub Deperas i obecnie pielgrzymka znajduje się na drugim postoju w Malinie. Bardzo serdecznie dziękuję, no i też życzmy powodzenia na dalszą trasę.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do mojej grupy. Do usłyszenia, z Bogiem.
2: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń Misjonarz. Dzień pierwszy. 3 sierpnia. Wrocław do Trzebnicy. Wyjść w drogę. Logika ziarna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich, którzy dziś duchowo towarzyszycie pielgrzymom idącym z Wrocławia do Trzebnicy. Wy, którzy nie stawiacie dziś kroku po asfalcie czy leśnej ścieżce, a mimo to jesteście prawdziwymi pielgrzymami, bo pielgrzymka, zanim stanie się drogą nóg, jest drogą ducha. Zanim wejdziemy w treść tego dnia, spróbujmy odkryć jedną rzecz. To, co przeżywamy teraz, siedząc być może w swoim domu, w szpitalnym łóżku, przy pracy czy w ciszy kaplicy, jest prawdziwymi rekolekcjami w drodze. Rekolekcjami, które, jeśli tylko otworzymy na nie serce, doprowadzą nas do czegoś nowego. Ale żeby tak się stało, potrzebujemy otwartości na zmianę, odwagi zderzenia się z własną przeszłością i zgody na to, by coś w nas umarło, a coś nowego się narodziło. Dziś zobaczymy, jak to się dokonuje w człowieku. Słowo Boże. Posłuchajmy fragmentu dnia, który towarzyszy dzisiaj idącym pielgrzymom, z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Kiedy to powiedział, uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Ten fragment to prolog Dziejów Apostolskich. Łukasz od razu pokazuje nam ścisłą łączność tej księgi z Ewangelią. To, co dzieje się teraz z apostołami, jest bezpośrednią kontynuacją tego, co uczynił i czego nauczał Jezus. Innymi słowy, los uczniów, misjonarzy, spadkobierców Królestwa Niebieskiego jest zakorzeniony w fundamencie, którym jest sama Ewangelia. Nie ma misji bez wcześniejszego zanurzenia w Słowie i życiu Chrystusa. Zanim jednak apostołowie zostaną posłani, musi dokonać się w nich przemiana. Łukasz przypomina bardzo skrótowo losy ziemskie Jezusa, Jego mękę i Jego obietnicę. I to jest coś, co dotyczy każdego z nas. Nasze życie także składa się z jakiejś męki i z jakichś obietnic. Z trudów, cierpień, zawodów i z nadziei, obietnic, które Bóg nam dał. A potem przychodzi ten dramatyczny moment, w niebo wstąpienie. Apostołowie stoją, wpatrują się w niebo, jakby chcieli zatrzymać tę chwilę na zawsze. I słyszą słowa aniołów: dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? To pytanie jest zaproszeniem do dynamizmu życia, do ruszenia w drogę. Jest też w jakiejś mierze wezwaniem do odrzucenia albo pogodzenia się z różną przeszłością, bo nie można iść naprzód, wpatrując się bez końca w to, co było. Teksty paralelne. Możemy teraz odnieść się do kilku tekstów, które pogłębiają tę narrację. Po pierwsze, historia Izraela. Uczy nas ona, że z Bogiem możliwe jest wyjście z naszych Egiptów, z trudów, bolączek, trudnej przeszłości, aby wejść do nowej rzeczywistości, do ziemi obiecanej. Każdy z nas nosi w sobie jakiś swój Egipt, niewolę grzechu, uzależnienia, zranienia, lęku. Bóg wzywa nas dziś, byśmy wyszli. Po drugie, Ewangelia świętego Jana mówi nam o ziarnie pszenicy, które jeśli nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi obfity plon. To obraz konieczności zgody na obumarcie jakiejś części naszego życia – aby w jej miejsce mogła wejść inna, nowa rzeczywistość. Po trzecie, list do Efezjan poucza nas, że ta odnowa nie dokonuje się bez oczyszczenia, bez odrzucenia zła, które czynimy. Święty Paweł pisze, byśmy odrzucili dawnego człowieka i przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga. Logika ziarna. Rozwińmy teraz myśl o logice ziarna. Nie jest to wyłącznie metafora biblijna. Tak działa natura. Każdy rolnik wie, że ziarno wrzucone w ziemię musi najpierw obumrzeć, rozpaść się, zanim wypuści kiełek. I podobnie jest z każdym z nas. Niezależnie od tego, w jakim momencie życia się znajdujemy, tkwi w nas jeszcze jakieś ziarno do rozwinięcia. Może jest ono niewidoczne, bo przecież znajduje się w glebie, we wnętrzu człowieka, w miejscu, którego nikt inny nie widzi. Trzeba je rozpoznać, zaakceptować, zatroszczyć się o nie, a wcześniej pozwolić, by to, co stare, obumarło. Wspomnienie, sentymentalizm, wypominanie. Zwróćmy uwagę na coś istotnego. Czasem mamy tendencję do życia przeszłością w sposób negatywny. Bo o ile wspomnienia są czymś dobrym i budującym, o tyle sentymentalizm i wypominanie sobie oraz innym dawnych win to już coś, co nas zatrzymuje, a nawet cofa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, pewne rzeczy nie wrócą, a tęsknota za nimi zatrzymuje postęp naszej duchowej drogi. Z drugiej strony, żeby dokonała się odnowa, potrzebne jest wybaczenie sobie i innym starych przewinień. I tu z pomocą przychodzi sakrament pojednania. Spowiedź nie jest tylko wyliczeniem grzechów. Jest miejscem, w którym Bóg realnie oczyszcza nasze wnętrze i pozwala nam iść dalej bez balastu przeszłości. Zrodzenie nowej rzeczywistości. Chcemy zrozumieć, że cały czas podlegamy jakimś procesom przemiany. Nie ma czegoś takiego jak duchowe stanie w miejscu. Brak postępu jest w pewnym sensie regresem. Każdy kolejny krok pielgrzyma sprawia coś w nim. Każda rozmowa na szlaku, każdy gest miłosierdzia, każda modlitwa, chcąc, nie chcąc, coś się w człowieku wydarza. Od postawy otwartości zależy owocność całej pielgrzymki. Od gotowości na obumarcie tego, co stare, zależy to, czy zrodzi się w nas coś nowego. I to samo dotyczy nas, duchowych uczestników pielgrzymki. Nasza modlitwa, nasze ofiarowanie cierpienia, nasza wierność temu duchowemu towarzyszeniu przez kolejne dni, to również jest wasza droga przemiany. Nie jesteśmy na marginesie tego wydarzenia, jesteśmy jego duchowym sercem. Człowiek wschodu. Na zakończenie przywołajmy piękny obraz. Idąc do Częstochowy, pielgrzymka kieruje się na wschód. A wschód ma istotną rolę w symbolice biblijnej. To kierunek, z którego przychodzi światłość, świętość, sam Bóg. Słońce wschodzi na wschodzie i rozprasza ciemność nocy. Poprzez tę metaforę warto uwydatnić, że wyruszyliśmy w kierunku Bożym, w kierunku nawrócenia i przemiany. Zakończmy tę konferencję prostym wezwaniem. Bądźmy dziś ulegli procesowi przemiany, jaki Bóg chce w nas dokonać. Nie opierajmy się, nie trzymajmy się kurczowo starego. Pozwólmy, aby ziarno naszego życia, wrzucone w ziemię tych dni, obumarło i wydało plon. Niech Maryja, która wyruszyła z pośpiechem do swojej krewnej, Elżbiety, wyprasza nam łaskę odwagi na drodze. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.